jest Meloradio. Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap, główne danie nie przegryzka, wpis

0: Mello Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Radio. Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
9: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj o tym, że Nowy Konin także można zwiedzać. Ciekawe miejsca, budynki są nie tylko na Starówce. O tym przekonują członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, którzy organizują spacery po nowej części naszego miasta. Prowadzi je Filip Walkowiak z Tumku. Nie byliście na takim spacerze? Nic straconego. My byliśmy, był nasz mikrofon, a więc posłuchajmy, co ciekawego w centrum miasta w Koninie można zobaczyć?
10: Dzisiaj przejdziemy się ulicami tutaj Nowego Miasta i jesteśmy na skrzyżowaniu Alei Dworcowej w centrum Nowego Konina. Będziemy teraz iść sobie w kierunku północnym, przejdziemy się tym deptakiem, zatrzymamy się na naszym pierwszym przystanku i opowiem tam troszeczkę właśnie o nowym centrum Nowego Miasta, jak ono powstawało, o ciekawych jego elementach. Zapraszam, przejdźmy pod iglicę w domach towarowych centrum. Więc przeszliśmy teraz jakby tym głównym deptakiem, ulicą handlową, nazwijmy to, Nowego Konina, czyli Dworcową. I jesteśmy pod bardzo ciekawą rzeźbą. Jest to iglica. Bardzo taka ukryta i dosyć przez wielu mieszkańców, jak właśnie rozmawiałem, to wbrew pozorom wiele osób nawet nie wie o jej istnieniu. Ona jest taka ukryta pomiędzy pawilonami domów towarowych centrum, a jest dosyć ciekawą rzeźbą. Ona nie jest bezpośrednio związana z plenerami aluminium, o których jeszcze sobie powiemy, ale jest inspirowana inną taką formą przestrzenną. Jest to pomniejszona około pięciokrotnie kopia iglicy wrocławskiej, która znajduje się pod Halą Stulecia. Tak naprawdę nie udało mi się dojść do tego, dlaczego właśnie taka miniaturowa iglica powstała też w Koninie, skąd się wzięła, kto był pomysłodawcą. Ale jest takim jednym z elementów takiej rzeźby przestrzennej, która w latach 60., 70. aż do lat 80. pojawiała się często w przestrzeni miasta i była takim elementem wprowadzania sztuki pomiędzy życie codzienne. To był taki trend, który właśnie też był w okresie budowy Nowego Konina, w ogóle budowy tych nowych miast powojennych, bardzo popularny. I obecnie w mieście możemy cieszyć się już niewieloma takimi przykładami tego typu obiektów, ale właśnie iglica jest najbardziej spektakularnym, z nich jest największą taką rzeźbą, jaka się zachowała w mieście. No i w ogóle jesteśmy na Dworcowej, no i jeżeli byśmy szukali właśnie tak naprawdę początku Nowego Konina, no to trudno powiedzieć chronologicznie, gdzie on się albo kiedy się on zaczął, nie? Bo de facto no wcześniej była tutaj wieś Czarków tak naprawdę i no możemy powiedzieć, że Konin po tej stronie miasta zaczął się tak naprawdę z doprowadzeniem linii kolejowej do Konina, bo trzeba pamiętać, że tak naprawdę bardzo długo tutaj Konin, jeżeli chodzi o komunikację właśnie kolej żelazną, był odcięty przez to, że był miastem położonym dosyć blisko granicy Cesarstwa Rosyjskiego. I tak naprawdę taka doktryna wojenna carskiej Rosji zakładała, że w miastach przygranicznych, mimo że Konin bezpośrednio przy samej granicy nie leżał, linii kolejowych nie buduje się. Najbliższa linia kolejowa biegła dopiero w Kaliszu. Tak naprawdę Konin pierwsze połączenie kolejowe zyskał wcale nie z Warszawy. Skąd dotarła kolej do Konina? No można strzelać, można strzelać. Nie, dotarła tak naprawdę z Łężyna, bo Łężyn był siedzibą cukrowni. I pod koniec XIX wieku na całej tutaj właśnie wschodniej Wielkopolsce i na Kujawach rozbudowana była jedna z największych w Europie sieć kolei cukrowniczych. Tak naprawdę w szczytowym okresie można było pojechać z Włocławka koleją wąskotorową aż do Gniezna, do Konina, ale też praktycznie do samej Łodzi, do Ozorkowa. Także generalnie było prawie 1000 kilometrów linii kolejowych, które głównie zajmowały się tym, że w okresie kampanii cukrowniczych zwoziły buraki. No i właśnie do Konina w czasie I wojny światowej dotarła odnoga tej kolei cukrowniczej z Łężyna, gdzie znajdowała się de facto cukrownia Gosławice. I kolej wąskotorowa była pierwszą, która dotarła do tego miasta i pozwoliła na połączenie z resztą jakby tej sieci transportowej kraju. I dopiero po I wojnie światowej, na początku lat 20. rozpoczęto budowę pełnoprawnej linii kolejowej, ponieważ okazało się, że w nowo utworzonym państwie polskim no nie było bezpośredniego połączenia Warszawy z Poznaniem. Żeby dojechać do Poznania, trzeba było jechać właśnie albo poprzez Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław, albo trzeba było jechać przez właśnie Kalisz i Łódź. I tej linii kolejowej, którą prawie większość z nas korzysta, nie było w ogóle. I w związku z tym przejdziemy teraz sobie troszeczkę na północ i zobaczymy ten jakby może nie bezpośrednio modernistyczny, ale związany właśnie z początkami kolei zabytek w mieście, który nam pozostał. No, może gdzieś tutaj sobie staniemy. Trochę jest tu głośno, ale spróbuję opowiedzieć. No i jesteśmy pod wieżą Ciśnień, którą myślę każdy z nas bardzo dobrze zna. I tak naprawdę jest to pamiątka po tej budowie linii kolejowej z Warszawy do Poznania. I to w latach 20. no na tych liniach kolejowych, szczególnie budowanych w tym głównym korytarzu krajowym, no była taka wizja, żeby no tą architekturę budynków, które towarzyszą linii kolejowej, budować w jakimś stylu, który będzie mówił coś o nowo odrodzonej Polsce. No i taką najbardziej wtedy oczywistą analogią, do której się odwoływano, to był styl dworkowy. I lata 20 to de facto okres, w którym królował w architekturze polskiej styl, który odwoływał się do właśnie takiego archetypu, wzorca dworku szlacheckiego. Stąd właśnie no, w jakiś sposób starano się, mimo że on za bardzo może dobrze odnajdywał się do budynków dworcowych samych w sobie, które znamy między innymi z takiego budynku, jak był w Koninie, czyli też w Kole. Też mamy podobny budynek w Łowiczu, w innych miastach też bliżej już samej Warszawy. I one może dobrze, fajnie się adoptowały te wzorce do takiego typu budynku, no ale w jakiś sposób architekt próbował też ubrać właśnie taki bardzo techniczny budynek, jakim jest wieża Ciśnień, właśnie w taką szatę budynku dworcowego, dworkowego. Nie, stąd właśnie taki dach, który jest pokryty po pierwsze dachówką i jak widzicie, on nie jest jednorodny. On jest złamany w połowie. I to jest troszeczkę nawiązanie do bardzo charakterystycznego typu dachu, który był bardzo popularny w Polsce jeszcze w XVII-XVIII wieku. To był tak zwany dach polski, nie? I generalnie wyglądało to troszeczkę w ten sposób. Jak mamy budynek i był kiedyś sobie stawiany, był dworek. On miał sobie tutaj tympanon i było to wejście do niego, nie? I dworki polskie często miały dach, który nazywano polskim. I on wyglądał w ten sposób, że on był spadzisty, był przełamany, miał tutaj taki jakby gzymsik i dopiero kończył się ten druga część dachu. I to przełamanie tutaj, trochę tak jak widzimy tam, to jest właśnie dach polski. I jeszcze w okolicach Konina możecie znaleźć w małych miasteczkach takie domki, które tego typu dachy gdzieś tam mają. To jest jakby wariant dachu mansardowego, nie? I to jest coś takiego typowego, co próbowano oddać. No i właśnie architekt wykorzystał troszeczkę ten wątek, no i wiadomo, pokrył budynek tą dachówką, taką tak zwaną karpiówką, która też była bardzo popularna, no i dał taki, wiecie, bardzo solidny postument z takich granitowych otoczaków, generalnie skały typowej takiej, no tutaj lokalnie, która jest takim kamieniem polnym naniesionym przez lądolud, nie? I one tam, wiecie, tak samo jak dworki, często były drewniane, ale cokoły były zwykle murowane z kamienia, tak samo oddano to tej wieży ciśnień. I słuchajcie, jeszcze dwa słowa jakby o dworcu i o w ogóle o tym, co obecnie mamy. Mianowicie, wiele osób generalnie nie lubiło tego starego dworca, który był wcześniej, ale to był dosyć ciekawy przykład budynku właśnie architektury modernistycznej, dworcowej. Bo w latach 60., 70., już tutaj w Koninie na początku lat 70., no ruch kolejowy wzrastał bardzo mocno. Na początku lat 70. otwarto odnogę tej linii kolejowej do Kazimierza Biskupiego, która głównie służyła pracownikom kopalni, elektrowni, huty, fugo na dojazdy do pracy. I w szczytowym okresie tu odchodziło prawie 20 par pociągów tylko na tej krótkiej linii Konin, Kazimierz Biskupi. No i w związku z tym, że rosła liczba pasażerów, to ten mały budynek dworcowy, pamiętający początki linii, kiedy tak naprawdę z Poznania do Warszawy biegł tylko jeden tor, no był niewystarczający. I był w Poznaniu taki architekt Kłopocki, który opracował bardzo wiele budynków dworcowych w całym kraju. Między innymi Olsztyn Główny, Warszawa Wschodnia, jeszcze kilkadziesiąt obiektów kolejowych, bo pracował w takim biurze projektów, które się tym zajmowało. No i on miał za zadanie opracować budynek dworca dla Konina. No i na początku lat 70. on przedstawił taki projekt. No i ten dworzec miał dosyć ciekawe założenie. Generalnie niezrealizowane nigdy w całości. Wyglądało to w ten sposób. Jak tutaj jest obecny wylot ulicy Dworcowej, mamy tutaj te dwie aleje dworcowej, prawda? I on stwierdził, że no, trzeba połączyć różne funkcje. Tu były linie kolejowe. W latach 60., kiedy elektryfikowano i zaczęły jeździć pociągi elektryczne, wybudowano tunel prowadzący na perony. No i on kończył się mniej więcej w tym obecnym miejscu. No i on dostał takie zadanie. No i wpadł na taki pomysł, że trzeba to wszystko dobrze posegregować. I te skrzydło, które powstało, które znamy jako pierwsze, to był dworzec autobusowy. Bo tutaj, gdzie jest wieża ciśnień, miał być dworzec autobusów podmiejskich. Miały być perony dla autobusów, które miały zwozić po prostu z okolic ludzi na przesiadkę do Konina. Tu, w osi ulicy Dworcowej, miała być duża, podwyższona hala z przeszklonym frontonem od ulicy Dworcowej. Mniej więcej, no powiedzmy, że idea została zachowana w tym obecnym centrum handlowym, które ma tę swoją poczekalnię. I potem jeszcze miało być drugie symetryczne skrzydło i budynek poczty w latach 70. projektowano właśnie w ramach drugiego skrzydła tego dworca. I na przykład było taki ciekawy pomysł, żeby wyjście z tunelu znajdowało się tuż przy przejściu dla pieszych przy ulicy Kolejowej, żeby od razu nie musieć przechodzić przez ten dworzec, tylko można było od razu wyjść tak naprawdę już na Dworcową. Wiadomo, że w związku z kryzysem gospodarczym zrealizowano tylko taki ten krótki fragment litery L, który potem służył nam jako dworzec PKS i PKP, no i jakby z tego głównego założenia już niewiele zostało, nie? Ale ogólnie sam kompleks, gdyby powstał w całości, no to mielibyśmy jeden z takich bardziej reprezentacyjnych dworców w tej części Wielkopolski. No i tam wiecie, wbrew pozorom używano też bardzo szlachetnych materiałów, bo posadzki były robione na przykład z takiego typowo naszego polskiego kamienia murawicy. Były okładziny aluminiowe, które właśnie odwoływały się do tutaj właśnie tego przemysłu aluminiowego, który mieliśmy w mieście. były też marmury. W barze, który był tutaj w tej części, początkowo były mozaiki na ścianach. Także generalnie, póki starczyło pieniędzy i nie przyszedł kryzys gospodarczy w połowie lat 70., to naprawdę budynek był budowany z rozmachem. Obecnie mamy centrum handlowe w tym miejscu. Ono jakby ma swoje mankamenty, bo to łączenie funkcji przesiadkowej z handlową, ono oczywiście no, zapewnia to, że mamy dużo lokali usługowych, no ale często właśnie następuje ta akumulacja tych osób, które korzystają z tego jako centrum handlowe. To wyjście z tego tunelu nadal jest takie dosyć nieoczywiste. No i przede wszystkim no, jakby ta fasada tylna z tej płyty takiej obornickiej zasłoniła nam całą panoramę miasta, więc de facto wjeżdżając do miasta w ogóle nie widzimy, że jesteśmy w Koninie.
9: Po centrum nowej części Konina oprowadzał Filip Walkowiak z Towarzystwa Upiększania Miasta Konina. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
9: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Gościem konińskiego studia Meloradia jest dzisiaj zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Witam.
11: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
9: Odpowiedzialny między innymi za oświatę w mieście, czyli dzisiaj 1 września nie mogło go zabraknąć, aby o naszej oświacie porozmawiać. No i może na początek, panie prezydencie, powiedzmy tak z grubej rury, jakie są największe wyzwania dla konińskiej oświaty 1 września 2026 roku?
11: Myślę, że dla nauczycieli na pewno i trochę dla niektórych uczniów też wchodząca w życie reforma Kompas Jutra, zmiany podstawy programowej dla niektórych, bo przecież wchodzi to do przedszkoli oraz do klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej. Pojawia się profil absolwenta. Nauka ma się w ogóle zmienić, to znaczy ma się bardziej skoncentrować na zapamiętywaniu nie na pamięć, ale takiego więcej rozumienia, więcej praktyki, dlatego też te projekty wracają. No, będzie na pewno ten sposób nauczania, mam nadzieję oczywiście, przypominał to, co mieliśmy w gimnazjach, takie myślenie projektowe. Bardzo dzisiaj potrzebne, a mniej jednak takiego wkuwania na pamięć. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, od klas pierwszych i czwartych. Różnie oceniana jest ta reforma, ale jednego nie można jej zarzucić, że nie była konsultowana, bo rzeczywiście obserwuję profil też kuratorium i tego i ministerstwa oczywiście edukacji i no, mnóstwo spotkań na temat tej reformy było. Zobaczymy, ona jest rozłożona na lata, częściowo wprowadzamy ją teraz, będzie wprowadzana także w przyszłości, więc myślę, że dla niektórych nauczycieli wyzwaniem i dyrektorów też będzie ten kompas jutra. Natomiast jak co roku każdego 1 września, no samym wyzwaniem jest prowadzenie szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, bo bycie dyrektorem placówki oświatowej dzisiaj też nie jest łatwe. Nauczanie dzieci też nigdy nie było łatwe i dzisiaj w tym czasie też nie jest łatwe. Są pewne zmiany, chociażby brak telefonów komórkowych w szkołach, co też jest ważną zmianą. Myślę, że tutaj trzeba się dostosować, ale patrząc na historię, na to, jak nauczyciele, dyrektorzy przez lata zmieniającej się oświaty w każdym państwie, ale u nas chyba szczególnie mam takie poczucie, że te zmiany następują często, to można powiedzieć, że to bycie flexi dla nauczyciela czy dla dyrektora to jest dzisiaj podstawa, więc myślę, że nauczyciele i dyrektorzy też wiedzą, jak dostosowywać się do tych reform. Cieszę się, że rusza nowy rok szkolny, że wracają uczniowie, to zawsze daje dużo życia też w mieście, więc myślę, że z uśmiechem powinniśmy spojrzeć na to, co przed nami i no, wyzwania są po to, żeby je realizować. Zawsze mówię, że wyzwanie, tak jak powiedział pan redaktor, to jest coś, z czym powinniśmy się zmierzyć, to nie jest problem, nad którym mamy utyskiwać, powinniśmy po prostu podjąć te rękawice i działać.
9: Jak będziemy utyskiwać, to będzie jeszcze trudniej, tak zazwyczaj bywa. No ale problem to niż demograficzny na pewno. I to ma swoje przełożenie na miejskie finanse, bo to najdroższy punkt w budżecie miasta Konina. Jakie w związku z tym zmiany, modyfikacje na ten rok szkolny, który się dzisiaj zaczyna?
11: No wiemy, że 4 przedszkola zaproponowaliśmy do wygaszania, czyli do likwidacji w odstępie czasowym, czy w terminie 3 lat. Na 2 kurator się zgodził, na 2 się nie zgodził. Podtrzymał tę decyzję minister. Poszliśmy więc do sądu i mamy spór sądowy z ministerstwem na temat tego, co samorząd może zrobić de facto ze swoją siecią placówek oświatowych. My twierdzimy, że ze względu na demografię te działania dla tych 4 przedszkoli były niezbędne. Natomiast inaczej twierdzi kurator i minister. Rozumie, nie dyskutuje, po prostu niech to sąd administracyjny rozsądzi, czy my jako współfinansujący, bo nie chcę powiedzieć, że finansujący, ponieważ te pieniądze zasadniczo dostajemy od rządu na edukację, ale współfinansujemy ją, dokładając środki własne naszych mieszkańców, podatki, więc jestem przekonany, że mamy wpływ na to, jak powinna wyglądać sieć placówek oświatowych i wiemy dokładnie po audycie i po liczbach i po liczbie urodzin dzieci, że te przedszkola musimy zreformować. Mamy ich bardzo dużo, jak na takie miasto, bo 18. Zaproponowaliśmy wygaszanie 4. 2 na pewno wygaszamy. To rodzi zmiany. Rodzi zmiany też, jeśli chodzi o ruchy kadrowe. Niektórzy dyrektorzy zmieniają pracę, niektórzy nauczyciele. Staramy się pomagać w tej sytuacji, szukać miejsc pracy także tam, gdzie one się pojawiają. Prosiłem też dyrektorów, żeby między sobą wymieniali informacje. To się dzieje także za moim pośrednictwem. Przychodzą i do mnie dyrektorzy czy nauczyciele, czasami pytając o zajęcie, jakąś dodatkową pracę, albo w ogóle pracę. Staramy się to robić, ale jest, przypomnę też, wiek nauczycieli naszych, to jest średnia 46 lat, co oznacza, że są też nauczyciele, którzy odchodzą na emeryturę i dzisiaj mogę powiedzieć, że kilku nauczycieli 1 września, kilku dyrektorów 1 września odchodzi na emeryturę, ale też nauczyciele. Ja nie widzę nauczycielskich świadectw pracy, widzę te dyrektorskie, sam je podpisuję, więc to nie jest też tak, że te odejścia czy ta reforma, którą proponujemy, sprawi tylko więcej miejsc czy wzrost bezrobocia w mieście. To nieprawda. Odchodzą też każdego roku nauczyciele na emerytury. Niektórzy nauczyciele biorą urlopy dla poratowania zdrowia, pojawiają się miejsca. Więc wierzę, że jak najniższym skutkiem, dlatego to zaproponowaliśmy na 3 lata, uda się przez ten czas przejść. Natomiast wiemy, że demografia dotknie także szkoły podstawowe wkrótce, po tych 3 latach, bo mniej więcej tyle trwa przedszkole, czasami zależy oczywiście, kiedy dziecko zaczyna, ale zasadniczo zaczyna jako 3-latek, czyli 3, 4, 5 i 6, no 4 lata i tu musi dojść do szkoły ta demografia. Na razie, tak jak pokazał audyt, sieci szkół nie musimy zmieniać, bo jest dość dobrze zorientowana na miasto, natomiast wiemy, że są takie szkoły na północy miasta, mówiliśmy o tym niejednokrotnie, także na antenie Meloradia, no one nigdy nie będą miały dużo dzieci, będą miały ich coraz mniej, a to oznacza, że coraz więcej będziemy dokładać z podatków naszych mieszkańców. Wiemy, że to nie dotyczy tylko miasta. Przykład Kleczew. Ostatnio pan burmistrz robi to samo, chce zamknąć 3 szkoły. To nie będzie i nigdy nie jest łatwe, ale taki jest znak czasu i będą to robić wszystkie samorządy w Polsce.
9: Okej. Wakacje, tradycyjny czas oczywiście inwestycji, no i prace były, nawet przy niektórych szkołach, przedszkolach było to widać, że coś się tam dzieje, o czym powinniśmy przede wszystkim wspomnieć.
11: Tych prac nie było tak dużo inwestycyjnych, natomiast zawsze jest dużo remontowych i jestem przekonany, że w każdej placówce, która kończyła rok szkolny w czerwcu, dzisiaj, 1 września, będziemy mogli zobaczyć jakieś zmiany. Są oczywiście szkoły, które takie zmiany miały większe, bo chociażby udział w projektach, nowe pracownie, mamy projekty unijne, które realizujemy w mieście i powiecie konińskim, ale skupiam się tutaj na mieście. Mamy też drogę po węglu, niektórzy dyrektorzy korzystają z tych pieniędzy na wyposażenie. przyjmując do pracy właśnie nauczycieli, którzy związani byli z sektorem górniczo-energetycznym. Myślę o tym, że nie musieli tam pracować, ale wystarczy, że są współmałżonkami na przykład dla górników czy energetyków i już wtedy można sięgnąć po pieniądze. Więc niektóre szkoły rzeczywiście mocno inwestują w to. Pojawiają się świeże, nowe pracownie, myślę, że uczniowie, a mamy ich sporo wciąż. Przypomnę, że to jest 14 263 uczniów i przedszkolaków w naszych 18 szkołach podstawowych, 11, przepraszam, w 8 szkołach ponadpodstawowych, 11 podstawówkach i wciąż 18 przedszkolach, więc myślę, że prawie w każdej jednostce będzie można zobaczyć jakąś zmianę. Sam je widziałem i jestem przekonany, że lepiej wraca się do takiej szkoły, kiedy jedna, druga czy trzecia klasa jest odświeżona, a są i takie klasy, szkoły, w których odświeża się dużo więcej. Większość inwestycji tych dużych, wspominaliśmy o tym, szczególnie jeśli chodzi o boiska, realizowanych była wcześniej, w ciągu roku, czy nawet w ubiegłym roku szkolnym. Z takich nowych rzeczy to na pewno 2 sale sportowe, a nawet 3 sale sportowe w SP8, w SP3 i w SP9 zyska nowe nawierzchnie. I tutaj też myślę, że uczniowie będą bardzo zadowoleni. Też zainwestowaliśmy sporo środków w to, żeby te nawierzchnie w tych salach wymienić, a wiemy, że sala gimnastyczna to jest bardzo ważne miejsce w każdej szkole, więc krok po kroku staramy się pilnować tego, żeby ta nasza baza oświatowa była dobra i cieszę się, że od dzisiaj uczniowie będą z niej korzystać.
9: I kolejny temat, mówimy o tym, że niż demograficzny dotyka nas oczywiście w całym kraju, więc mniej dzieci w oddziałach, likwidacja oddziałów, niepotrzebne etaty wskutek tego. Ale z drugiej strony też dużo mówi się, że w całej Polsce jest sporo wakatów i są takie przedmioty, gdzie nauczycieli brakuje. Jak ta sytuacja wygląda w naszym mieście?
11: Jeszcze tak mocno nas to nie doświadcza, aczkolwiek w szkołach ponadpodstawowych absolutnie przydałoby się dużo fajnych nauczycieli, którzy mają specjalizacje konkretne w nauce zawodu. O tym mówimy od kilku lat, od wielu nawet bym powiedział. Ja osobiście od 8 i ciągle widać ten problem, że brakuje nauczycieli specjalizacji zawodowych, nauczycieli, którzy kształcą w konkretnych zawodach. To są potrzebni mechatronicy, informatycy, logistycy. To wszystko to są spore wymagania dla dyrektorów naszych szkół, ale no, z tym się zmagają dyrektorzy w ogóle w całym kraju. U nas ta sytuacja nie jest jeszcze aż tak zła. Tych wakatów nie ma jeszcze aż tak dużo, ale przyznam, że nie jest łatwo dzisiaj znaleźć chemika dobrego, fizyka dobrego, czy właśnie wspomnianych nauczycieli zawodu. Trzeba poszukiwać, a wiemy, że w tej edukacji też te wynagrodzenia nie są takie, jakie być powinny.
9: Zwłaszcza dla początkujących nauczycieli.
11: Zwłaszcza dla początkujących. Mam też takie z poprzednich lat, właśnie ktoś nawet jak ma przykładem, nawet ktoś, kto ma wykształcenie, doświadczenie i chciałby pójść do szkoły, to jednak zaczyna jako nauczyciel stażysta i no i to jest trochę przykre, bo mamy tu przykłady w Koninie nauczycieli, którzy
9: no tam niewiele może sobie wysługi lat doliczyć, tak, jeżeli ale pracował poszli, całe życie.
11: No tak, wysługę tak, ale jeśli chodzi o awans zawodowy, no to jest podstawa i mam takie przykłady psychologów chociażby, którzy przez lata pracowali w zawodzie psychologa i idą do szkoły i zaczynają jako stażyści. I uważam, mówiłem to zresztą i pani minister, i kuratorowi, powinno się coś z tym zrobić, bo jeśli ktoś ma taki staż, jest psychologiem, pracował na rynku,
9: tak, pracował z dziećmi
11: często, świadczył usługi psychologiczne i teraz z różnych powodów, może ktoś chce mniej pracować na przykład, bo to często są kobiety, może w innym rytmie, zostawiam przyczyny takich decyzji, ale jeżeli ktoś chce być psychologiem na przykład w szkole, to no to trafia mu się nauczyciel stażysta, czyli początek zawodu, bardzo niskie wynagrodzenie, bo tak trzeba powiedzieć, więc jest to krzywdzące. Uważam, że tutaj powinna być jakaś furtka, jakaś ścieżka, która od razu przyjmuje na przykład nauczyciela, na poziom nauczyciela mianowanego.
9: Miejska inauguracja roku szkolnego będzie dziś, 1 września, we wtorek, na 5 osiedlu, 2 liceum ogólnokształcące. Początek w samo południe o godzinie 12. Moim i Państwa gościem był dzisiaj zastępca prezydenta Konina, odpowiedzialny m.in. za oświatę, stąd dzisiejsza jego obecność. Witold Nowak, dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
9: I ja także bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.

0: Gra w Warcie Poznań. Pewnie mało kto o tym wie, że taka osoba jest, a jest, trenuje niemalże na co dzień, bierze udział w meczach, w turniejach, we wszelkiej maści rywalizacji, z tym, że jest to drużyna osób, które no, mają problemy czy ze wzrokiem, ograniczony wzrok, możliwość widzenia. Drużyna Warty Poznań, występująca w ramach tak zwanego blind futbolu. Jak to się stało, że do niej trafiłeś?
1: Oj, to taka dłuższa historia. No, najpierw pojechałem po prostu na projekt przysposabiający do życia osoby z dysfunkcją wzroku. No i tam był... Gościem był jeden z zawodników po prostu sekcji blind futbolu z Warty Poznań. No i zaprosił mnie i tak to ruszyło dalej, nie? Łukasz, pozdrawiam serdecznie. Jest osobą niewidomą, jest fantastyczny. Raz mi zrobił jajecznicę, także niewidomi też potrafią robić takie rzeczy.
0: I dobra była, smakowała.
1: Tak, i nawet nie przypalił tego, nie?
0: Jaka to była jajecznica, z czym? Bo ja to lubię z dodatkami.
1: Wiesz co?
0: Pamiętasz?
1: Nie pamiętam, ale chyba z jakąś szyneczką, nie? Ale nie pamiętam totalnie.
0: Okej, okay, spoko. No i... Twój pierwszy trening, jak trafiłeś? Co się wtedy działo? Jakie wrażenia, jakie odczucia?
1: Wiesz co, Mateusz, kiedyś trenowałem w golbala, to jest inna dyscyplina, to jest taka piłka ręczna, 3x3, gdzie są takie duże bramki, 9-metrowe chyba. To wygląda zupełnie inaczej i tam była taka, ta gra była taka dość statyczna, nie? Że tam trzymaliśmy się swoich stref. Tutaj pierwszy kontakt, no zaciekawienie, bo to naprawdę dynamiczny sport, blind football, piłka nożna dla osób słabowidzących i niewidomych. No jest dynamiczniejsza, więcej ruchu tam trzeba, więcej taktyki, więcej też zgrania z drużyną, więc naprawdę mnie zafascynowała ta dyscyplina. Co mogę więcej powiedzieć? Pierwszy trening, no wiadomo, to jest ciekawe doświadczenie, bo to trzeba się przyzwyczaić do tego. Na początku na sucho, bez gogli, zawodnicy z pola, ci niewidomi i słabowidzący, noszą takie gogle, które nawet jeśli coś widzisz, to gogle ci zasłaniają pole widzenia.
0: Żeby każdy miał szansę.
1: Tak, żeby każdy miał równe szanse. Do tego są troszkę obudowane, ten nos i tak dalej, no żeby chronić tą twarz, ale o tym zaraz powiem.
0: I ty też takie gogle nosisz?
1: Tak, mam tutaj ze sobą. Mateuszu, możesz je dotknąć. Okay. I opisać własnymi słowami.
0: Może nawet sobie założę.
1: Możesz założyć.
0: Tylko muszę zdjąć okulary.
1: Jasne. Mają takie, bo są też bez tego noska, ale...
0: I słuchawki też muszę zdjąć.
1: Okej. Okay. To poczekamy chwilkę i...
0: Dobrze.
1: I z pierwszej...
0: Okej, okay, no powiem szczerze, że nie widzę nic.
1: Dodatkowo na meczach jesteśmy oklejani. Czyli pod tą maską masz jeszcze takie plajstry jakby medyczne. Oklejamy... jesteś po prostu oklejany, żebyś na pewno nie podglądał, nic nie widział, nie?
0: A, okej.
1: No, takie są...
0: Czyli ufamy sobie, ale też bez przesady.
1: Dokładnie. Ufamy, ale kontroluję, tak?
0: Zupełnie będziemy sobie ufali, jak się obkleimy. To wtedy będziemy sobie ufali.
1: No, takie są przepisy, nie? Tego...
0: W przepisach jest to zapisane.
1: Myślę, że tak. No, ja nie zgłębiałem tego tematu. Ja tam tylko sprzątam, tylko gram, nie? No i taki pierwszy trening, no wiadomo, no jest bardzo ciekawym doświadczeniem. W ogóle te pierwsze miesiące, bo to jest, są najfajniejsze, bo tam masz duży progres po prostu, nie? Okay. Im dalej w las, tym po prostu jest ciężej ten progres osiągnąć. No i w tej piłce chodzi o to, żeby nasłuchiwać też i swoich kolegów z drużyny, i swojego bramkarza, i nawigatora, o którym tam powiem później więcej. Ale piłka ma grzechotkę, nie? Grzechotkę, dzięki temu lokalizujemy tą piłkę.
0: A tak to wygląda generalnie jak piłka, chyba to rozmiar czwórki jest, czy...
1: Albo czwórka,
0: czy może
1: albo...
0: ciut mniejsza.
1: Ona jest chyba mniejsza.
0: Chyba to jest trójka, tak mi się wydaje.
1: Myślę, że trójka, tylko jest cięższa przez to, że są te grzechotki.
0: Tak,
1: nie?
0: Tak. Jest to wielkość mniej więcej takiej trójki piłka.
1: Ta piłka jest starego typu, teraz jakieś nowe mamy, takie, które używamy na lidze. Ale ta piłka jest taka treningowa. Dostałem ją od trenera. I tam nieraz sobie coś tam pykam w domu.
0: A właśnie.

0: Ja to chciałem zapytać, w domu też masz do tego warunki, możliwość, żeby trenować?
1: To znaczy, ja mieszkam na wsi, tam jest trochę nierówno, ale jakoś tam tą piłkę można turlać, nie? No, czasami...
0: Bo tak to gracie, rozumiem, w halach głównie, tak? W indoorze.
1: Gramy na Orliku.
0: A, jednak na świeżym powietrzu. Okej, spoko. Mhm.
1: Bo, żeby... Normalnie na meczach są bandy. My na Orliku mamy siatkę, nie? Ale... W blind footballu są wzdłuż boiska są bandy. Takie mniej więcej do metra wysokości, jak w hokeju na przykład. I one też zatrzymują tą piłkę, więc nie ma autów. Dzięki temu możemy też zlokalizować się. Masz taki odnośnik do przestrzeni, nie? Właśnie odnośnie tego pierwszego treningu, tych pierwszych treningów, to właśnie to poczucie tej przestrzeni jest ciekawym doświadczeniem, bo jeśli coś widzisz i masz te gogle, no to nagle okazuje się, że musisz się odnaleźć w tej przestrzeni, więc taka orientacja jest niesamowitym też doświadczeniem, nie? Że nie możesz już polegać na wzroku, tylko musisz się tam odnaleźć, nie? I masz takie odnośniki właśnie te dźwiękowe, czyli twój bramkarz, twoi koledzy, trener i ten nawigator za bramką przeciwnika, zaraz to wytłumaczę. Mhm. W blind footballu boisko jest mniejsze, ma długość 40 metrów, szerokość 20 metrów i właśnie wzdłuż tego boiska są te bandy, one blokują te auty, nie? Więc autów nie ma, ale...
0: Tych bocznych autów.
1: Tak, ale są rożne. Są rzuty rożne, bo tutaj...
0: I auty bramkowe.
1: No tak. Tutaj obok bramki nie ma już band, więc tam piłka wychodzi. Więc są te rzuty rożne. No wiadomo, też są rzuty wolne i rzuty karne. Połowy są krótsze, czas rozgrywanych meczów jest krótszy, 15 minut z zatrzymywanym czasem, albo 20 minut bez zatrzymywanego czasu.
0: Cały mecz.
1: Znaczy nie, to jest jedna połowa.
0: Okay. Mhm.
1: No i z tyłu jest bramkarz, on jest osobą widzącą i teraz tak, boisko jest podzielone na trzy strefy. Właśnie ten bramkarz ma swoją strefę 12 metrów od bramki, gdzie może nawigować. Trener ma środkową strefę. I za bramką przeciwnika jest nawigator, i który też ma 12 metrów od bramki przeciwnika, gdzie może nawigować. No i tam na przykład, jeśli idziesz z tą piłką na bramkę przeciwnika, to on ci mówi, że na którym jesteś metrze i czy masz strzelać, nie? To są takie podstawowe komendy, które on mówi.
0: Okay. Chciałbym też o twoich takich osobistych doświadczeniach trochę porozmawiać. To było też tak, że no na początku mówiłeś, że ten rozwój, ten progres był bardzo duży i zauważalny, potem nieco przystopował i że to jest takie normalne zupełnie w tej dyscyplinie. A jakie były takie kluczowe momenty, kiedy na przykład, nie wiem, załapałeś się do pierwszej drużyny i zagrałeś swój pierwszy mecz, pamiętasz?
1: 2024 rok, w październik, listopad dołączyłem do drużyny i zacząłem treningi. Pierwszy mecz zagrałem w kwietniu 2025 roku. Debiut był z Wrocławiem, a cały mecz z Bielskiem, z rekordem Bielsko-Biała zagrałem też jako skrzydłowy, z tego co pamiętam, bo nasz jeden z zawodników no, skręcił kostkę chyba, nie? I to no, byłem zmuszony po prostu rozegrać cały mecz, ale było fajnie, nie? Było fajnie. No później też były jakieś przygody. Pod koniec 2025 roku też na pucharze dość ładnie mi poszło. No także.
0: Bramki strzelałeś?
1: Nie udało się.
0: Jeszcze przed tobą.
1: Jeszcze przede mną, tak. To nie jest takie proste, naprawdę.
0: Okej, okay, bo też to zależy od pozycji.
1: No wiadomo, ten napastnik, ta czwórka, tak ją opisujemy. No ma większe prawdopodobieństwo, że coś strzeli, bo jest wysunięty, nie? Mhm. Niż taki obrońca, jedynka tak zwana, która jest z tyłu. No ale dla chcącego nic trudnego, to też zależy od, wiadomo, jaki opór ci postawi przeciwnik, no bo są takie drużyny, powiedzmy, bardziej wiodące, jak Wisła Kraków na przykład, która tam, nie wiem, trenuje od 7 lat czy iluś, a no ja prawie 2 lata trenuję, w listopadzie będzie, nie? To jeszcze jestem taki trochę żółtodziób, można by powiedzieć. Jest ciężko, zależy z jakim przeciwnikiem, bo niektórzy dają ci dużo miejsca, żeby się rozbiegnąć. No, niektórzy no, stawiają mocny opór. Na przykład Warszawa, zespół z Warszawy potrafi zastawować naprawdę silne akcje Wisły Kraków, która jest mistrzem ligi. No, ale oni grają, Warszawa gra dość fizycznie, no i nastawiona jest na defensywę, nie? To zależy od drużyny, z kim się mierzysz. Nieraz te wyniki są większe, nieraz mniejsze. No, Wisła Kraków to jest maszyna po prostu do strzelania bramek. Tam mają naprawdę mocnych zawodników, nie? Taka drużyna wiodąca.
0: Są jakieś patenty na to, żeby ten strzał był taki bardziej efektywny?
1: No, powiem szczerze, nie wiem, ale te strzały są zupełnie inne niż w normalnej piłce, nazwijmy to. Bo zdarza się na przykład, że zawodnik nie trafia czysto w piłkę. I jeśli leci taki kiks, nie? Taki, że ten bramkarz sam jest zdziwiony. I takie strzały bywają nawet skuteczniejsze niż takie, że ktoś trafił czysto w piłkę, bo ten ruch ciała pokazuje temu bramkarzowi, gdzie ta piłka może powędrować, nie? No, jeśli nie widzisz, no to czasami jest ciężko tą piłkę trafić. Ale na przykład za drugim razem się uda nie przestrzelić i tą piłkę trafić, nie? Najskuteczniejsze moim zdaniem są po prostu z bliskiej odległości te strzały, bo no, bramkarz ma ciężko, nie, to obronić, nie? Tylko trudno jest się przedrzeć przez obronę, to jest najtrudniejsze, bo, no ale trzeba próbować, nie? Uderzając z prostego podbicia, naprawdę różnie uderzają. Od wewnętrznej też. Raz mi się udało karnego wywalczyć. Biegłem po prostu na bramkę i od wewnętrznej na długi słupek strzeliłem. Tylko nie wspomniałem o tym. Bramkarz ma w tej dyscyplinie dość małe to pole, w którym może interweniować. Chyba 2 metry od słupka, coś takiego. Ma taki prostokącik po prostu.
0: Jeśli... Takie pole karne jego, tak? W którym może tak, łapać, bardzo, dotykać rękoma piłkę.
1: Bardzo małe. Dokładnie. Bardzo małe. I on po prostu interweniował, chwycił tą piłkę za tą linią swoją, no i był rzut karny. Przypuszczam, że jakby nie sięgnął tej piłki, to by był gol, nie?
0: Okej.
1: Okay. Ale no... I to było na pucharze. No,
0: ten pierwszy twój by był, ale to jeszcze przed tobą.
1: No, miejmy nadzieję. No, no, ja tu chciałem zachęcać też do, jeśli ktoś będzie słuchał, bo trenować może każdy tą dyscyplinę, wiadomo, to jest taka odmiana piłki nożnej, ale żeby brać udział w zawodach, musisz mieć orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu właśnie tej wady wzroku, nie? Czyli 0,4O. I to może być nawet lekki stopień niepełnosprawności, żeby tam brać udział w zawodach po prostu tutaj w Polsce. No, jeśli chcemy tam ruszyć gdzieś dalej do reprezentacji, no to tam już są do takich mistrzostw jakieś tam kwalifikacje też, nie? Trzeba tam je przejść, żeby mieć kategorię po prostu też jakąś tam, która cię uprawnia do rozgrywek na przykład paraolimpijskich.
0: Patryk Walter, zawodnik Warty Poznań, mieszkaniec naszego powiatu konińskiego, który zajmuje się dyscypliną, gra, trenuje, występuje, która nazywa się blind footballem. Dzięki.
1: Tak jest, dziękuję bardzo.
0: Mateusz Krzesiński, także mówię, do usłyszenia, dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Radiowe zwiedzanie przed nami. Jesteśmy w Konińskim Muzeum. Przy nas jest Jakub Ordon, który oprowadzi nas po wystawie, który jest kuratorem. To Konin poprzez wieki, muzealna ilustracja dziejów miasta. Cześć.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Opowiem szczerze, że ja lubię bardzo tę wystawę. Sądzę, że tutaj bardzo dobrze czułaby się każda osoba, która identyfikuje się z Koninem, którą ciekawi historia naszego miasta, bo właśnie temu ta ekspozycja jest poświęcona. Zaczynamy od fotografii, która w zasadzie przedstawia nam Łąkę. Czemu Łąka? Tutaj jest jakieś jezioro.
3: No bo właśnie musimy nawiązać do takiego jakby trzyetapowego rozwoju Konina. I to jest Łąka właśnie, fotografia, która przedstawia Łąkę, a tak naprawdę relikty pozostałości Grudziska. To zdjęcie pochodzi z lat 60. z wykopalisk archeologicznych. Grudzisko to jest tak naprawdę pierwszy etap rozwojowy Konina. Przyjmuje się, że było zlokalizowane w widłach Warty i Powy i po prostu no, strzegło w pewien sposób strategicznego miejsca przeprawy przez Wartę. I te zdjęcia pokazują tak naprawdę no, tylko pozostałości, końcówkę tego Grudziska tak naprawdę, bo zachował się niewielki procent tego Grudziska. Po prostu Warta przez stulecia zmieniała swoje koryto i po prostu rozmyła to Grudzisko. To jest jakby ten pierwszy etap rozwojowy miasta Konina. Jeszcze w gablocie mamy, jakby też wspomnę o tym, że mamy kilka artefaktów związanych właśnie z Grudziskiem, które no, różnie zdatowane, bo nie mamy takiego stuprocentowego potwierdzenia. Przyjmuje się, że X-XII wiek, wtedy z tego okresu pochodzi Grudzisko. Drugim etapem rozwojowym Konina jest osada handlowa w Starym Mieście. Jakby mieszkańcy przenieśli się w te rejony, po prostu poziom...
0: Czyli Konin kiedyś był w Starym Mieście.
3: Tak, to jest jakby taka anegdotka, nawet często się mówi, że często ludzie już jak przyjeżdżali po 1945 roku tutaj do Konina, to jeśli kogoś wysyłano do Starego Miasta, no to jakby w domyśle wszyscy myśleli, że na Starówkę ludzie jechali do Starego Miasta. To też taka ciekawa historia, taka anegdotka. Stare Miasto, to tam właśnie była osada targowa, bo no, musiało, jeśli było Grodzisko, które tak naprawdę strzegło szlaków komunikacyjnych. Konin jest zlokalizowany w takim strategicznym miejscu, gdzie łączą się szlaki z północy na południe i ze wschodu na zachód. No, musiało być miejsce, które gdzie po prostu będzie można targować. I taka osada targowa, no właśnie niedaleko od tego Grudziska w Starym Mieście była ulokowana. Trzeba pamiętać też o tym, że poziom wody się zmienił w Warcie. Jakby był niższy, ona przyjmuje się w XIII-XIV wieku. Poziom Warty się podniósł. Ludzie po prostu przenieśli się z tych rejonów nadrzecznych po prostu na wyższe partie. No i jakby to było jakby tak z automatu powstawała też ta osada w Starym Mieście. Jakby sama nazwa Stare Miasto to też jest jakaś już podpowiedź, że no to jest jakby nie jedna taka miejscowość, taka nazwa w naszym kraju i to też w pewien sposób podpowiada, że jakby Stare Miasto, czyli później powstaje Konin lokacyjny, to już jest ten trzeci etap rozwojowy.
0: I to jest już nasza dzisiejsza Starówka.
3: Tak, dzisiejsza nasza Starówka, nasz Starak. Jakby zostawmy już Stare Miasto, wróćmy do Konina lokacyjnego. I założenie miasta takiego stricte. No nie mamy dokumentu lokacyjnego, nie wiemy dokładnie kiedy powstał Konin, tylko się przyjmuje po prostu jakby zakres lat, kiedy powstał Konin. No to jest końcówka lata 90. 13 wieku. Nie mamy tego dokumentu lokacyjnego, nie wiemy dokładnie, bo po prostu pośrednio wiemy z innych dokumentów, że kiedy Konin został lokowany. I tu mówimy o tych trzech etapach rozwojowych Konina. Z każdym etapem jest związany jakiś obiekt. No w pierwszym, jak wspominałem, było Grudzisko i właśnie te fotografie z wykopalisk archeologicznych już powojennych. Mamy tą osadę targową w Starym Mieście i kościół w Starym Mieście pod wezwaniem Piotra i Pawła. Tu mamy na tej fototapecie właśnie ten duży, kamienny budynek. Kościół w Starym Mieście, czyli jakby to, co widzimy na fototapecie, czyli te kamienną budowlę, no bo on uległ dużym przemianom, przeobrażeniom w XIX-XX wieku. Dostawiono tą część ceglaną, ale to jest ta najstarsza część pochodząca no, mniej więcej z XII-XIII wieku.
0: No i ten portal, nie?
3: Tak, też. Tak. To jest właśnie to najstarsza rzecz. Mamy tutaj właśnie reprodukcję Strączyńskiego, który w XIX wieku wędrował sobie tutaj po naszym Królestwie Polskim, no i właśnie docenił ten zabytek, docenił wagę tego zabytku, dawność tego zabytku, no i to też pojawiło się na rycinach. No i ten ostatni koń lokacyjny, czyli już mamy budowlę świątynię. Wiemy na pewno, że w Koninie Lokacyjnym był już wcześniej kościół. Został on spalony podczas takiej wielkiej rejzy krzyżackiej w 1331 roku i później po tej rejzie został już wybudowany ten kościół murowany, ten ceglany. No, najważniejszy budynek tak naprawdę w naszym mieście, jakby serce Konina, można by powiedzieć. No, budynek, który, no, na którym też się odbija cała historia naszego miasta. Jakby w każda kaplica, tutaj mamy też taki plan tych kaplic, które są umieszczone w kościele świętego Bartłomieja. No i każda kaplica jest zrobiona w innym stylu. To też pokazuje, w stylu architektonicznym, to też pokazuje nam tą historię kilkustuleci historii, która odbija się tutaj w Koninie. No i oczywiście mamy też kaplicę Jana Zamełki. Nie wiem, czy trzeba przedstawiać tego pana. No, człowiek, wybitna postać. Niedawno przecież też mieliśmy rok Jana Zamełki. Dużo inicjatyw tutaj w mieście z racji właśnie roku Jana Zamełki. No, człowiek wybitny, genialnie wykształcony na Akademii Krakowskiej, na Uniwersytecie w Padwie. Człowiek, który był bardzo majętny, dorobił się po prostu na udzielaniu kredytów. Stworzył specjalne stypendium dla zdolnej młodzieży z Koła, z Konina, z Kalisza. No i później już po swojej śmierci na początku XVII wieku pochowany właśnie w kaplicy, którą wybudował w kaplicy Jana Chrzciciela. To jest jeden budynek murowany w Koninie. Mówimy o czasach średniowieczu, o czasach średniowiecznych, ale mamy także i zamek. Też mamy tutaj właśnie rycinę Strączyńskiego z XIX wieku, i która przedstawia ruiny zamku konińskiego. To jest drugi budynek murowany. No i jeszcze trzeci budynek to jest kamienica Zamełki, też niedawno odnowiona, pięknie zrobiona. Podejdźmy w ogóle do makiety.
4: Tutaj jeszcze zaznaczę, że jest detal kamienny z zamku w Koninie, także kawałek zamku, którego teraz nie zobaczymy, którego nie ma, którego nie widzimy. Tutaj kawałek tego zamku w muzeum się znajduje.
3: Podejdziemy do makiety.
4: To jest serce wystawy. Bardzo fajna, pewnie po części wizja, pewnie po części, no, na pewno układ ulic jest taki, jaki, bo jest podobny do tych dzisiejszych, czyli taki, jaki był wtedy, jak w średniowieczu Konin wyglądał. No, ja pamiętam, że jak pierwszy raz stanąłem nad tą makietą, to nie mogłem oczu oderwać.
3: Nie można było rozpoznać budowli, pewnie o to chodzi.
4: Nie, tak bardzo mi się podobało, że patrzyłem i rozkminiałem.
3: To ty trochę jesteś jak ja i pewnie jak większość małych dzieci, bo my lubimy właśnie takie rzeczy. To nie jest, makieta nie przedstawia Konia średniowiecznego, mniej więcej lata XVII wiek, połowa XVII wieku, czasy mniej więcej potopu szwedzkiego, czasy Kmicica, także można by tutaj na makiecie umieścić Kmicica za szablą, gdzieś tutaj przez ulice konińskie wędrującego. I tak jak wspominałem, kościół świętego Bartłomieja, zamek i kamienica Zamełki, to są tak naprawdę jedyne murowane budowle w mieście w tamtym czasie. Całe miasto w dużej mierze jest drewniane, tak naprawdę. I dlatego też jakakolwiek powódź, no bo miasto było, Warta była wtedy nieregulowane i tak naprawdę Warta, jeśli wylewała, to zalewała całe miasto, niszczyła tą zabudowę. Pożar, jak drewniane miasto, no to jak pojawił się pożar, tak naprawdę miasto praktycznie do cna było palone. Różnego rodzaju epidemie, najazdy i tak dalej, także też przez stulecia miasto, no, słabo się rozwijało z tego powodu. Ale jakby układ ulic, który jakby kojarzymy dzisiaj ze starówki, ze staraka, no to jakby ma odbicie tutaj na tej makiecie. Zamku dzisiaj już nie mamy. Mamy jedyną pozostałość, to tylko tak naprawdę nazwę w postaci Placu Zamkowego. Zamek został zniszczony podczas potopu szwedzkiego, później jeszcze podczas Wielkiej Wojny Północnej. Niszczał na przełomie XVIII-XIX wieku, w czasach, gdy pojawili się tutaj Prusacy, początkach rozbiorów, no, był rozbierany po prostu, sprzedawany był materiał z zamku i wykorzystywany wtórnie. Dlatego też bardzo często kamienice, które dzisiaj stoją przy placu zamkowym, dzisiejszym placu zamkowym, mają po prostu kamienice XIX-wieczne, a są budowane z cegieł średniowiecznych gotyckich, także też taka ciekawa sprawa. Nawet synagoga konińska też jest budowana z cegieł z zamku konińskiego. Także też bardzo ciekawa sprawa. Jak widzimy, miasto jest obwarowane, ale nie z każdej strony, bo tak naprawdę tu z okolic zamku nie jest obwarowane, bo jakby zamek z automatu broni dostępu do miasta z tej strony, a tym bardziej, że tam był tak naprawdę teren bagienny, trudno dostępny i jakby nie było tego, nie było takiej potrzeby. Mamy dwie przeprawy przez Konin, tak naprawdę, bo mamy tutaj bramę toruńską po prawej stronie i po lewej stronie bramę kaliską. To mamy jeszcze taką wodę, dzisiaj już tego w ogóle absolutnie nie ma, no bo to jest dawne do rzeczy warte po prostu.
4: Ale jeszcze w pierwszej połowie i chyba na początku drugiej XX wieku tam też ten most był.
3: Tak, tam jeszcze ta smurtka słynna, pewnie starsi mieszkańcy Konina pewnie będą kojarzyli, na starych pocztówkach też z okresu międzywojennego po prostu tam sobie żeglowano. Co ciekawe, jeszcze to jest bardzo ciekawa sprawa, nie mamy ratusza. Gdzie jest ratusz? W tym miejscu, w którym zawsze jest od XIX wieku, początku XIX wieku, budowany w czasach za Prusaka. Nie ma. Mamy ratusz na środku Placu Wolności. Też taka rekonstrukcja, bo tam było też serce Konina.
4: I to był drewniany ratusz.
3: Tak, drewniany. Dlatego no też, jak spłonął, no to nie zostało z tego zbyt wiele. Także to jest Konin tej połowy XVII wieku.
4: Co rzuca się w oczy, to także drewniany kościółek w okolicach Placu Zamkowego i to, że na Placu Zamkowym stoi słup koniński.
3: Tak, to prawda. No, jest takie jakby nawet nie podejrzenie. No, mamy potwierdzoną rzecz, że faktycznie tam pierwotnie stał słup koniński i on później dopiero został przeniesiony w XIX wieku w okolice kościoła świętego Bartłomieja i stoi tam do teraz. Lecimy dalej do przodu. Kolejne stulecia i mamy chociażby tutaj, stoimy przed gablotą, która opowiada o Zofii Urbanowskiej. Przecież też chyba nie trzeba przedstawiać tej pani. Wybitna powieściopisarka konińska. No i tutaj widzimy jej fotografię z młodości, ale także już w późniejszym wieku w otoczeniu sióstr zakonnych i dzieciaków w dworku. Zdjęcie wykonane w jej dworku na Starym Koninie. No i to, co napisała księżniczka, cudzoziemiec, złoty pierścień, no to jej książki, które stworzyła. Mamy sporo fotografii z okresu międzywojennego, chociażby, nie wiem, Piłsudskiego, który przybył do Konina w 1921 roku. Dla Konina, takiego miasta niedużego, prowincjonalnego, no to było bardzo duże wydarzenie. I mamy takie fotografie. Te fotografie pokazują ogólnie życie, takie społeczno, kulturalne, trochę polityczne, no bo też mamy chociażby tutaj małoletniaków konińskich, też bardzo ciekawa inicjatywa. Mamy także jeszcze inne fotografie bardzo, bardzo ciekawe. O, mamy ratusz koniński już, ten, który kojarzymy z dzisiejszej rzeczywistości.
4: Idziemy dalej przez salę i idziemy dalej przez wieki, więc mamy II wojnę światową, mamy czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli oczywiście gwałtowny rozwój miasta po prawej stronie Warty, przede wszystkim związany z rozwojem konińskiego przemysłu wydobywczo-energetycznego. I to wszystko, drodzy Państwo, możecie sobie szczegółowo zobaczyć, obejrzeć, odwiedzając oczywiście Muzeum Okręgowe w Koninie. Zapraszamy, to dzisiaj jesteśmy tak na wystawie Konin poprzez wieki, czyli wystawie, która prezentuje historię naszego miasta, a oprowadzał nas panie jej opiekun Jakub Ordon. Bardzo ci dziękuję.
3: Bardzo mi miło, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję również. Do usłyszenia, Mateusz Krzesiński.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Zaraz wracam.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
9: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w naszym studio gość Zdzisław Siwik, witaj.
10: Dzień dobry Państwu, witam, cześć.
9: Koniński, no właśnie, bardziej fotograf czy filmowiec? Filmowiec czy fotograf?
10: No, tutaj powiem, sam nie wiem do końca, czy bardziej filmowiec. Nie, bardziej chyba filmowiec. Zaczynałem od fotografii, ale głównym moim zajęciem jest jednak tworzenie filmów, chociaż fotografia jest dla mnie też takim momentem odskoczni między filmami. Ja lubię płodozmian. Ja lubię po prostu, jak film powstaje dosyć długo. Często nad filmem siedzę 2-3 lata od momentu pomysłu do premiery i po prostu jak jestem już zmęczony tym tematem, no to fotografia jest dla mnie taką odskocznią. Chociaż fotografuję cały czas. Nie zawsze kończy się to jakimś tam finałem. Często to są zdjęcia, które lądują w archiwalnych moich dyskach z nadzieją, że kiedyś do tego wrócę i coś z tym zrobię, ale cały czas się fotografią zajmuję, bo mi to sprawia po prostu też przyjemność.
9: Fotografujesz cały czas? To znaczy codziennie?
10: To nie chodzi o to, że fotografuję codziennie, ale ten aparat mam cały. Znaczy ja też jestem do moich obowiązków w Konińskim Centrum Kultury należy też dokumentacja fotograficzna, więc właściwie można powiedzieć, że nie ma tygodnia, żebym czegoś nie fotografował, ale ten aparat mam po prostu zawsze pod ręką. Czy służbowy, czy prywatny, czy dzisiaj w telefonie. Ja cały czas jak chodzę po mieście, to obserwuję świat kadrami i to dokumentuję. Dokumentuję nieraz nawet nie wiem po co, nie wiem w jakim celu, ale jak widzę coś ciekawego, to cokolwiek mam pod ręką, zawsze staram się, nawet jakiś błahy motyw, to staram się to zrobić bardzo, jak najlepiej potrafię, z takim dosyć profesjonalnym podejściem, tak? Że to nie jest takie pstyk i idę dalej, to jest zazwyczaj seria zdjęć, tak? Jakaś taka mini sesja nawet.
9: Często fotografujesz nasze miasto?
10: Często i nieczęsto. Czuję, że mógłbym więcej fotografować nasze miasto, ale brakuje mi na to czasu. Natomiast widzę jakieś pewne motywy i jeżeli jest coś interesującego, to oczywiście biegnę z aparatem, ale często często mam iść coś sfotografować i już ta sytuacja mija i mam wtedy taki duży żal. Ostatnio na przykład było tak z sytuacją naszą tutaj w Koninie, że zaplanowałem sobie, że sfotografuję ten obiekt handlowy Błaszaka i nie zdążyłem. I miałem wiele takie wyrzuty sumienia, że nie zdążyłem tego zdokumentować. Rozebrali to, już tego momentu nie ma.
9: No ale za to można fotografować teraz to, co tam nowego powstanie, czy powstaje, będzie powstawać.
10: Tak, tylko że to nie ma dla mnie takiej dużej wartości, bo siłą fotografii jest zachowanie w pamięci czegoś, czego nie ma albo za chwilę nie będzie. I stąd się wziął też pomysł na dokumentowanie i fotografowanie cmentarzy ewangelickich.
9: Bo to dzisiaj nasz główny temat spotkania.
10: Tak.
9: Wydawnictwo, które mamy tutaj w studio. Nieme ślady. Bardzo ładny album fotograficzny autorstwa właśnie Zdzisława tutaj obecnego. I możemy zobaczyć tam zdjęcia wykonane na cmentarzach ewangelickich, których, jak się okazuje, jest w naszym regionie bardzo dużo.
10: Bardzo dużo. W byłym województwie konińskim jest ich ponad 200. Ja ograniczyłem się do powiatu konińskiego i sfotografowałem, zdokumentowałem około 45 cmentarzy ewangelickich. Sam nie byłem świadom, że jest ich aż tyle. Myślałem, że to się zamknie w jakichś 25 cmentarzach, ale fotografując, oczywiście cały czas wysyłałem takie wici do znajomych, do różnych historyków czy regionalistów i spływały do mnie ciągle jakieś nowe informacje, tak? Nowe lokalizacje tych cmentarzy. Okazuje się, że jest ich po zamknięciu projektu, po zamknięciu już po wydrukowaniu albumu, okazało się, że jeszcze wypłynęły jakieś cmentarze, których nie zdokumentowałem. Więc po prostu świadczy to, jaka duża to była społeczność w naszym regionie. Nie tylko w naszym, ale w całej Polsce tak naprawdę. Że ta mniejszość ewangelicka, niemiecka, że ci osadnicy, którzy przyjeżdżali do nas z Niemiec, to była taka duża grupa społeczna, o której do końca sobie nie uświadamiałem. Dopiero odwiedzając te cmentarze, uświadomiłem sobie, jak duża to musiała być społeczność.
9: I jaki też miała wpływ na rozwój naszego regionu.
10: Ona miała ogromny wpływ na rozwój naszego regionu, na rozwój w ogóle całej Polski, bo teraz jak jeżdżę po Polsce, czy Pomorze, czy Mazowsze, czy Śląsk, nagle wszędzie widzę te cmentarze. Wcześniej ja nie zwracałem na nie uwagi. Ale wróćmy do tego, jaki ona miała, ta społeczność, wpływ. Ogromny miała wpływ, bo musimy sobie powiedzieć, skąd oni się wzięli. To już końcówka XVI, początek XVII wieku, po potopie szwedzkim, po epidemiach. Na naszych ziemiach polskich brakowało ludzi do pracy. Było dużo ziemi, było niezagospodarowanej, zalesionej i potrzebne były właściciele gruntów, potrzebowali ludzi do pracy. I oni właśnie, to był powód, dlaczego oni tutaj przybyli, tak? I co jest najważniejsze, oni przywieźli do nas wiedzę i technologię. Oni byli... To byli ludzie z obszarów Holandii, Niemiec, posiadali tą wiedzę melioracyjną, inny sposób uprawiania ziemi, bardziej wydajny. Oni przywieźli ten kaganek oświaty dla polskiego rolnictwa.
9: No i żyli tutaj kilkaset lat. Tak też doszło do tego, że mówili po polsku. Część z nich, a może większość, uważała się za Polaków.
10: I ja myślę, że to w ogóle to tutaj pewnie było różnie. Pewnie było różnie, ponieważ oni byli na tak zwanym prawie holenderskim, mieli troszeczkę inną strukturę społeczności. Oni często gospodarowali na takich obszarach wyizolowanych, tak? Czyli, na pewno mieli kontakty i integrowali się ze społecznością tutaj miejscową, ale jednak byli taką społecznością odrębną. Byli innego wyznania, byli przybyszami, trzymali się, podejrzewam, bardziej jednak właśnie w swojej jak gdyby takim środowisku, ale pewnie się integrowali. No tego do końca nie wiem tak naprawdę, nie? To trudno powiedzieć. W zależności w jakim okresie to było, bo ta kolonizacja, czy ta imigracja, ona była na różnych etapach, miała różną formę. Inaczej to wyglądało w XVIII wieku, a inaczej już w XIX, czy pod koniec XIX.
9: O samych zdjęciach pomówmy.
10: O samych zdjęciach, no wreszcie.
9: Bo wreszcie. To, co pierwsze tak się rzuca w oczy, to, że cmentarz, czyli nagrobki, rzecz jasna, ale też przyrody.
10: Oczywiście.
9: Sporo.
10: Oczywiście. Niektóre cmentarze są w bardzo dobrym stanie i gdzie te nagrobki są interesujące, warto je sfotografować. Ale są takie cmentarze, gdzie właściwie została tylko przyroda. I przyroda jest takim drugim tematem tego albumu, tego dokumentu, ponieważ pokazuje też, że przyroda sobie bez nas, bez ludzi poradzi, tak? Mamy cmentarz, którego tak naprawdę już nie ma, on jest pod ziemią, ale przyroda jest bujna i po prostu żyje dalej. I to też było takie...
9: Tak, w tych filmach dystopijnych trochę.
10: Tak?
9: No tam, gdzie miasta są takie...
10: Tak,
9: całe...
10: masz rację, tak. I jak na przykład był nieciekawy cmentarz, w tym sensie, że była jakaś powtarzalność, bo taki mój pomysł był, żeby każdy cmentarz troszeczkę, żeby to nie było tak samo sfotografowane. Szukałem dla każdego cmentarza takiej jednej klatki, która będzie charakterystyczna tylko dla tego jednego cmentarza. I to nie było łatwe. I nieraz była taka sytuacja, że rezygnowałem z dokumentowania, a czy ja zdokumentowany, to mam wszystkie te cmentarze w takim bardziej szerszej dokumentacji, ale w albumie wybierałem takie zdjęcia, które właśnie miały być taką reprezentacją, taką jakby ikoną tego cmentarza. I są też cmentarze, gdzie nie mamy nagrobków na zdjęciu, tylko jest jak gdyby klimat tego miejsca, tak? Na przykład w Alinowie koło Złotkowa. No tam było po prostu jak gdyby sama przyroda, która stworzyła to miejsce, jest dla mnie bardziej interesujące niż te nagrobki, tak? Są cmentarze, gdzie przyroda współgra z nagrobkami, tak? Pokazuje jak na przykład przejmuje jak gdyby taką władzę nad tym cmentarzem. Są cmentarze, które właśnie pokazuje, jak przyroda zawłaszcza w ogóle całkowicie to.
9: Bo tutaj to... mamy nie tylko w otoczeniu nagrobków rośliny, ale także na samych nagrobkach.
10: Tak. One są często porośnięte mchem. Z tych nagrobków wyrastają drzewa, nieraz wielkie drzewa. Ale to też dzięki temu daje też
9: życie,
10: możliwość...
9: Dużo życia, masa życia w miejscu, które no, kojarzy się jednak ze śmiercią bardziej.
10: Ale też mi się kojarzy z pewną społecznością.
9: No tak.
10: Znaczy, może się kojarzyć cmentarz ze śmiercią, ale ja o tym myślę troszeczkę na takiej zasadzie, że to jest jakaś społeczność, która tutaj była, która żyła. Ona mi się raczej z życiem kojarzy. Z tym, że oni tutaj tworzyli tą rzeczywistość, przetwarzali. Oni po prostu budowali tę naszą rzeczywistość. Przecież oni robili jako pierwsi meliorację, tak? Osuszali tereny bagienne, wycinali jakieś drzewa w puszczy, karczowali, zabierali przyrodzie tą ziemię do uprawy. Teraz ta przyroda znowu ją sobie odbiera. Więc to jest ciekawe też, nie? Takie dla mnie jako fotografa, jako twórcy taki temat. Tutaj na przykład w Kopojnie, no państwo tego nie widzicie, bo jesteśmy w radio, ale my tutaj widzimy na przykład, gdzie są nagrobki, pokazują właśnie te drzewa, tak? Bo one wyrastają z tych miejsc, gdzie były wcześniej groby. Te drzewa się jak gdyby karmią minerałami, które są w nas. Nie? No, czyli tak. Taki obieg materii. My tą przyrodę, że tak powiem, wykorzystujemy, a teraz przyroda wykorzystuje nas. To jest ciekawe. Takie trochę filozoficzne podejście do tego tematu. Ale to jest właśnie najciekawsze, żeby nie dokumentować tylko rzeczy materialnych z jednej strony, tylko żeby spróbować zinterpretować tą społeczność. Nie wiem, czy to odbiorca też tak odbiera jak ja, ale dla mnie to była duża przygoda. że mogłem po tym powiecie konińskim jeździć, oglądać, przeżywać, rozmawiać z ludźmi, których gdzieś tam spotkałem. To było bardzo ciekawe doświadczenie.
9: Niezwykłe. Tylko jedna pora roku? Nie, już widzę śnieg, więcej.
10: Ja to fotografowałem przez parę lat i starałem się to robić w różnych porach roku. Bo często był jeden cmentarz pokazany w paru porach roku i potem sobie wybierałem, tak? Każdy cmentarz mam zdokumentowany tak między 150 a 300 zdjęć, więc to jest taka dokumentacja, która mi się wydaje, że pozostanie, tak? Bo nie wszystkie cmentarze przetrwają. Już teraz zwiedzając je, wiem, że część zostanie, ale część prędzej czy później zniknie. Więc traktowałem to też jako taką formę dokumentowania. A poza tym fotografowanie, jeszcze wracając do twojego pytania, że w różnych porach roku, dokumentowanie w różnych porach roku też daje fajną możliwość urozmaicenia tego materiału. Tak? Bo mam na przykład zdjęcia fotografowane zimą, to zdjęcie na przykład w Osowcu, w Milinie, w gminie Kramsk. Wydaje mi się, że gdyby ono było sfotografowane w innej porze roku, nie byłoby takie ciekawe. A powiem Państwu taką ciekawostkę, to jest zdjęcie sfotografowane zimą, ale tak naprawdę ta zima była tylko dwa dni.
9: Album ma tytuł Nieme ślady, fotografie Zdzisława Siwika, dzisiaj obecnego w naszym studio. Bardzo Ci gratuluję przede wszystkim.
10: Dziękuję
9: tego,
10: bardzo
9: co zrobiłeś,
10: za zaproszenie
9: tego albumu i dziękuję za to, że dzisiaj byłeś tutaj z nami.
10: Też dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
9: Ja także dziękuję. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
9: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj pospacerujemy sobie po Koninie. Zobaczymy, co ciekawego jest w budynkach, w miejscach, które mijamy na co dzień, a pewnie nie wiemy, że wiąże się z nimi wiele ciekawostek. A mamy w naszym mieście wpływy architektury z Niemiec, z Francji, ze Skandynawii oraz z Włoch. Gdzie dokładnie? O tym opowiada Filip Walkowiak z Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, z którym spacerowaliśmy sobie razem z grupką Koninian. Zaczynamy od galeriowca.
11: To jest jedyny budynek takiego typu, jaki mamy w mieście, a jest to dosyć ciekawy typ budynku mieszkaniowego i myślę, że warto jest powiedzieć kilka słów. W ogóle galeriowiec jest to budynek bardzo modernistyczny. Przede wszystkim jest fotogeniczny, bo ma, jak osoby, które były na naszym spacerze fotograficznym, wiedzą, że ten powtarzalny, rytmiczny rysunek tych galerii na poszczególnych piętrach bardzo fajnie nadaje się do fotografowania i ujęcia właśnie w takie jakieś bardziej abstrakcyjne kompozycje zdjęciowe. Ale o co chodzi z tymi galeriowcami? Galeriowiec to jest taki typowy, bo teraz już przejdziemy może do tego modernizmu, do tych rzeczy związanych właśnie z architekturą powojenną. I galeriowiec jako typ budynku jest bardzo ciekawy pod tym względem, że on powstał w wyniku tego, że starano się znaleźć rozwiązania, jak budować dobrze i wygodnie małe mieszkania. I w latach 20-30 pionierzy, prekursorzy modernizmu na zachodzie zastanawiali się, jak przeformułować w ogóle miasto, żeby ono było zdrowsze do mieszkania, żeby miało więcej zieleni, żeby było możliwość przewietrzania. No bo generalnie mieliśmy ten problem, że w XIX wieku te miasta przemysłowe i miasta ogólnie starsze, średniowieczne, miały bardzo słabe warunki sanitarne. I to było związane z tym, że zabudowa była bardzo gęsta, była, wiecie, kwartałowa, czyli mieliśmy ulice i wokół ulic były pierzeje kamienic i one tworzyły często takie, wiecie, głębokie studnie. No, takim wzorcowym przykładem, jak to wyglądało i takiej bardzo intensywnej zabudowy przemysłowej XIX wieku, no to są te wszystkie kamienice w Łodzi, które kojarzymy, nie? Ta zabudowa była bardzo gęsta, często nie spełniająca żadnych wymogów. I teraz tak, no, w latach 20-30 zastanawiano się, jak to zrobić tak, żeby zaprojektować mniejsze mieszkania. No bo często, jak wiecie może i kojarzycie, są szczególnie to, co wróciło jakby w nowym budownictwo, to było tak, że jak trzeba było zrobić małe mieszkanie, to po środku jest wstawiany korytarz, no i są mieszkanka po jednej, po drugiej stronie tego korytarza. No to jest taki typowy układ, który spotykamy w wieżowcach, często spotykamy to też we współczesnej deweloperce. No i dobra, no i okazało się, że no to jest podstawowy problem z takimi mieszkaniami, jest taki, że mamy okna, ale no tego mieszkania nie da się przewietrzyć, nie? I ono ma okno tylko na jedną stronę. I po prostu to jest duży problem, no szczególnie na przykład latem, kiedy no nie wiadomo jak takie mieszkanie wychłodzić nocą, bo to powietrze nie chce w ogóle cyrkulować, nie wiadomo jak sobie z tym poradzić. No i, właśnie na początku XX wieku we Francji wymyślono, architekci, którzy chcieli po pierwszej wojnie właśnie odnowić w ogóle budownictwo mieszkaniowe, wymyślili, dobra, słuchajcie, budujmy jakby połówkę takiego traktu, czyli budujmy mieszkania, zróbmy okna z jednej i z drugiej strony i do tego dostawmy po prostu galeryjkę, korytarz. No i obok dostawmy tylko klatkę schodową, żeby ludzie mogli wejść na poszczególne swoje piętra, nie? No i w ten sposób powstawały nam galeriowce. I najsłynniejszym galeriowcem jest jego wariant, no bo wiadomo, takie mieszkanka są dosyć nieduże i pojawiło się pytanie, co zrobić, żeby mieszkania były większe? No więc wymyślono coś takiego, co się nazywa mezonetowiec. Od mezonet, czyli od takiego typu mieszkania we Francji. I najsłynniejszy mezonetowiec znajduje się we Wrocławiu i po prostu w takich budynkach usuwano co drugą galerię, a wewnątrz mieszkań stawiano klatkę schodową, żeby można było się dostać na te pomieszczenia, które są jakby na tej piętrze, które nie ma obsługi z galerii, nie? I to było dosyć takie ciekawe rozwiązanie, czyli po prostu jak mamy przekrój takiego budynku i tu mamy okienka, ściany i tak dalej, po prostu w środku była klatka, sypialnie znajdowały się na piętrze, a na dole był salon, była kuchnia. Kuchnia zazwyczaj jest od strony galerii, żeby można było widzieć jakby kto przychodzi, kto pojawia się na galerii. Była taka możliwość obserwacji, a to okno salonowe zazwyczaj jest od tej strony, gdzie galerii nie ma, żeby była zapewniona ta intymność, nie, dla każdego mieszkańca. No i właśnie pod względem jakby takiego, wiecie, kreatywnego rozwiązywania problemów właśnie, jak konstruować budynki i tak dalej, to galeriowcy są bardzo niedocenionym, rzadko występującym, ale ciekawym przykładem architektury. I on sobie zdobył bardzo duże uznanie, szczególnie też w cieplejszym klimacie, na przykład we Francji, w Hiszpanii. To są jakby bardzo typowe rozwiązania architektoniczne. U nas występują znacznie rzadziej. I tak naprawdę ten Koniński jest jednym z nielicznych przykładów. Tak naprawdę tylko w, powiedzmy, kilkunastu miastach w Polsce taki typ architektury się zachował, został wykonany. I pod tym względem, no właśnie ten budynek jest jednym z najbardziej nietypowych, interesujących przykładów mieszkaniówki w naszym mieście. Tak, nieoczywiście. Chciałem zwrócić Wam uwagę na dwie rzeczy w sumie, takie nieoczywiste, na co warto, myślę, wydaje, przechadzając się po mieście, warto zauważyć. Bo jesteśmy pod taką bardzo rozłożystą wierzbą i chciałem Wam zwrócić uwagę, że w przestrzeni miasta takim ciekawym elementem, który może nam jakoś pomagać w orientacji, czy jakby akcentować w ogóle przestrzeń miejską, jest zieleń. I jak być może zauważyliście, a być może nie, wierzby są takimi dosyć charakterystycznymi drzewami w Koninie, ponieważ kiedyś sadzono je, budując osiedla, w miejscach skrzyżowań, akcentując pewne jakby takie charakterystyczne punkty. I no nie wiem, czy kojarzycie w Nowym Koninie, gdzie jeszcze rośnie taka charakterystyczna, duża, rozłożysta, stara wierzba. W którym miejscu? Padło hasło pod marionetką, koło marionetki jest. Jeszcze jest kilka takich miejsc. Jeszcze jest kilka. Jedno jest pod PWSZ-em, róg Przyjaźni. Tam na przykład przed wejściem do PWSZ-u też na rogu Przyjaźni i Wyszyńskiego posadzono taką dużą wierzbę. Do niedawna jeszcze taka duża wierzba była też na rogu Alei i Błaszaka. Tam też była taka duża wierzba. Także zauważycie, że generalnie budując osiedla, jakby budynki to nie było wszystko. I projektując osiedle, jakby zieleń często też w jakiś sposób była projektowana. Pod różnym kątem, nie? Bo często patrzono ze względów czysto pragmatycznych i na przykład topole sadzono dlatego z dwóch względów. Sadzono je, bo szybko rosły i można było szybko osiągnąć efekt zacienienia, ale też sadzono je, bo one bardzo dobrze regulują gospodarkę wodną. Czyli na przykład jak są podmokłe tereny, to je sadząc topole, można było i wierzby właśnie szybko osuszać, ustabilizować grunt. I na przykład dlatego często sadzono je w rejonach takich zabudowań przemysłowych, osłaniano je, jak wiecie, będziecie jechali na Hutę, nie, na przykład, no to tam jest taka aleja charakterystyczna. Często granice tych terenów przemysłowych też obsadzano w ten sposób, bo też niektóre gatunki drzew mają takie zdolności oczyszczania troszeczkę gleby, nie? Więc jeżeli tam zanieczyszczenia jakieś się przydostają, to one jakby filtrują to troszeczkę, nie? No i tak samo na przykład przy budynkach szkolnych, właśnie też często od południowej strony przy boiskach sadzono topole, no bo one szybko dawały po paru latach już ten cień, który na boiskach był ważny przy zajęciach na zewnątrz. No więc jakby zieleń jest jakby projektowana pod kątem takim utylitarnym, użyteczności, ale też często właśnie budując pewien krajobraz miasta, nie? No i na przykład mamy pewne charakterystyczne to jakby, wiecie, gatunki drzew, które pojawiają się na konkretnych ulicach w mieście. No nie? Na przykład lipy. No gdzie rosną w Koninie lipy? Przede wszystkim, gdzie mamy takie aleje lipowe? Na Wojska Polskiego, tak, bo to jest najstarsza, bo ona jest jeszcze przedwojenna. Kiedyś mieliśmy taką inicjatywę, żeby ona była aleją historyczną, bo ona jest tym historycznym szlak, ona była pomnikową aleją drzew. Był nawet taki złożony wniosek, składałem do Rady Miasta, a niestety nie został on podjęty przez radnych i jakby nie został on zaakceptowany, żeby właśnie ta aleja lipowa, ona jest jedną z takich starszych w mieście, była objętą tą ochroną. No i właśnie tak jak mówiliście, na alejach 1 maja mamy lipy, mamy też je na Dworcowej, a jakie inne gatunki, jak tak kojarzycie? Jest jeszcze jeden taki charakterystyczny gatunek drzew, który pojawia się na jednej ulicy, na 5 osiedlu. Słucham? No, na Sosnowej są posadzone sosny, rośnie dosyć dużo. Tak, ale jest jeszcze trochę tego więcej. Na przykład na Wyszyńskiego, zwróćcie uwagę, jest przede wszystkim ona obsadzana robiniami akacjowymi na przemian z głogami. To są takie dwa gatunki, one pięknie kwitną i pachną zawsze w czerwcu. Z kolei jakby przyjaźni ma te ozdobne śliwy, które w kwietniu pięknie na różowo kwitną, a przez cały rok mają takie purpurowe, ciemne, bordowe liście, nie? Więc jest w paru miejscach miasta, jakby ta zieleń została jakby skutecznie zaprojektowana i ona nam charakteryzuje pewne przestrzenie. No dobra, jesteśmy teraz pod Super Samem i jakby Super Sam chciałbym wam zwrócić uwagę, no bo to były właśnie te pierwsze takie pawilony nowoczesne, wielkomiejskie, które powstawały w naszym mieście. No i jakby architekt je projektując zwrócił uwagę na pewną taką zasadną rzecz. Mianowicie, no chciał uzyskać przy tej nowej, powstającej ulicy, nie, chciał uzyskać reprezentacyjną, wielkomiejską atmosferę. Czyli jak była sobie ulica, ona była dosyć szeroka, był tutaj też pierwotnie założony, te lipy, które tu widzimy, to było pierwotnie cały taki szpaler, który tutaj istniał. No i potem postawił taki pawilon. Pawilon, no, miał się otwierać na ulicę. Miał, wiecie, wieczorami te przeszklone fasady, które widać jeszcze tam w niektórych lokalach, one ciągnęły się aż pod sam dach. Prawie dwa piętra przeszkleń miały dawać taki wielkomiejski charakter, nie? Na tych wysuniętych zadaszeniach, jakby takich szyldach, semaforach, były pierwotnie bardzo bogate neony, które też wieczorami świeciły. Te pawilony mają te duże przeszklenia od tyłu, no i mają takie skromne zaplecza. Ale jakby był pewien architektoniczny problem do rozwiązania, mianowicie do tego, że północ jest od tej strony i słońce przez większość dnia świeciła jakby na tył pawilonu. Czyli mamy wielkie przeszklenie, w ogóle nie łapiemy tego środka, do środka tego słońca, tego światła, który wpada. Więc jak trochę się odsuniecie, to widzicie, że ten budynek ma takie zęby na dachu. I to chodziło o to, że no dobra, no to trzeba jakoś wpuścić światło do środka. Zróbmy świetliki, przeciwdaszki. I te takie łapacze światła to są rozwiązania, które bardzo popularne były, wiecie, w architekturze skandynawskiej. Bo Skandynawowie no, muszą się mierzyć z jeszcze bardziej brutalnym brakiem światła niż my. Mieszkają jeszcze bardziej na północ. I u nich takie łapacze światła, czyli elementy budynku, które wychylają się na południe, otwierają, mają dodatkowe okna. To jest właśnie coś bardzo skandynawskiego. I można powiedzieć, że mamy odrobinę Szwecji w tym momencie, właśnie w tym naszym takim niepozornym konińskim pawilonie. No chciałem właśnie wam pokazać, że wiecie, że w tych różnych takich pozornie codziennych budynkach, które mijamy, jest wiele inspiracji, które były czerpane z różnych, różnych kierunków świata, od różnych architektów zagranicznych. Ta wymiana myśli, wiadomo, była od zawsze w tych kręgach architektonicznych projektantów i oni ze sobą od siebie czerpali i próbowali rozwiązywać te problemy, które napotykali w swoich własnych, podwórkach, właśnie ucząc się od innych, z zagranicy. Dlatego mamy francuski galeriowiec, mamy szwedzkie pawilony i i tak dalej, i tak dalej. A no, można też trochę tak powiedzieć, że z kolei, jeżeli chodzi o dworzec i takie założenia, jak obsłużyć bardzo duże potoki pasażerów naraz, to polscy architekci przede wszystkim uczyli się od Niemców, którzy, w swoich tych budynkach bardzo często to świetnie rozwiązywali, aczkolwiek też są pewne inspiracje włoskie, bo jakby dla wszystkich jakby takim, punktem odniesienia, takim, taką gwiazdą, która najjaśniej świeciła, jeżeli chodzi o budynki dworcowe w Europie po wojnie, to był rzymski dworzec Termini.
9: To był spacer po centrum Konina z Filipem Walkowiakiem z Towarzystwa Upiększania Miasta Konina. I to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
9: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem jesteśmy w Konińskich Gosławicach, w Konińskim Muzeum. Dagmara Frydychowicz przy mnie z działu geologiczno-przyrodniczego.
12: Dzień dobry.
9: Udamy się dzisiaj na wystawę stałą, którą można oglądać przez cały rok, rok po roku, cały czas. Pewnie czasem pewne zmiany tam następują, natomiast jest ta gwarancja, że zawsze ona w Konińskim Muzeum jest, by czas nie zaćmił i nie pamięć wielkopolskie górnictwo. Wystawa, która w ostatnim czasie, tak mi się wydaje, nabiera głębszego sensu w związku z tym, że

0: No tutaj zostały te zawarte dwa wątki, no bo jak sama nazwa mówi, by czas nie zaćmił i nie pamięć, wielkopolskie górnictwo, czyli mamy zarówno górnictwo węgla brunatnego, jak i tutaj górnictwo, jeżeli chodzi o sól kamienną. I udało nam się te dwa wątki jakby połączyć w jedną całość, zaczynając, wiadomo, od węgla brunatnego. Jest też troszeczkę wspomniano o węglu kamiennym, oczywiście później jest właśnie sól kamienna, no i też mamy te tradycje górnicze, które bez względu na to, jakie to jest górnictwo, są takie same.
1: Wchodzimy do sali wystawienniczej. Na co należy zwrócić uwagę przede wszystkim? Co przede wszystkim rzuca się w oczy?
0: No na pewno na samym wejściu no to rzuca się koparka. Tylko, że to jest koparka SRS 1200. To była jedna z takich najbardziej chyba popularnych modeli, jakie pracowały na tutejszych odkrywkach. A w momencie, gdy już wejdziemy na samą salę, też zależy, kogo też interesuje. Gdyż zaczynamy praktycznie od tego, jak wygląda dana kopalina. Przechodząc płynnie od jednej do drugiej, zatrzymujemy się na tradycjach górniczych, a na końcu też mamy makietę, jak wygląda działalność i praca samej odkrywki.
1: No i znajdują się też tam między innymi rzeczy, które z ziemi zostały wydobyte, to nie tylko węgiel.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o same znaleziska, to oczywiście mamy znalezione fragmenty czarnego dębu, tylko że akurat to jest KWB Adamów. Tutaj mamy taki dosyć spory pień. Jest też fragment ksylitu, który został wydobyty w ogóle na odkrywce Lupsów, ale trafił do nas z początkiem tego roku i też go można podziwiać. To jest oczywiście fragment, ponieważ całość niestety nie zmieściłaby się tutaj u nas. No do tego jeszcze mamy szyszki miocęńskie, które też zostały tutaj wydobyte na tutejszych odkrywkach. No i ciekawostką jest to, że można zobaczyć u nas bursztyn, który też na tych odkrywkach był znajdywany i to dość często.
1: Czyli nie tylko bursztynek, znalazłem go na plaży, ale także w Koninie i pod Koninem.
0: Tak można było powiedzieć, że można było przyjść na odkrywkę i bursztyn wydobyć. No oczywiście nie można było sobie takie rzeczy na nią wejść, ale faktycznie w momencie eksploatacji odkrywki dosyć często się zdarzało, że właśnie takie żyły pokłady bursztynowe, no tak trochę za dużo można by to było powiedzieć, można było te bursztyny, że tak powiem, znajdywać.
1: Wspomniałaś o makiecie, na niej pokazany jest cały ten proces technologiczny. Jak ten węgiel w Koninie i pod Koninem był wydobywany. Jak to się działo? Tak w skrócie oczywiście.
0: Znaczy to jest makieta ogólnie. Jak wygląda odkrywka, jak wygląda praca odkrywki, jakie na niej maszyny pracują i rzeczywiście jak to wygląda. Także to też jest o tyle fajnie, że każdy odwiedzający wystawę może zobaczyć, jak to wyglądało i również samemu jakby pooperować. Poczynając od chwili, gdy ta odkrywka rusza, mamy też tą część nadkładową, gdzie te maszyny pracują. Część już później, gdzie mamy maszyny węglowe, koparki węglowe, również samo odwodnienie, jak i przenośniki taśmowe. Mamy, oczywiście też jest wałowarka, załadownia, czyli mamy to wszystko, co na odkrywkach jest.
1: Tam są takie guziczki, podświetlenie, można po kolei ładnie to pokazać, opisać, opowiedzieć o tym.
0: Tak, mamy przełączniki, wszystko jest opisane, także można to w kolejności, tak jak rzeczywiście odkrywka pracuje, albo też już dla samej zabawy sprawdzić, co jest którą maszyną, jak to wygląda i jak to pracuje.
1: Domyślam się, że największa atrakcja to jest dla najmłodszych.
0: Tak, zgadza się, chociaż czasami dzieci też na początku z taką trochę dozą niepewności do tego podchodzą, ale w momencie, gdy już, że tak powiem, opanują ten pulpit, to mają z tego niezłą zabawę. Zresztą nie tylko dzieci, czasem mam wrażenie, że dorośli trochę bardziej niż, że tak powiem, ta troszeczkę młodsza strona odwiedzająca tutaj muzeum.
1: No, ja się zaliczam do tych dorosłych, którym się to w szczególności podoba na tej wystawie. Chociaż nie tylko to, bo tych eksponatów znacznie więcej, kompletny między innymi mundur. Tak, można powiedzieć, mundur górniczy?
0: Tak, galowy mundur górniczy. Zresztą osoby ważne tutaj też dla Konina, dla regionu konińskiego, ponieważ jest to mundur Zygmunta Kowalczykiewicza i to nazwisko tutaj dla mieszkańców Konina na pewno nie jest obce. Raz, że osoba pracująca praktycznie całe życie na tutaj w kopalni.
1: Tak, pamiętam, kiedyś zaprosiliśmy go na zbiórkę mojej drużyny harcerskiej, opowiadał o historii Konina.
0: No właśnie, tutaj chciałam do tego nawiązać, że poza tym, że pracował tutaj całe życie, to jeszcze niesamowita, że tak powiem, skarbnica wiedzy. Nie tylko o samej kopalni, ale również o okolicy. No i tu jest kompletny mundo przekazany właśnie przez pana Zygmunta Kowalczykiewicza i z pełnymi też, że tak powiem, oznaczeniami. Także mamy mundur od A do Z.
1: Jesteśmy teraz na wystawie.

0: Tak jakoś wyszło, że zatrzymaliśmy się najpierw przy zdjęciach dokumentujących bądź to historię kopalni, czy takie najważniejsze, najciekawsze momenty z tej historii, na co warto tutaj zwrócić uwagę.
1: Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi też o zdjęcia archiwalne, to tutaj zostało wybranych dosłownie kilka. Takie właśnie najważniejsze rzeczy od samej góry mamy pokazane odwodnienie odkrywki Niesusz. To też była taka dosyć ciekawa odkrywka, gdzie żeby dostać się do pokładu węgla, to trzeba było jezioro osuszyć. Następne mamy też akcję Przerzut. No to był rok 71, kiedy tutaj przez jezioro Gosławskie trzeba było przeprowadzić koparkę SCHRS-315, no i ona popłynęła sobie na takiej specjalnie wybudowanej, można powiedzieć, tratwie. No
0: to przepotężny sprzęt.
1: Tak, przepotężny sprzęt, i to była taka akcja jedyna chyba w swoim rodzaju, drugiej takiej w historii Polski, a nawet chyba Europy nie było. Mamy też pokazane tutaj, no wiadomo, maszyny pracujące na odkrywce pątnów, czy coś, co jeżeli chodzi o tutejsze odkrywki, było taką jakby, bym powiedziała, normą, czyli transport wielkich maszyn z jednej odkrywki na drugą. One sobie wędrowały w zależności od potrzeb, no w jedną i w drugą stronę. Mamy brykiety jeszcze produkowane przez Niemców, czyli mamy tak zwane trole. Fakt, trzeba pamiętać, że Niemcy nie uruchomili brykietowni tutaj, jeżeli chodzi o Konin.
0: Ale zdołali ją w całości wybudować, łącznie z całym osprzętem niemieckim, jaki został po nich.
1: To znaczy jest tak, brykietownia została wybudowana, sprzęt przyjechał z niemieckiego Kledwic, ale Niemcy nie zdążyli nawet tych maszyn rozpakować. Także z początkiem 45 roku tak naprawdę uciekli, zostawiając zarówno brykietownię, jak i maszynę. No, maszynę, takim bym powiedział, w dosyć surowym stanie, i dopiero polska załoga
0: musiała rozkminić, jak to uruchomić.
1: Dokładnie, trzeba to było to zrobić, ponieważ u nas no nie było jakiejś tam tradycji produkcji brykietów, tym bardziej brykietów z węgla brunatnego, i na zasadzie praktycznie metodą prób i błędów oraz osób, które były wywiezione do Niemiec i tam w jakiś sposób pracowały w tamtejszych brykietowniach, no przyjechały i na zasadzie no Polak potrafi. I w 46 roku brykietownia ruszyła, ale w sumie dopiero w 47 chyba nastąpił taki rzeczywiście boom, że te brykiety były już produkowane w taki sposób, bym powiedziała, no prawie że masowy.
0: Ja tutaj dodam od siebie, ponieważ wychowałem się w domu graniczącym przez płot z konicką brykietownią przy ulicy Gajowej, w jednym z tych fińskich domków, i jak prasa chodziła, czy to jest ten, domyślam się, ten sprzęt, który teraz stoi w skansenie na zewnątrz, jak była włączona, to cały mój dom się trząsł, i pamiętam, że miałem na szafce w pokoju poustawione resorki, jak to chłopiec, i te resorki tak się bujały w prawo, w lewo, w prawo, w lewo.
1: No tak, no ta prasa pracowała, zresztą to nie była jedna prasa, tylko tych pras było tam kilka. Ich było bodajże chyba sześć, jak dobrze pamiętam. No to rzeczywiście, zresztą jak wyjdziemy na zewnątrz, to widać, że to są potężne maszyny, więc jak wszystkie były w ruchu, no to wszystko się trzęsło, ale powiem ci szczerze, ale kolejki linowej no już niestety nie jesteś w stanie pamiętać.
0: Nie. Ale na przykład zimę, podczas której jak buchnęło z komina, to mieliśmy czarny śnieg, to pamiętam też.
1: No to takie atrakcje były, no, jeżeli się mieszka w takim, że tak powiem, blisko miejsca, gdzie no, produkuje się coś z węgla, no to później mamy dookoła właśnie czarne śniegi, a nie białe.
0: I kufle, to też taki zwyczaj górniczy.
1: Tak, kufle z karcz piwnych tutaj, jeżeli też chodzi o wystawę, to jest niewielka część pokazana. To jest akurat wybrane, to takie bym powiedziała, bardzo ciekawe w najróżniejszych kształtach, ale jeżeli chodzi o samą kolekcję, to w tej chwili mamy ich no, ponad 400 sztuk, jeżeli dobrze liczę, ale nie tylko z karcz piwnych, ale również z sąbrów babskich.
0: Ta tradycja nie zaginęła, ona cały czas jest.
1: Na razie jeszcze tak.
0: Jeszcze
1: jest. Zobaczmy, co będzie dalej.
0: No i jesteśmy. I widzimy dwa wielkie koła zamachowe. To jest ta prasa z konickiej brykietowni, tak? Dobrze mówię?
1: Tak, zgadza się. To jest właśnie prasa brykietowa dwustemplowa i to jest ta, która tutaj została przywieziona przez Niemców w 43 roku do pracy. No i ona tutaj do 2002 roku pracowała i produkowała brykiety. To jest właśnie ta prasa, która
0: powodowała różne zjawiska w moim pokoju dziecięcym.
1: Tak, że właśnie twoje resoraczki po prostu gdzieś tam sobie się ruszały. Mamy też również fragment przenośnika taśmowego. To też jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Na odkrywce Kazimierz zastosowano po raz pierwszy tak zwany układ KTZ, czyli koparka, taśmociąg z wałowarka właśnie do przenoszenia nadkładu, ale również do przenoszenia węgla, co bardzo usprawniło pracę, no i też przyspieszyło samo wydobycie. Gdyż no, na początku wyglądało to tak, że zarówno nadkład, jak i węgiel był ładowany do wagonów i po prostu z odkrywki wywożony, co no, powodowało, że raz, że trzeba było tory przekładać, a dwa, no to też, że tak powiem, no wagony też mają swoją nośność, a no tutaj ta praca jednak dużo szybsza i dużo bardziej sprawna. To jest jeden z takich członów, a czasami no, jeżeli chodzi o układ KTZ, no to miał po kilka kilometrów.
0: To, co dzieciom się najbardziej podoba. No, kolejeczka.
1: Tak,
0: karlik tak zwany.
1: Też pracujący no, przy odwodnieniu głównie, ponieważ należy pamiętać, że pierwsze odkrywki miały system odwodnienia podziemny, nie tak jak obecne, gdzie był system pomp i tutaj były normalnie budowane chodniki, gdzie właśnie taka kolejka się przemieszczała. No tutaj mamy akurat wagony towarowe, ale również są wagony osobowe, gdzie trzeba było no, górników też przewieźć, żeby mogli dalej pracować. No, tutaj mamy też kilka typów tych wagoników. Mhm. Tutaj już możemy popatrzeć, że jest to układ torów, no to jest kolejka wąskotorowa.
0: No i na koniec jeszcze mamy samochód.
1: Wiertnica.
0: Jest tutaj takie wiertło wielkie. To służyło do badań? Sprawdzania terenu?
1: Tak, dokładnie do badań, do sprawdzania, do robienia różnego typu odwiertu. Wiadomo, że żeby zacząć jakąkolwiek pracę, no to trzeba sprawdzić, co mamy pod spodem, jakie mamy też ułożenie warstw. No i właśnie wiertnica no, pomaga przy tego typu badaniach. Zresztą nie tylko. No.
0: Jeszcze bramę, jeszcze dwie bramy w zasadzie mamy.
1: No w sumie tak, mamy tą, która tutaj stanęła kilka lat temu. To jest jedna z bram, która prowadziła do konińskiej brykietowni. Ale my w tej chwili akurat stoimy pod szyldem z napisem KWB Konie Odkrywka Kazimierz. To też jest dar tutaj kopalni, który przyjechał do nas w zeszłym roku i on no, stał w miejscu, gdzie no, Odkrywka Kazimierz istniała i teraz po bardzo ładnej renowacji można go tutaj podziwiać jako no, no, relik już niestety przeszłości i odkrywki, której też już nie ma.
0: A ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jedną rzecz, która kojarzy mi się z kopalnią, ale już z obszarem po rekultywacji konińskiej, konińską kopalnią, rokitnik. Mamy tutaj rokitnik, który sadzono często, gęsto na hałdach.
1: Tak, zgadza się, on tak fajnie później kwitnie na taki ładny, taki żółto, prawie że pomarańczowy kolor. Zgadza się, to jest taka, powiedziała rzecz, właśnie charakterystyczna, jeżeli chodzi o tutejsze no, zwałowiska. I nie tylko, bo również i w okolicach tutaj tych jeziorek pokopalnianych, które zostały, tak. No to one są, jest w zasadzie dookoła gdzieś tam sadzone.
0: Bardzo Ci dziękuję, Dagmara Frydrychowicz, Dział Geologiczno-Przyrodniczy Muzeum Okręgowego w Koninie. Dzisiaj o tych wszystkich miejscach w Konińskim Muzeum, w których przypomina się o historii konińskiej kopalni, wielkopolskiego w ogóle górnictwa opowiadaliśmy. Dzięki serdeczne.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam.
0: Mateusz Krzesiński także zapraszam i mówię do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj jesteśmy w gminie Ślesin, w zasadzie prawie w Ślesinie, u Pawła Pikuna Pachulskiego, mojego dawnego radiowego kolegę, bo byliśmy kiedyś razem w radiu Konin przed laty, nieistniejącym już. Prowadziłeś tam audycję Klawę Radio i powrócimy do niej wspomnieniami. Cześć.
3: Cześć, witam serdecznie, witam Państwa również wszystkich przy odbiornikach.
0: Wyjątkowa była ta audycja, udowadniała ona to, że mimo, że wydaje nam się, że Ślązacy mają swoją gwarę, Poznaniacy mają swoją gwarę, a my Koninianie, czy ludzie z regionu konińskiego niekoniecznie, udowadniała ta audycja, że jesteśmy w dużym błędzie. Była ona prowadzona w języku, w gwarze ochwieśnickiej.
3: Tak, tak. No,
0: jak wspominasz te czasy?
3: Częściowo w ochwieśnickiej, no bo oczywiście wszystkiego się nie da, a poza tym chodziło też o to, żeby słuchacze w ogóle rozumieli, o co chodzi, nie? Więc jakby były takie wtręty. No, prognoza pogody była całkowicie po ochwieśnicku i tłumaczona na język polski. Jako ciekawostkę powiem, że nawet pewnego razu gościł w Szczecinie ze swoją książką, z promocją książki Jarek Kret i wtedy poprosiłem go o nagranie prognozy pogody i raz jeden prognozę pogody Jarosław Kret czytał w Klawym Radio. Więc to taka ciekawostka. Natomiast no, cały szereg innych rzeczy też, choć generalnie program miał charakter promocyjny dla Szczecina, w związku z tym było dużo wątków historycznych, w takim kalejdoskopie podawanych, no mówię, ta prognoza pogody, no i jakieś wydarzenia, trochę też o muzyce. W każdym razie bardzo dobrze wspominam ten okres, to trwało 3 lata. I powiem, że zawsze kiedy spotykałem, tu często, może nie zawsze, tak często kiedy spotykałem ludzi, którzy słuchali tego programu, no to i dzisiaj mile wspominają ten okres, ale wtedy też mówili, że generalnie to jest fajny pomysł, że dobrze się tego słucha, no i też dowiadują się nowych rzeczy ciekawych o regionie.
0: Czym jest Gwara Ochwieśnicka? Co to takiego jest?
3: No, wiesz, to jest trochę tak, że gwara, żargon, to są takie terminy, którymi określa się różne formy porozumiewania się w języku innym niż nasz narodowy język polski. Ale jeżeli oczywiście oboje znamy dany temat, tak, i rozmawiamy po ochwieśnicku, rozumiemy się nawzajem, to zawsze się mówi też, że rozmawiamy w tym samym języku. Więc jakby te terminy są dość umowne, no, tak z punktu widzenia nauki, one generalnie sytuują daną materię. Żargon jest żargonem zawodowym, to są jakby słowa wymyślone, albo które są używane przez określoną grupę ludzi, murarzy, szewców i tak dalej. Tu w tym wypadku kupców, więc można powiedzieć, że jest to żargon. Natomiast gwara jest czymś, co jest bardziej, ma taki trochę kontekst historyczny, bo wywodzi się z regionalnej, z tego dialektu regionalnego. I w moim głębokim przekonaniu, a także tezę, którą zawarłem w książce, jaką napisałem, słowa nie pochodzą znikąd, jest właśnie ta myśl, że dla bardzo dużej grupy słów używanych w ochwieśnickim nie ma etymologii, nie można ich znaleźć, nie można znaleźć żadnych zapożyczeń w innych językach czy w innych żargonach i gwarach. W związku z tym a wykazują one też bardzo archaiczne cechy. Często posiadają ewidentne rdzenie z języka indoeuropejskiego, czyli z tej formy, z której wywodzą się wszystkie języki właściwie współczesne europejskie w tej chwili. Można przypuszczać, że jednak tradycja mówienia tutaj w jakiś inny niż tradycyjnie po polsku sposób jest dużo starsza. Jak stara, trudno powiedzieć, tak? No, bo nie znajdziemy odpowiedzi, dlatego też chociażby z tego powodu, że jeżeli nie mamy żadnych materiałów pisanych starszych w ochwieśnickim, no to trudno przeprowadzić jakikolwiek naukowy, taki rzetelny proces badawczy, żeby wykazać, że dany wyraz pochodzi od języka indoeuropejskiego i był używany na tym terenie, powiedzmy, od 1000 lat czy 2000 lat i tak dalej. Więc jakby to są te wszystkie tezy, o których ja wspominam i które są zawarte w mojej książce, tak jak w pierwszych zdaniach, to są rzeczy, które są obarczone bardzo dużym ryzykiem błędu. Mimo to ja podjąłem jakby dyskurs z tym tematem po to, żeby podzielić się swoimi własnymi przemyśleniami w tej sprawie.
0: Czyli kiedy tak datuje się, że wiadomo, że na pewno już tak dawno temu po ochwieśnicku mówiono?
3: Czy to jest tak, według Wandy Buciszewskiej, która przeprowadzała badania w 1948-1949 roku po II wojnie światowej, według jej badań należałoby przyjąć drugą połowę XIX wieku. Natomiast w roku 1908 w Szczecinie był również Witold Pracki, który prowadził badania językowe i on stworzył słownik języka szczecińskiego. I w tym słowniku możemy odnaleźć dość dużo wyrazów, które w 1948-1949 Budziszewska w swojej pracy zakwalifikowała do ochwieśnickiego. Więc jest to dowód na to, że rzeczywiście te wyrazy mają starsze źródła. Poza tym Witold Pracki, jak czytamy jego pracę, widać wyraźnie, że pracował nad tematem głównie w środowisku rybackim, bo terminy, które które tam są zawarte, dotyczą jeziora, połowów, pomostów, łodzi, wioseł i tak dalej, tych wszystkich rzeczy. Prawdopodobnie nie dotarł do grupy handlowej, bo zawsze się mówiło, że handlarze mówiący po chwieśnisku są bardzo ścisłą taką grupą. Ten język był dla nich językiem, mówiło się, tajemnym, używanym tylko przez wybranych. No i to była też wąska grupa, która się tym językiem posługiwała. W Skulsku i Ślesinie łącznie liczy się, że mogło tym językiem łącznie do 2000 osób się posługiwać. Więc to i tak jest duża liczba. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę to, że też bardzo duża liczba osób, która ten język używała, to byli ludzie, którzy byli zaangażowani w ten proceder handlowy. Bo handel skup, przepędzanie i sprzedaż.
0: No powiedzmy, czy o co chodziło, czym handlowano?
3: Znaczy handlowano tak, no, bydło, gęsi i medykamenty. Medykamenty własnej produkcji. Mówiło się na to, że to jest te wyjścia takie, to było wyjścia za medycyną, czy z medycyną, tak? Tak się to nazywało potocznie. To generalnie w parach dwóch mężczyzn, w parach sprzedawało w terenie no, takie napary ziołowe. W zasadzie, które były wzbogacone kropelką, dwoma, trzema kropelkami ekspeleru. To był taki środek pobudzający, sprowadzany do Ślesina przez aptekę, która istniała w tamtym czasie. Już w Ślesinie i on miał takie trochę zbliżone efekty do eteru. I ktoś, to niezależnie czy wypił napar z rumianku, czy z jakiegoś innego zioła, jak były w tym jedna czy dwie krople takiej pobudzającej substancji, to czuł natychmiastowy efekt. To w sumie działało najprawdopodobniej bardziej na jak placebo. Miało taki efekt placebo i w związku z tym ludzie uważali, że to im pomaga. I być może niejednokrotnie pomagało, bo wiemy jak to działa, nie? W głowie się coś poukłada inaczej, to też i jest to wzmocnieniem dla leczenia.
0: Czyli z jednej strony powiedziałeś, że to wąska zupełnie grupa. Od razu gdzieś mi się w głowie zrodziło pytanie, czy zatem większość, czy część mieszkańców gdzieś tę gwarę przechwyciło. No ale potem jak podałeś tę liczbę 2000, to się okazuje, że w sumie no, spora część.
3: Znaczy wiesz, mówimy o dość dużym przedziale czasu i dość sporym obszarze, no bo w Skulsku generalnie to byli tak zwani obraźnicy, którzy malowali i handlowali obrazami świętych w całej Polsce, nie tylko w Polsce, bo też no, w Polsce. Mówimy w tym okresie, mówimy o Polsce w zaborach, więc między zaborami też przemieszczali się, tak? Mieli otwartą drogę z zaboru rosyjskiego, praktycznie mieli otwartą drogę na Ukrainę, na Białoruś, tam też docierali handlarze i medycyną, i docierali handlarze, którzy skupowali gęsi, tak dalekie obszary obsługiwano i z takiego obszaru ten towar był sprowadzany tutaj. Szacuje się nawet, że w okresie przedwojennym, bezpośrednio przed II wojną światową, przez sam Ślesin przewijała się wartość tych gęsi, które były tutaj sprowadzane i dalej eksportowane przez przystanek krańcowy w Anastazewie do zaboru niemieckiego, że wartość tej sprzedaży była porównywalna z wartością osiąganą na giełdzie warszawskiej. Więc no, to są ogromne ilości. Stąd też być może liczba osób, które były w ten proceder zaangażowane, jest tak duża. Poza tym też jest tak, że trzeba pamiętać o tym, że liczby te też mogą być przeszacowane, chociażby dlatego, że w okresie powojennym, później kiedy ten język już przestał być praktyczny, bo tak długo go używano i tak długo był popularny i ludzie uczyli się go od siebie nawzajem, jak długo był potrzebny. Kiedy zmienił się ustrój, no to wolny handel, ludzie, którzy zajmowali się właśnie w taki sposób zarabianiem na życie, nie mieścili się w konwencji tej idei komunistycznej i byli zwalczani. Powstały zakłady pracy, gminna spółdzielnia na przykład w Ślesinie przejęła część skupów, także generalnie język nagle przestał być, może nie nagle, ale stopniowo przestawał być potrzebny, no, a wychodząc z użycia zanikał. Tak? Coraz mniej ludzi pilnowało tej tradycji, uczyło się, bo był już im niepotrzebny.
0: Ty jednak urodziłeś się po 1945 roku i ten język, tę gwarę znasz. Jak do tego doszło?
3: Ja mam taką rodzinną tradycję związaną z handlem gęsiami, bo mój dziadek, pradziadek, Wojciech Wachulski, miał spółkę Parta, spółka po Ochwieśnicku z panem Borczyńskim i W tej spółce jako poganiacz gęsi pracował mój dziadek Teofil. Stąd też wszyscy, tak, i później też mój ojciec, wszyscy znali ten, bo też handlował pierzem jakby na początkach swojej kariery zawodowej dorosłego człowieka. W związku z tym wszyscy znali ten język, uczyli się od siebie nawzajem, no bo był dla nich potrzebny. Natomiast pamiętam rozmowy z dziadkiem moim, który mówił w reakcji na to, co zostało zawarte w tej pracy Budziszewskiej, którą czytał, że on sobie nie przypomina, żeby ktokolwiek wymyślał lub zapożyczał jakieś wyrazy. On się nauczył tego od swojego ojca, który tam uczył się jeszcze wcześniej od ludzi starszych. I nikt nie wymyślał, nikt nie tworzył nowych wyrazów. Stąd też moja taka myśl, czy ta teza na to, że jednak mówimy o czymś, co jest znacznie starsze, jeżeli chodzi o język, o sposób porozumiewania się w tym terenie.
4: A dzisiaj jaka liczba ludzi ma pojęcie o tej gwarze?
3: Pojęcie, znaczy, wiesz, ludzi w Ślesinie, jak zapytasz, to każdy wie, że w Ślesinie się mówiło po chwieśnicku, ale jeżeli poprosisz kogoś o zacytowanie jakiegoś, nawet wyrazu, no to niestety to się rzadko zdarza. Jeszcze, no, jest jeszcze trochę takich starszych mieszkańców, nawet starszych ode mnie, którzy znają ochwieśnicki, no bo jako chłopcy w szkole na przykład, no myśmy rozmawiali bardzo dużo, często używaliśmy wyrazu. Nigdy nie mówiło się po szkole, że idziemy do domu, tylko mówiło się, że knajemy na hazę. I to było normalne. To jakby normalnie w użyciu. Z czasem to oczywiście wychodziło, no bo jednak jakby nie było na lekcji języka polskiego uczono nas takiego literackiego, poprawnego języka. I nawet taka gwara regionalna, taka typowa, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że na przykład my nie odmieniamy w naszym regionie, nie odmieniamy liczebników, znaczy odmieniamy inaczej, tak? Mówimy o ósmy, pójdziemy gdzieś tam, o ósmy, o piąty, tak? I tak dalej, a przecież to jest ósmy, piąty, szósty, siódmy, to jest zupełnie inna forma użycia w języku polskim, ale no jest cały szereg takich wyrazów, które znaczy,
4: mówię, pytanie jest, o który o ósmy.
3: O który o ósmy, tak. No, ale też pamiętam, nie wiem, czy ty pamiętasz takie czasy, ale ja pamiętam jeszcze też w szkole podstawowej, że ochwieśnicki okej, ale jak pojawił się ktoś, jakiś uczeń przyjechał tutaj do podstawówki w Ślesinie z wioski i mówił tym takim językiem regionalnym, no to trochę to było, tak powiem, dzisiaj powiedziałem, że trochę nie cool, nie, że trochę było gorsze, jakby nie był traktowany tak normalnie, nie?
4: No to na koniec powiedzmy coś po ochwieśnicku w takim razie.
3: W Mancych Kielców, Siackie Skitry, Siwrają, psulą po ochwieśnicku, Manusa Jarus, Ślirową, Piernym w Całochnej Łaniacie, Jardolił Duszułanów, Jardolił na Gudłaje, opulą Posy Łosior za Posę Chopki. Także no, u nas w Ślesinie mówią wszyscy, rozumieją po chwieśnicku. Ojciec mój handlował w całej Polsce, handlował pierzem, jeździł do Rosji, jeździł na Białoruś, sprzedawał dużo towaru za duże pieniądze.
4: Bardzo ci dziękuję. Paweł Pikun-Pachulski, znawca gwary ochwieśnickiej. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę i za przypomnienie tych naszych wspólnych historii jeszcze z Radia Konin.
4: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
11: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w studium dwóch Mateuszów, poza mną Mateusz Łyczak, cześć.
12: Cześć, bardzo mi miło.
11: Człowiek wielu bardzo ciekawych zajawek, wielu ciekawych zainteresowań, o których tutaj mówiliśmy przed wejściem na antenę. Dzisiaj jednak skupimy się na jednym z nich i to jest taka sytuacja, taka rzecz, która bije rekordy popularności w ostatnich latach, między innymi dzięki, bo ja także się zakręciłem w tym kierunku, bo oglądałem bardzo popularne kanały na YouTubie na ten temat. Terrorystyka, czyli hodowanie takich zwierząt, które dla niektórych mogą być straszne, być może nawet przerażające, ale jak już przełamiemy pewien ten strach, obawę, to okazuje się, że są niezwykle interesujące, niezwykle ciekawe i chociaż malutkie, niepozorne najczęściej, chociaż większe również są, to można spędzić masę czasu na tym, aby dowiadywać się jak najwięcej na ich temat. Jak to wygląda u ciebie? Kilkaset takich zwierzaków masz na bazie?
12: Wiesz co, słuchaj, na chwilę obecną można by powiedzieć, że prawie mamy 300 gatunków, nie? Jeśli chodzi o rodzaje zwierząt terrorystycznych, ale to jakby to powiedzieć od małych, nazwijmy to robaczków, po duże gady, nie? Bo ogólnie rzecz biorąc my, oprócz tego, że my jako pasjonaci i hobbyści, tak, mamy te zwierzęta, można powiedzieć, z całego świata, to przy okazji jeszcze zajmujemy się edukacją, tak? Bo jeździmy po szkołach, jeździmy po różnych punktach takich bibliotecznych i tym kultury i po prostu robimy wystawy, tak? Zwierząt terrorystycznych i pokazujemy, że słuchajcie, no to są zwierzęta, których nie ma co się bać. Nie są straszne w żaden sposób. Bym powiedział ciekawe, fascynujące i rozwijające po prostu nie tylko dzieci, ale też osoby dorosłe, tak? W tej pasji, hobby i tym podobne, nie? Ale to, co ci mogę powiedzieć, przerażające? Chyba bym nie powiedział tak do końca, bo ja już, można powiedzieć, 14-15 lat się tym zajmuję, tak?
11: Moja mama i teściowa są od innego zdania. Chociaż też muszę przyznać, że z czasem trochę się przełamują.
12: Fakt, tylko że wiesz co, nie wiem czy pamiętasz, za naszych powiedzmy czasów, nasze babcie zawsze widziały jakiegoś pająka, mówiły, o Jezus, to jest tarantula, nie? Tarantula chodzi, nie?
11: Tarantula.
12: No, tarantula.
11: Jak duży pająk to tarantula.
12: Tarantula, tak, faktycznie, ale w rzeczywistości no to jest nieprawda, tak, no tarantule, które my mamy na przykład w hodowli, tak, no to nie jest wielkości powiedzmy, no nie wiem, dekielka od puszki, od picia napoju jakiegoś.
11: I co ciekawe, to pająk z Ukrainy?
12: Tak, Lykosa. No i w rzeczywistości, co jest najśmieszniejsze, pająk, który nie potrafi się wspinać. Czyli on tylko wyłącznie po płaskiej powierzchni chodzący, nie? Ale jeśli chodzi o zachowanie, o biotyp, to po prostu tego zwierzaka jest no, niesamowite, nie? No, tak samo jak, wiesz, każdy uważa, że pająki, no to co, pająki świetnie widzą, świetnie chodzą, inne rzeczy. No nie, to nie jest tak do końca, bo pająki dzielimy na przykład na ptaszniki i pająki właściwe, tak? Czyli w tym wypadku, tak nazwijmy to, nasze kątniki, krzyżaki i tym podobne. A ptaszniki, no to wiemy, no te wielkie, ogromne pająki bycze. No i w rzeczywistości, no ptaszniki no, bardzo słabo widzą, prawie wcale. Tylko w poświacie, tak? A jeśli chodzi o na przykład pająki właściwe, no to widzą nas perfekcyjnie. I to jest ta inna sytuacja.
11: A co to są pająki właściwe?
12: No to co powiedziałem, że na przykład
11: te nasze kątniki, tak?
12: Skakuny, kątniki, na przykład wiele różnych gatunków takich, bym powiedzmy, rodzimych, bo stricte na przykład pająki właściwe, one helicery, czyli zęby mają, bym powiedzmy, do siebie skierowane, to wewnątrz, tak? A ptaszniki mają od góry do dołu, pod karapak wchodzą. To jest zupełnie inna różnica, tylko że też pająki właściwe nie potrafią, znaczy są duże niektóre, ale nie potrafią być tak ogromne jak na przykład ptaszniki, tak? No bo, no nie wiem, no Lasidora parahybana, czy na przykład ptasznik olbrzymi, na przykład tak zwany, no to są dosyć już duże, no to jest wielki talerz obiadowy, bym powiedział, wielkości z odnóżami. No ale w rzeczywistości, no to są zwierzęta, które są tak ciekawe, tak rozwijające, tak fascynujące, że to jest coś niesamowitego. Moja 4-letnia córka ma swoje własne ptaszniki i się nimi po prostu...
11: To brzmi.
12: No brzmi ciekawie to, ale słuchaj, no ja powiem ci inaczej taką sytuację. Moja córka chodziła do przedszkola tutaj w Koniski i w Koninie i stricte chodzi o kwestię taką, że było pytanie, co byście chcieli dostać od Mikołaja na prezent, nie? No moja córka, no wszyscy wymyślali, no zabawki takie, siakie i w ogóle. Ona powiedziała, ja bym chciała dostać książkę o pająkach. W wieku 4 lat powiedziała, że chce książkę o pająkach.
11: I to taką już bardziej specjalistyczną pewnie niż...
12: Nie do końca, bo w świecie naszym terrorystyki jest bardzo wielu autorów, którzy tworzy książki stricte pod
11: dla
12: przedział
11: dzieci.
12: wiekowy. I naprawdę jest taka książka, która bardzo fajnie wprowadza w ten świat terrorystyki. No i kupiliśmy jedną książkę. Dobra, Mikołaj przyniósł. Żeby nie było. No i Mikołaj przyniósł. No i stricte, no fascynacja niesamowita. Później drugą książkę dostała. No i co? No i pojawił się pierwszy ptasznik, drugi ptasznik i cały czas idzie do przodu. Teraz ma gekona, więc cały czas... rozwija się w tematyce, nie? I więc jak chcesz z nią rozmawiać, to rozmawiasz jak z dosłownie starym terrorystyką, z osobą, która naprawdę ma dużą wiedzę o terrorystyce, no ona zaraz się zaczyna opowiadać o budowie pająka, odwłoku, odnóża, helicery.
11: Czyli ona ma 4 lata i już ma takie jasno sprecyzowane hobby, pasję,
12: tak,
11: którą już rozwija bardzo szeroko.
12: Rozwija i idzie do przodu, tak? Ona zawsze ze mną po prostu przyjeżdża do biura, pomaga mi po prostu w tutaj ogarmoniowaniu się tych wszystkich terarii, tak, bo nie oszukujmy się, to są duże ilość terarii, pojemników, pudełek i wiele innych rzeczy, bo niektóre zwierzęta trzymamy. Czy na przykład, no nie wiem, zajęcie się na przykład pytonami, tak, bo my mamy też węże, tak, czy na przykład gady, bo mamy synkę olbrzymią. To jest taka wielka jaszczura australijska, więc stricte, jeśli chodzi o to, no jest dużo rzeczy do ogarnięcia i małe dziecko też super to ogarnia, nie? Więc pasja się rodzi od samego początku, tak, i trzeba w tym kierunku iść i się rozwijać, nie? Wiecie co, no powiem tak szczerze, że dużo ludzi popełnia wiele błędów, bo mówi, ach, kupię sobie pająka, nie? Czy tam kupię jakiegoś węża, czy cokolwiek, nie? Ale nie zgłębiają wiedzy tej. Bo prawda jest taka, że zanim kupisz cokolwiek, czy pójdziesz do babci i powiesz, babcia, kup mi to, to powinieneś chyba usiąść chwilę czasu i po prostu spędzić ten czas, powiedzmy, na edukacji, na przeczytaniu, dowiedzeniu się czegoś, obejrzeniu na kanale jakimkolwiek na YouTubie o tym związanym z terrorystyką.
11: Masa prostu... jest dostępnych informacji.
12: Tak, dzisiaj. Ale żeby po prostu zaciągnąć tą wiedzę i nauczyć się, powiedzmy, czegoś.
11: I to przekazywana ta wiedza w bardzo ciekawy sposób.
12: Tak, tak, ale my tak samo my. bo my, ja mówię my, bo chodzi o kwestię o mnie i o pana Patryka ze Spiders Hobby, bo my razem działamy, czy Dekonin i Spiders Hobby, my prowadzimy szkolenia, nauki, edukacji, jeśli chodzi o zajmowanie się z tymi zwierzakami, też można po prostu u nas nabyć takiego zwierzaka, tak? Ale w rzeczywistości chodzi o kwestię taką, że my uczymy, tak? My wytłumaczymy, jak stworzyć swoje pierwsze własne terrarium, jakie mieć dla niego odpowiednie warunki dla tego zwierzaka i tym podobne. I przekazujemy tą swoją wiedzę, którą zdobyliśmy przez wiele różnych lat i edukujemy dalsze kolejne osoby. My też współpracujemy z kilkoma ludźmi, którzy są znani w świecie terrorystyki, tak? Którzy na przykład tutaj niedaleko, nazwijmy to, Konina jest osoba, która napisała książkę dosyć ciekawą, związaną z tłumaczeniem łacińskich nazw na polskie, tak?
6: Jest tutaj... Pająków, tak? Czy...
12: Tak, pająków, ale to rodzimych, czyli naszych miejscowych, tak? Bo mało kto wie, na przykład, bo mało się kto interesuje, że my też mamy, wychodząc z naszego domu, pająki, które, nazwijmy, są średnio i silnie jadowite. Czy ktoś wiedział o tym, że na przykład w naszej trawie żyje tak zwany kolczak zbrojny, który ma dosyć w miarę silny jazd, jeśli jesteś...
6: I zębiska duża.
12: Zębiska. Tak, helicery. Ale helicery, ja wiem, no. Czy takie duże zębiska, no w większości te nasze pająki rodzime średnio by miały szansę przebicia skóry, ale niestety no, część z nich przebije. To tak samo jakbyśmy mówili o czarnej wdowie. My posiadamy na przykład czarne wdowy, tak, mamy w swojej hodowli, tylko wszyscy mówią, Boże, czarna wdowa, przerażający pająk, ugryzie, to jest szpital, nie? Helikopter od razu do Poznania. Nie, no, wiecie co, no prawie tylu lat żaden mnie nie ukąsił, bo taka jest prawda. Trzeba mieć trochę wiedzy i trochę rozumu, bym powiedzmy, w jaki sposób podchodzi do tych zwierząt, nie? Prawda jest tego taka, czarna wdowa dużo bardziej nas się boi i obawia, niż powinniśmy my jej, nie? Bo prawda jest taka, jak otworzysz pojemnik, to ona ucieknie, tak? Ale nie, że ucieknie i wskoczy ci na rękę, cię ugryzie, zagryzie, bo takie ludzie mają po prostu perspekcję widzenia, powiedzmy, takiego zwierzaka, że idzie duży pająk, powiedzmy, on wskoczy mi na szyję, zeżre mnie, nie? Bo tak, tak ludzie myślą po prostu. A prawda jest tego taka, ona się nas dużo bardziej boi. Się ukryć, schować gdzieś, uciec, powiedzmy. I chodzi o kwestię taką, że te zwierzęta nas się tak strasznie boją, że my musimy po prostu mieć górę, to myślenie po prostu, jak się nimi zajmować, tak? Czyli czarna wdowa nie wyjdzie, nie ugryzie, a prawda jest taka, że w Australii najwięcej ugryzień przez czarną wdowę to jest, są to sytuacje takie, że one wchodzą po prostu do ciemnych, mokrych, wilgotnych miejsc, czyli co? Do naszych butów.
6: Okej.
12: Wejdzie taka do butu, no my wsuniemy nogę, nie sprawdzimy, co jest w środku, no i nieszczęście gwarantowane.
6: Ona poczuje się zagrożona i się po
12: oczywiście,
6: prostu broni.
12: Oczywiście, sposób. Oczywiście. A w polskiej terrorystyce prawda jest tego taka, że terrorystyka polska się bardzo rozwija, tak? Konin to już w ogóle, naprawdę, jeśli chodzi, nikt się, mało osób się nie spodziewa tego, ale na przykład Konin to jest dosyć fajne miejsce, jeśli chodzi o terrorystykę, bo bardzo dużo osób właśnie zajmuje się terrorystyką. Jak my mieliśmy na przykład wystawy w tutaj punkcie takim zoologicznym w Koninie, to po prostu... Ten punkt dosyć często my odwiedzamy z kolegą Patrykiem, to oni nam mówią, że teraz sprzedam takie ilości teraz zwierząt terrorystycznych i akcesoriów, że się nie spodziewali, nie? Że to tak dobrze po prostu Konin stoi terrorystyką. I...
6: Czyli jest duża szansa, że teraz wśród słuchaczy przynajmniej kilkanaście osób ma jakieś pojęcie o tym, o czym ty mówisz.
12: Wiesz co, ja bym powiedział, że to nie kilkunaście, tylko myślę, że znacznie więcej. Znacznie więcej osób. Ponieważ naprawdę, kiedy my jeździmy, są wystawy tu w Koninie, czy powiedzmy w Kaliszu i my jeździmy na te wystawy.
6: Bardzo dużo ludzi jest.
12: To bardzo dużo ludzi jest, to jest jedna kwestia, ale bardzo dużo ludzi do nas przychodzi. Wita się z nami. W ogóle ogólnie na wystawcy też nas znają dosyć dobrze, nas zapraszają na swoje stoiska i my po prostu na tych stoiskach rozmawiamy, tłumaczymy, pokazujemy ludziom, uczymy jak na przykład uciec z arachnofobii, tak, z nazwijmy choroby. Mieliśmy takie sytuacje, że po prostu ludzie z arachnofobią przychodzili i my po prostu edukowaliśmy, uczyliśmy i nawet ta osoba wyszła z terrarium ze swoim własnym pająkiem. Taki był koniec, taki był finał, nie? Tak samo jak my jeździmy, mówię, po szkołach i edukujemy, uczymy dzieci, tak? Bierzemy te węże, pająki, skorpiony, tak? Bo nie tylko my mamy w tym wypadku pająki, ale mamy pająki właściwe, skorpiony, mówię, i to takie gatunki, które są dosyć mocno, nazwijmy to, jadowite, ale no nie oszukujmy się, no nikt nas nigdy żaden nie ugryzł. Wiemy, jak się tym zajmować, wiemy, jak pokazywać, wiemy, jak przedstawiać to dzieciom i jak tworzyć taką edukację, żeby te dzieci zainteresować tym wszystkim, tak? Bo to jest dosyć ważna po prostu szkoła, tak? Dla każdego dziecka. A, no.
6: No, może jeszcze zachęćmy w takim razie, bo można się do was zgłaszać i...
12: Tak, można do nas się zgłaszać. To pierwsze co to social media, no to Facebook, Instagram, czyli 3D Gonin i Spiders Hobby. I tam możecie do nas pisać, możecie z nami rozmawiać. Bardzo często też piszemy z różnymi ludźmi, jeśli chodzi o pytania związane z terrorystyką, ale też dużo różnych miejsc i punktów na mapie, nazwijmy to Konina, chce nas zaprosić i po prostu też my robimy wystawy, gdzie możecie przyjść, odwiedzić nas, porozmawiać z nami, przybić pionę, tak, i zobaczyć nasze zwierzaki, nie? Czy to powiedzmy pytona jakiegoś wielkiego, tak, czy powiedzmy małego, silnie jadowitego skorpiona, czy powiedzmy wielkiego ptasznika, który jest różnokolorowy i tym podobne, nie? Czyli na przykład niebiesko-pomarańczowo-żółto-bordowe kolory, nie? Więc tu nie ma najmniejszego problemu. Na social mediach możecie znaleźć nasz numer telefonu, możecie się też odezwać, mówię, do biblioteki tutaj w Koninie. Też bardzo często mamy tam swoje wystawy, współpracujemy z Mikroskalą na przykład, też Mikroskala bardzo często przyjeżdżamy tam i robimy też po prostu pokazy. Można indywidualnie się do nas zgłosić przez social media, czy to do pana Patryka ze Spiders Hobby, czy powiedzmy do mnie z 3D Konin, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Nie? Zawsze udzielimy pomocy, dorady, porady, a jeśli ktoś będzie chciał kupić swojego pierwszego zwierzaka, to nie ma też najmniejszego problemu. My doradzimy, my pokażemy, my powiemy, nauczymy, tak? Bo to jest taka kwestia, że siadamy i spędzamy kupę czasu, żeby się tym zajmować, nie?
6: No to już Łyczak, 3D Konin.
12: Tak.
6: Wspomnijmy jeszcze Patryka, tak?
12: Tak, bo... Patryk Głośniak ze Spiders Hobby. Też możecie go znaleźć na Facebooku. Niestety go dzisiaj z nami nie ma. Ale spokojnie, myślę, że wkrótce się też jakoś usłyszymy.
6: Tak, nadrobimy. Dzięki wielkie za dziś.
12: Spoko, fajnie. Bardzo było miło. Super poznać imiennika Mateusza. Do usłyszonka i do zobaczonka.
6: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia. Dzięki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
6: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem jesteśmy w Muzeum Okręgowym w Konińskich Gosławicach. Odwiedzamy wystawę stałą, jedną z wystaw stałych, zatytułowaną Judaika. Oprowadzi nas po tej wystawie Jakub Ordon z muzeum. Cześć.
10: Dzień dobry wszystkim.
6: Judaika, czyli wystawa poświęcona tej spuściźnie żydowskiej, którą udało się tak uratować. Ta historia, która została gdzieś zapisana, zgromadzona, dużą jej część możemy właśnie zobaczyć tutaj.
10: Tak, ale to też z racji tego, co się wydarzyło w XX wieku, w czasach Holokaustu, tych obiektów zachowało się niezbyt wiele. Dlatego to, co tutaj mamy, to są bardzo cenne rzeczy. W ogóle, jeśli chcemy coś powiedzieć o Żydach Konińskich, to tak naprawdę ich początki to są tak naprawdę dopiero XIV wiek. Miasto jest lokowane koniec XIII wieku, a jakby przyjmuje się, że Żydzi pojawiają się w połowie XIV wieku i tutaj osiedlają się. Z racji tego, że po prostu obok, niedaleko mieliśmy Kalisz, który bardzo mocno tutaj wpływał na to osadnictwo żydowskie. Przez wieki Żydzi byli bardzo zawsze pożądani w miastach, bo tak naprawdę przynosili wiedzę, umiejętności, umiejętność obracania pieniądzem. Często właśnie ich wynajmowano i dawano takie jakby posady, żeby mogli przykładnie, nie wiem, prowadzić jatki, karczmy, mennice państwowe, czy pobieranie opłat targowych. Takimi rzeczami zajmowali się Żydzi, bo po prostu potrafili to robić. To osadnictwo zmieniało się, bo tak naprawdę ta liczba Żydów w Koninie też się zmieniała. Jakby tak w bardzo dużym skrócie zrobimy to tak, że nie wiem, koniec XVIII wieku, koniec epoki szlacheckiej w Polsce, krótko przed rozbiorami, w Koninie mamy około 200 Żydów. W XVIII wieku, w latach 70-tych, 80-tych utworzony tutaj jest Kachał, czyli jakby taki zarząd, który no, zarządzał tą społecznością. I po prostu z kolejnymi latami, z kolejnymi dziesięcioleciami ta ilość Żydów się zwiększała w Koninie. Jest takie opracowanie jeszcze Lecha Heymana, już kilkanaście lat temu stworzone. On właśnie przywołuje dane właśnie, że Żydów na przełomie XIX-XX wieku, już pod koniec epoki rozbiorów, jest około 50-52%, czyli co drugi mieszkaniec był Żydem. Konin był takim typowym sztetlem. krótko przed II wojną światową, przed tym, co się wydarzyło, przed zagładą, Żydów w Koninie jest około 20-22%. Tak się przyjmuje, czyli co piąty mieszkaniec Konina jest Żydem. Wszystko to kończy się, tak jak wspomniałem, w 1939 roku. Zaczyna się wojna. Synagogę, gdzie tutaj mamy wizerunek synagogi, zostaje ona zniszczona. Cały dobytek zostaje wyrzucony ze synagogi. Ostatni rabin Lipschitz, według niektórych informacji, właśnie tutaj też mamy tego ostatniego rabina, został zmuszony do tego, aby po prostu podpalić ten dobytek, który należał do społeczności żydowskiej, aby jeszcze bardziej upodlić tą społeczność. Swoją drogą na synagodze i na synagodze mniejszej, która stała obok, a swoją drogą kilka lat temu została wyburzona. Umieszczono napisy, że to są stajnie. Znów kolejny jakby przykład, żeby upodlić tą społeczność. Kirkut, czyli cmentarz żydowski, znajdujący się dzisiaj za parkiem Chopina, za Konińskim parkiem Chopina, został zniszczony. Wszystkie macewy, czyli nagrobki żydowskie, zostały zniszczone. Są podania, że te macewy poszły na budowę ulicy Buczka w Koninie powojennej. Dzisiaj jest to chyba ulica Admowskiego. A Niemcy sobie zrobili na tym terenie po prostu taki rodzaj placu manewrowego, takiego defiladowego. Tam po prostu się szkolono. Znów kolejne jakby upodlenie tej społeczności. Żydzi z Konina znikają tak naprawdę w 1942 roku, 1941 roku, bo zostają wysiedleni. W powiecie mamy takie trzy miejscowości, w których po prostu Żydzi zostali zgromadzeni. To taki get zbiorczy w Ogrodzu, Żgowie i Zagórowie. I później z tych get zostali przewiezieni na miejsca kaźni. I w powiecie konińskim mamy dwa takie miejsca kaźni. To jest jedno, to jest las Niesłusz-Rudzica, a drugi to jest las Wygoda, las Krążel pod Kazimierzem Biskupim. Tak naprawdę nie wiemy, ilu Żydów zostało zamordowanych. Są szacunki od 3 do 8 tysięcy Żydów zamordowanych, chociażby tylko pod Kazimierzem Biskupim. Jakby to pokazuje skalę tej tragedii, że po tylu latach nie wiemy naprawdę, ilu tych Żydów zostało zamordowanych. Też warto wspomnieć o tym, że też jakby nietypową metodą zostali zamordowani. Niemcom zależało na tym, aby to przeprowadzić szybko, sprawnie, maksymalnie wydajnie i po prostu po cichu. Jakby to są okrutne słowa, ale to tak to wyglądało. I po prostu pod Kazimierzem Biskupim zastosowano taką nietypową metodę mordu przy pomocy wapna palonego. Po prostu był wykopany dół, zasypany wapnem. Ludzie zostali rozebrani do naga, ich dobytek został przesegregowany przez specjalne komando, wprowadzeni do tego dołu z wapnem i polewani wodą. To wapno oczywiście się lasuje, wytwarza się duża temperatura i ludzie ginęli w ogromnych mękach i strasznych cierpieniach. Ta metoda okazała się nieskuteczna, bo nie można tego było ukryć w tajemnicy. No i później jakby doskonalono tą metodę, później w Chełmie nad Nerem przy pomocy samochodów, gdzie rura wydechowa była wprowadzona do komory i gazowano w ten sposób ludzi. No i później jakby już udoskonalono tą metodę do perfekcji w ten sposób już w Oświęcimiu przy pomocy cyklonu B. Tak naprawdę wojnę przeżyło, szacuje się, około 100-150 osób, które wróciły tutaj do Konina w 1945 roku, czy w tych ostatnich latach 40. XX wieku. Ale okazało się, że tak naprawdę rodziny są wymordowane, najbliżsi są wymordowani, majątek został przejęty już przez nowych właścicieli i ci ludzie bardzo często po prostu zostawiali Konin i albo przeprowadzali się do nowo budowanego państwa Izrael w latach 40., albo po prostu emigrowali do Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę dzisiaj już nie mamy tej społeczności żydowskiej. Już na ulicach Konina nie usłyszymy żadnego jidysz.
13: No dobrze, to powiedzmy zatem, co się zachowało, co udało się zgromadzić w ramach wystawy Judaika. Od czego powinniśmy zacząć?
10: Tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawe obiekty, bo stoimy przed kablotką, w której są umieszczone świeczniki szabasowe i tarcza rodałowa. To są bardzo cenne rzeczy, bo pochodzą z naszego regionu. Pochodzą ze synagogi w Sompolnie. Wiadomo, że w trakcie okupacji, w trakcie wojny, te obiekty zostały w pewien sposób ewakuowane i zakopane niedaleko właśnie synagogi. Przeleżały w ziemi kilkadziesiąt lat i odnalezione zostały, jeśli dobrze pamiętam, w latach 70. Oczywiście bardzo mocno zniszczone. Wszystko zostało to oddane do pracowni konserwatorskiej, zabezpieczone, odnowione, posrebrzone na nowo, bo to są srebrne obiekty. I później już decyzją konserwatora przekazane do naszego muzeum. Także mogą świadczyć o tej historii żydowskiej powiatu konińskiego. Dlatego to są takie bardzo cenne rzeczy. Co ciekawa rzecz jeszcze tutaj mamy? Mamy też jeszcze filakterię. Takie właśnie ciekawe pudełeczko. Właśnie do czego to służy? Często zwiedzający się zastanawiają i pytają. Jakby porównują to z tym, co tutaj mamy na obrazie. Z takim jakby kapelusikiem. Żyda mamy ortodoksyjnego, ubranego w tałes, czyli w ten szal taki do modlitwy. W ręku trzyma księgę i do góry ma taki kapelusik. No to nie jest ten kapelusik. To są właśnie te filakterie. Takie pudełeczko z rzemieniem, które po prostu ortodoksyjny Żyd zakładał do modlitwy. Drugie takie filakterie tymi rzemieniami jakby okręcał, otaczał swoją lewą rękę i w ten sposób się modlił. Dlaczego lewą rękę? No bo blisko serca. No to wszystko też ma jakieś znaczenie. Także też bardzo, bardzo ciekawy obiekt. Na fototapetach mamy różnego rodzaju zdjęcia i fotografie. Mamy tutaj bardzo ciekawe zdjęcie. Chociażby statut Żydowskiej Biblioteki Czytelni Społecznej w Koninie. Była taka w Koninie. I tutaj w gablocie mamy książkę właśnie z pieczęcią właśnie tej czytelni Biblioteki Żydowskiej w Koninie. Też bardzo ciekawy obiekt. Żydzi brali bardzo czynny udział w życiu społeczno-polityczno-kulturalnym Konina. Mamy na fotografiach właśnie chociażby, nie wiem, sekcję motocyklową klubu sportowego Maccabi. No Maccabi dzisiaj jeszcze przecież funkcjonuje w Izraelu i mamy taką sekcję właśnie przedwojenną tutaj konińską. Mamy różnego rodzaju grupy teatralne. Także to była bardzo aktywna społeczność. Z drugiej strony mamy karty do głosowania i podejdźmy może bliżej. Karty do głosowania z okresu międzywojennego i na tych kartach mamy imiona i nazwiska żydowskie. No i takie imiona jak Natan, Jakub, Icek, Leib, Haskiel. No to wiemy, że to są żydowscy jakby kandydaci do wyborów tutaj w Koninie. Także to życie żydowskie przedwojenne w Koninie było bardzo tutaj bardzo aktywne. Swoją drogą Konin chyba się nigdy nie zhańbił jakimiś pogromami tutaj w Koninie w latach 30., kiedy już ten wiatr zmian z zachodu, z Niemiec hitlerowskich tutaj nadpływał. Nie było tutaj pogromów. Były jakieś tarcia, były jakieś niesnaski. Ale tu nigdy nie było tak, że wchodzono do dzielnicy żydowskiej i dokonywano jakichś pogromów. Takimi rzeczami koń się nie skalał.
13: Centralna, zupełnie część ekspozycji, największa gablota, wyższa od nas. No i też rzecz najbardziej okazała, robiąca największe wrażenie. Co to takiego jest? Coś mi się przypomina, że sukienką też się to nazywało, tak?
10: Sukienką, ale to część tego obiektu jest nazywane sukienką. Przed nami mamy tarcze rodałowe, czyli po prostu świętą księgę Żydów, czyli po prostu rodał Tory. Żydzi mają 5 ksiąg. Dlaczego też często nazywa się Torę pięcioksięgiem? To są 5 ksiąg Starego Testamentu. Księga Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Kapłańska i Powtórzonego Prawa. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. I to jest święta księga żydowska, nawinięta na takie dwa wałki. Ona jest w pełnym przybraniu. Tak jak wspomniałeś, jest ubrana w sukienkę, czyli taki specjalny pokrowiec zabezpieczający. Ta sukienka nazywa się mail. I do tego ona jest w pełnym przybraniu, czyli razem ze stazem albo tarczą rodałową, czyli taką specjalną srebrną płytką, takim bogatym przyozdobieniem właśnie Tory i zwieńczone są te wałki właśnie rimonim, czyli właśnie takimi właśnie zwieńczeniami w postaci bardzo często stosowano owoc granatu jako symbol kapłaństwa i przymocowane są do niej właśnie dzwoneczki. Tora, która była przechowywana normalnie w takiej skrzyni ołtarzowej, mamy taką fototapetę właśnie, co ciekawe, sprzed wojny i wiemy, jak wyglądało wnętrze synagogi konińskiej, to tam właśnie w tej skrzyni ołtarzowej była przytrzymywana Tora, ale na czas modlitwy była wynoszona na środek synagogi na bimę, czyli na taki rodzaj podniesienia takiego balkonu, z której odczytywano odpowiednie fragmenty Tory. Tora to tak naprawdę jest pergamin, czyli po prostu wyprawiona skóra zwierzęca i zapisana właśnie zapisana z Księgi Starego Testamentu. Jest Księgą Świętą, nie wolno jej dotykać rękoma, nie wolno śledzić odpowiednich wersów palcem, byłoby to świętokradztwo, dlatego też do tego służy nam właśnie ten przyrząd, który stoi, który leży przed Torą, czyli jad, czyli taki rodzaj specjalnego wskaźnika z paluszkiem, wskazującym, przy pomocy którego po prostu śledzono odpowiednie fragmenty i odpowiednie wersy odczytywano. Pamiętajmy też o tym, że Żydzi, co nietypowe, czytają w drugą stronę. Tak jak my czytamy z lewa na prawo, tak oni czytają z prawa na lewo. Także też musimy to mieć na uwadze.
13: No i powiedzmy, bo to też jest fajna rzecz, ta bardzo nietypowa laska, która należała do Leopolda Infelda, człowiek pochodzenia konińskiego, natomiast bliski współpracownik Alberta Einsteina.
10: Tak, bardzo, to jakby laska należała do niego, tak zostało ustalone. Też tą wystawę tworzył mój poprzednik, pan Janusz Gulczyński, i właśnie on to zbadał i stwierdził, że to należała do niego ta laska. Tak, bliski współpracownik, znany fizyk, ale też i dyrektor gimnazjum koedukacyjnego żydowskiego. Bardzo przez krótki czas, przez kilka lat, w latach 20. przed wojną właśnie był dyrektorem. Także też zasłużona postać. Wyemigrował przed wojną i być może dlatego też tak naprawdę uratował się od Holokaustu.
13: No i to tyle. Czas naszej audycji dobiega końca. Tych eksponatów jest oczywiście zdecydowanie więcej. Także zapraszamy gorąco do Muzeum Okręgowego w Koninie na wystawę Judaika i nie tylko, a jeżeli Judaika, to podpowiemy, że ona znajduje się w budynku zamku. Bardzo Ci dziękuję, opiekun tej wystawy, Jakub Ordon z Konińskiego Muzeum.
10: Bardzo dziękuję i zapraszam do muzeum.
13: Dziękuję, Mateusz Krzesiński, także mówię, do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
13: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj o tym, że Nowy Konin także można zwiedzać. Ciekawe miejsca, budynki są nie tylko na Starówce. O tym przekonują członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, którzy organizują spacery po nowej części naszego miasta. Prowadzi je Filip Walkowiak z Tumku. Nie byliście na takim spacerze? Nic straconego. My byliśmy, był nasz mikrofon, a więc posłuchajmy, co ciekawego w centrum miasta w Koninie można zobaczyć?
14: Dzisiaj przejdziemy się ulicami tutaj Nowego Miasta i jesteśmy na skrzyżowaniu Alei Dworcowej w centrum Nowego Konina. Będziemy teraz iść sobie w kierunku północnym, przejdziemy się tym deptakiem, zatrzymamy się na naszym pierwszym przystanku i opowiem tam troszeczkę właśnie o nowym centrum Nowego Miasta, jak ono powstawało, o ciekawych jego elementach. Zapraszam, przejdźmy pod iglicę w domach towarowych centrum. Więc przeszliśmy teraz jakby tym głównym deptakiem, ulicą handlową, nazwijmy to, Nowego Konina, czyli Dworcową. I jesteśmy pod bardzo ciekawą rzeźbą. Jest to iglica, bardzo taka ukryta i dosyć przez wielu mieszkańców, jak właśnie rozmawiałem, to wbrew pozorom wiele osób nawet nie wie,

Tak naprawdę nie udało mi się dojść do tego, dlaczego właśnie taka miniaturowa iglica powstała też w Koninie, skąd się wzięła, kto był pomysłodawcą, ale jest takim jednym z elementów takiej rzeźby przestrzennej, która w latach 60., 70., aż do lat 80. pojawiała się często w przestrzeni miasta i była takim elementem wprowadzania sztuki pomiędzy życie codzienne. To był taki trend, który właśnie też był w okresie budowy Nowego Konina, w ogóle budowy tych nowych miast powojennych, bardzo popularny. I obecnie w mieście możemy cieszyć się już niewieloma takimi przykładami tego typu obiektów, ale właśnie iglica jest najbardziej spektakularnym z nich, jest największą taką rzeźbą, jaka się zachowała w mieście. No i w ogóle jesteśmy na Dworcowej, no i jeżeli byśmy szukali właśnie tak naprawdę początku Nowego Konina, no to trudno powiedzieć chronologicznie, gdzie on się albo kiedy się on zaczął, nie? Bo de facto no wcześniej była tutaj wieś Czarków tak naprawdę i no możemy powiedzieć, że Konin po tej stronie miasta zaczął się tak naprawdę z doprowadzeniem linii kolejowej do Konina. Bo trzeba pamiętać, że tak naprawdę bardzo długo tutaj Konin, jeżeli chodzi o komunikację właśnie kolej żelazną, był odcięty przez to, że był miastem położonym dosyć blisko granicy Cesarstwa Rosyjskiego. I tak naprawdę taka doktryna wojenna carskiej Rosji zakładała, że w miastach przygranicznych, mimo że Konin bezpośrednio przy samej granicy nie leżał, linii kolejowych nie buduje się. Najbliższa linia kolejowa biegła dopiero w Kaliszu. Tak naprawdę Konin pierwsze połączenie kolejowe zyskał wcale nie z Warszawy. Skąd dotarła kolej do Konina? No można strzelać, można strzelać. Nie, dotarła tak naprawdę z Łężyna, bo Łężyn był siedzibą cukrowni. I pod koniec XIX wieku na całej tutaj właśnie wschodniej Wielkopolsce i na Kujawach rozbudowana była jedna z największych w Europie sieć kolei cukrowniczych. Tak naprawdę w szczytowym okresie można było pojechać z Włocławka koleją wąskotorową aż do Gniezna, do Konina, ale też praktycznie do samej Łodzi, do Ozorkowa. Także generalnie było prawie 1000 kilometrów linii kolejowych, które głównie zajmowały się tym, że w okresie kampanii cukrowniczych zwoziły buraki. No i właśnie do Konina w czasie I wojny światowej dotarła odnoga tej kolei cukrowniczej z Łężyna, gdzie znajdowała się de facto cukrownia Gosławice. I kolej wąskotorowa była pierwszą, która dotarła do tego miasta i pozwoliła na połączenie z resztą jakby tej sieci transportowej kraju. I dopiero po I wojnie światowej, na początku lat 20. rozpoczęto budowę pełnoprawnej linii kolejowej, ponieważ okazało się, że w nowo utworzonym państwie polskim no nie było bezpośredniego połączenia Warszawy z Poznaniem. Żeby dojechać do Poznania, trzeba było jechać właśnie albo poprzez Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław, albo trzeba było jechać przez właśnie Kalisz i Łódź. I tej linii kolejowej, którą prawie większość z nas korzysta, nie było w ogóle. I w związku z tym przejdziemy teraz sobie troszeczkę na północ i zobaczymy ten jakby może nie bezpośrednio modernistyczny, ale związany właśnie z początkami kolei zabytek w mieście, który nam pozostał. No, może gdzieś tutaj sobie staniemy. Trochę jest tu głośno, ale spróbuję opowiedzieć. No i jesteśmy pod wieżą Ciśnień, którą myślę każdy z nas bardzo dobrze zna. I tak naprawdę jest to pamiątka po tej budowie linii kolejowej z Warszawy do Poznania. I to w latach 20. no na tych liniach kolejowych, szczególnie budowanych w tym głównym korytarzu krajowym, no była taka wizja, żeby no tą architekturę budynków, które towarzyszą linii kolejowej, budować w jakimś stylu, który będzie mówił coś o nowo odrodzonej Polsce. No i taką najbardziej wtedy oczywistą analogią, do której się odwoływano, to był styl dworkowy. I lata 20 to de facto
okres, w którym królował w architekturze.

0: kulturze polskiej styl, który odwoływał się do właśnie takiego archetypu, wzorca, dworku szlacheckiego. Stąd właśnie, no, w jakiś sposób starano się, mimo że on za bardzo może dobrze odnajdywał się do budynków dworcowych samych w sobie, które znamy między innymi z takiego budynku, jak był w Koninie, czyli też w Kole. Też mamy podobny budynek w Łowiczu, w innych miastach też bliżej już samej Warszawy. I one może dobrze, fajnie się adoptowały te wzorce do takiego typu budynku, no ale w jakiś sposób architekt próbował też ubrać właśnie taki bardzo techniczny budynek, jakim jest wieża ciśnień, właśnie w taką szatę budynku dworcowego, dworkowego. Nie? Stąd właśnie taki dach, który jest pokryty po pierwsze dachówką i jak widzicie, on nie jest jednorodny. On jest złamany w połowie. I to jest troszeczkę nawiązanie do bardzo charakterystycznego typu dachu, który był bardzo popularny w Polsce jeszcze w XVII-XVIII wieku. To był tak zwany dach polski, nie? I generalnie wyglądało to troszeczkę w ten sposób. Jak mamy budynek i był kiedyś sobie stawiany, był dworek. On miał sobie tutaj tympanon i było to wejście do niego, nie? I dworki polskie często miały dach, który nazywano polskim. I on wyglądał w ten sposób, że on był spadzisty, był przełamany, miał tutaj taki jakby gzymsik i dopiero kończył się ten druga część dachu. I to przełamanie tutaj, trochę tak jak widzimy tam, to jest właśnie dach polski. I jeszcze w okolicach Konina możecie znaleźć w małych miasteczkach takie domki, które tego typu dachy gdzieś tam mają. To jest jakby wariant dachu mansardowego, nie? I to jest coś takiego typowego, co próbowano oddać. No i właśnie architekt wykorzystał troszeczkę ten wątek, no i wiadomo, pokrył budynek tą dachówką, taką tak zwaną karpiówką, która też była bardzo popularna, no i dał taki, wiecie, bardzo solidny postument z takich granitowych otoczaków, generalnie skały typowej takiej, no tutaj lokalnie, która jest takim kamieniem polnym naniesionym przez lądolud, nie? I one tam, wiecie, tak samo jak dworki często były drewniane, ale cokoły były zwykle murowane z kamienia, tak samo oddano to w tej wieży ciśnień. I słuchajcie, jeszcze dwa słowa jakby o dworcu i o w ogóle o tym, co obecnie mamy. Mianowicie, wiele osób generalnie nie lubiło tego starego dworca, który był wcześniej, ale to był dosyć ciekawy przykład budynku właśnie architektury modernistycznej, dworcowej. Bo w latach 60-tych, 70-tych, już tutaj w Koninie na początku lat 70-tych, no ruch kolejowy wzrastał bardzo mocno. Na początku lat 70-tych otwarto odnogę tej linii kolejowej do Kazimierza Biskupiego, która głównie służyła pracownikom kopalni, elektrowni, huty, fugo na dojazdy do pracy. I w szczytowym okresie tu odchodziło prawie 20 par pociągów tylko na tej krótkiej linii Konin, Kazimierz Biskupi. No i w związku z tym, że rosła liczba pasażerów, to ten mały budynek dworcowy, pamiętający początki linii, kiedy tak naprawdę z Poznania do Warszawy biegł tylko jeden tor, no był niewystarczający. I był w Poznaniu taki architekt Kłopocki, który opracował bardzo wiele budynków dworcowych w całym kraju. Między innymi Olsztyn Główny, Warszawa Wschodnia, jeszcze kilkadziesiąt obiektów kolejowych, bo pracował w takim biurze projektów, które się tym zajmowało. No i on miał za zadanie opracować budynek dworca dla Konina. No i na początku lat 70. on przedstawił taki projekt. No i ten dworzec miał dosyć ciekawe założenie. Generalnie niezrealizowane nigdy w całości. Wyglądało to w ten sposób. Jak tutaj jest obecny wylot ulicy Dworcowej, mamy tutaj te dwie aleje dworcowej, prawda? I on stwierdził, że no, trzeba połączyć różne funkcje. Tu były linie kolejowe. W latach 60., kiedy elektryfikowano i zaczęły jeździć pociągi elektryczne, wybudowano tunel prowadzący na perony. No i on kończył się mniej więcej w tym obecnym miejscu. No i on dostał takie zadanie. No i wpadł na taki pomysł, że trzeba to wszystko dobrze posegregować. I te skrzydło, które powstało, które znamy jako pierwsze, to był dworzec autobusowy. Bo tutaj, gdzie jest wieża ciśnień, miał być dworzec autobusów podmiejskich. Miały być perony dla autobusów które miały zwozić po prostu z okolic ludzi na przesiadkę do Konina. Tu, w osi ulicy Dworcowej, miała być duża, podwyższona hala z przeszklonym frontonem od ulicy Dworcowej. Mniej więcej, no powiedzmy, że idea została zachowana w tym obecnym centrum handlowym, które ma tę swoją poczekalnię. I potem jeszcze miało być drugie symetryczne skrzydło i budynek poczty w latach 70. projektowano właśnie w ramach drugiego skrzydła tego dworca. I na przykład było taki ciekawy pomysł, żeby wyjście z tunelu znajdowało się tuż przy przejściu dla pieszych przy ulicy Kolejowej, żeby od razu nie musieć przechodzić przez ten dworzec, tylko można było od razu wyjść tak naprawdę już na Dworcową. Wiadomo, że w związku z kryzysem gospodarczym zrealizowano tylko taki ten krótki fragment litery L, który potem służył nam jako dworzec PKS i PKP, no i jakby z tego głównego założenia już niewiele zostało, nie? Ale ogólnie sam kompleks, gdyby powstał w całości, no to mielibyśmy jeden z takich bardziej reprezentacyjnych dworców w tej części Wielkopolski. No i tam wiecie, wbrew pozorom używano też bardzo szlachetnych materiałów, bo posadzki były robione na przykład z takiego typowo naszego polskiego kamienia murawicy. Były okładziny aluminiowe, które właśnie odwoływały się do tutaj właśnie tego przemysłu aluminiowego, który mieliśmy w mieście. Były też marmury w barze, który był tutaj w tej części. Początkowo były mozaiki na ścianach. Także generalnie póki starczyło pieniędzy i nie przyszedł kryzys gospodarczy w połowie lat 70., to naprawdę budynek był budowany z rozmachem. Obecnie mamy centrum handlowe w tym miejscu. Ono jakby ma swoje mankamenty, bo to łączenie funkcji przesiadkowej z handlową, ono oczywiście no, zapewnia to, że mamy dużo lokali usługowych, no ale często właśnie następuje ta akumulacja tych osób, które korzystają z tego jako centrum handlowe. To wyjście z tego tunelu nadal jest takie dosyć nieoczywiste. No i przede wszystkim no, jakby ta fasada tylna z tej płyty takiej obornickiej zasłoniła nam całą panoramę miasta, więc de facto wjeżdżając do miasta w ogóle nie widzimy, że jesteśmy w Koninie.
1: Po centrum nowej części Konina oprowadzał Filip Walkowiak z Towarzystwa Upiększania Miasta Konina. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Gościem konińskiego studia Meloradia jest dzisiaj zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Witam.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Odpowiedzialny między innymi za oświatę w mieście, czyli dzisiaj 1 września nie mogło go zabraknąć, aby o naszej oświacie porozmawiać. No i może na początek, panie prezydencie, powiedzmy tak z grubej rury, jakie są największe wyzwania dla konińskiej oświaty 1 września 2026 roku?
3: Myślę, że dla nauczycieli na pewno i trochę dla niektórych uczniów też wchodząca w życie reforma Kompas Jutra, zmiany podstawy programowej dla niektórych, bo przecież wchodzi to do przedszkoli oraz do klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej. Pojawia się profil absolwenta, nauka ma się w ogóle zmienić, to znaczy ma się bardziej skoncentrować na z zapamiętywaniu nie na pamięć, ale takiego więcej rozumienia, więcej praktyki, dlatego też te projekty wracają. No, będzie na pewno ten sposób nauczania, mam nadzieję oczywiście, przypominał to, co mieliśmy w gimnazjach, takie myślenie projektowe. Bardzo dzisiaj potrzebne, a mniej jednak takiego wkuwania na pamięć. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, od klas pierwszych i czwartych. Różnie oceniana jest ta reforma, ale jednego nie można jej zarzucić, że nie była konsultowana, bo rzeczywiście obserwuję profil też kuratorium i tego i ministerstwa oczywiście edukacji i no, mnóstwo spotkań na temat tej reformy było. Zobaczymy, ona jest rozłożona na lata, częściowo wprowadzamy ją teraz, będzie wprowadzana także w przyszłości, więc myślę, że dla niektórych nauczycieli wyzwaniem i dyrektorów też będzie ten kompas jutra. Natomiast jak co roku każdego 1 września. No samym wyzwaniem jest prowadzenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, bo bycie dyrektorem placówki oświatowej dzisiaj też nie jest łatwe. Nauczanie dzieci też nigdy nie było łatwe i dzisiaj w tym czasie też nie jest łatwe. Są pewne zmiany, chociażby brak telefonów komórkowych w szkołach, co też jest ważną zmianą. Myślę, że tutaj trzeba się dostosować, ale patrząc na historię, na to, jak nauczyciele, dyrektorzy przez lata zmieniającej się oświaty w każdym państwie, ale u nas chyba szczególnie mam takie poczucie, że te zmiany następują często, to można powiedzieć, że to bycie flexi dla nauczyciela czy dla dyrektora to jest dzisiaj podstawa, więc myślę, że nauczyciele i dyrektorzy też wiedzą, jak dostosowywać się do tych reform. Cieszę się, że rusza nowy rok szkolny, że wracają uczniowie, to zawsze daje dużo życia też w mieście, więc myślę, że z uśmiechem powinniśmy spojrzeć na to, co przed nami i no, wyzwania są po to, żeby je realizować. Zawsze mówię, że wyzwanie, tak jak powiedział pan redaktor, to jest coś, z czym powinniśmy się zmierzyć, to nie jest problem, nad którym mamy utyskiwać, powinniśmy po prostu podjąć te rękawice i działać.
1: Jak będziemy utyskiwać, to będzie jeszcze trudniej, tak zazwyczaj bywa. No ale problem to niż demograficzny na pewno. I to ma swoje przełożenie na miejskie finanse, bo to najdroższy punkt w budżecie miasta Konina. Jakie w związku z tym zmiany, modyfikacje na ten rok szkolny, który się dzisiaj zaczyna?
3: No wiemy, że 4 przedszkola zaproponowaliśmy do wygaszania, czyli do likwidacji w odstępie czasowym, czy w terminie 3 lat. Na 2 kurator się zgodził, na 2 się nie zgodził. Podtrzymał tę decyzję minister. Poszliśmy więc do sądu i mamy spór sądowy z ministerstwem na temat tego, co samorząd może zrobić de facto ze swoją siecią placówek oświatowych. My twierdzimy, że ze względu na demografię te działania dla tych 4 przedszkoli były niezbędne. Natomiast inaczej twierdzi kurator i minister. Rozumie, nie dyskutuje, po prostu niech to sąd administracyjny rozsądzi, czy my jako współfinansujący, bo nie chcę powiedzieć, że finansujący, ponieważ te pieniądze zasadniczo dostajemy od rządu na edukację, ale współfinansujemy ją, dokładając środki własne naszych mieszkańców, podatki, więc jestem przekonany, że mamy wpływ na to, jak powinna wyglądać sieć placówek oświatowych i wiemy dokładnie po audycie i po liczbach i po liczbie urodzin dzieci, że te przedszkola musimy zreformować. Mamy ich bardzo dużo, jak na takie miasto, bo 18. Zaproponowaliśmy wygaszanie 4. 2 na pewno wygaszamy. To rodzi zmiany. Rodzi zmiany też, jeśli chodzi o ruchy kadrowe. Niektórzy dyrektorzy zmieniają pracę, niektórzy nauczyciele. Staramy się pomagać w tej sytuacji, szukać miejsc pracy także tam, gdzie one się pojawiają. Prosiłem też dyrektorów, żeby między sobą wymieniali informacje. To się dzieje także za moim pośrednictwem. Przychodzą i do mnie dyrektorzy czy nauczyciele, czasami pytając o zajęcie, jakąś dodatkową pracę, albo w ogóle pracę. Staramy się to robić, ale jest, przypomnę też, wiek nauczycieli naszych, to jest średnia 46 lat, co oznacza, że są też nauczyciele, którzy odchodzą na emeryturę i dzisiaj mogę powiedzieć, że kilku nauczycieli 1 września, kilku dyrektorów 1 września odchodzi na emeryturę, ale też nauczyciele. Ja nie widzę nauczycielskich świadectw pracy, widzę te dyrektorskie, sam je podpisuję, więc to nie jest też tak, że te odejścia, czy ta reforma, którą proponujemy, sprawi tylko więcej miejsc czy wzrost bezrobocia w mieście. To nieprawda. Odchodzą też każdego roku nauczyciele na emerytury. Niektórzy nauczyciele biorą urlopy dla poratowania zdrowia, pojawiają się miejsca. Więc wierzę, że jak najniższym skutkiem, dlatego to zaproponowaliśmy na 3 lata, uda się przez ten czas przejść. Natomiast wiemy, że demografia dotknie także szkoły podstawowe wkrótce, po tych 3 latach, bo mniej więcej tyle trwa przedszkole, czasami Zależy oczywiście, kiedy dziecko zaczyna, ale zasadniczo zaczyna jako 3 latek, czyli 3, 4, 5 i 6, no 4 lata i tu musi dojść do szkoły ta demografia. Na razie, tak jak pokazał audyt sieci szkół, nie musimy zmieniać, bo jest dość dobrze zorientowana na miasto. Natomiast wiemy, że są takie szkoły na północy miasta. Mówiliśmy o tym niejednokrotnie, także na antenie Meloradia. No one nigdy nie będą miały dużo dzieci. Będą miały ich coraz mniej, a to oznacza, że coraz więcej będziemy dokładać z podatków naszych mieszkańców. Wiemy, że to nie dotyczy tylko miasta. Przykład Kleczew. Ostatnio pan burmistrz robi to samo, chce zamknąć 3 szkoły. To nie będzie i nigdy nie jest łatwe, ale taki jest znak czasu i będą to robić wszystkie samorządy w Polsce.
1: Okej. Wakacje, tradycyjny czas oczywiście inwestycji, no i prace były, nawet przy niektórych szkołach, przedszkolach było to widać, że coś się tam dzieje, o czym powinniśmy przede wszystkim wspomnieć.
3: Tych prac nie było tak dużo inwestycyjnych, natomiast zawsze jest dużo remontowych i jestem przekonany, że w każdej placówce, która kończyła rok szkolny w czerwcu, dzisiaj, 1 września, będziemy mogli zobaczyć jakieś zmiany. Są oczywiście szkoły, które takie zmiany miały większe, bo chociażby udział w projektach, nowe pracownie, mamy projekty unijne, które realizujemy w mieście i powiecie konińskim, ale skupiam się tutaj na mieście. Mamy też drogę po węglu. Niektórzy dyrektorzy korzystają z tych pieniędzy na wyposażenie, przyjmując do pracy właśnie nauczycieli, którzy związani byli z sektorem górniczo-energetycznym. Myślę o tym, że nie musieli tam pracować, ale wystarczy, że są współmałżonkami na przykład dla górników czy energetyków i już wtedy można sięgnąć po pieniądze. Więc niektóre szkoły rzeczywiście mocno inwestują w to. Pojawiają się świeże, nowe pracownie, myślę, że uczniowie, a mamy ich sporo wciąż, przypomnę, że to jest 14 263 uczniów i przedszkolaków w naszych 18 szkołach podstawowych, 8 szkołach ponadpodstawowych, 11 podstawówkach i wciąż 18 przedszkolach, więc myślę, że prawie w każdej jednostce będzie można zobaczyć jakąś zmianę. Sam je widziałem i jestem przekonany, że lepiej wraca się do takiej szkoły, kiedy jedna, druga czy trzecia klasa jest odświeżona, a są i takie klasy, szkoły, w których odświeża się dużo więcej. Większość inwestycji tych dużych, wspominaliśmy o tym, szczególnie jeśli chodzi o boiska, realizowanych była wcześniej, w ciągu roku, czy nawet w ubiegłym roku szkolnym. Z takich nowych rzeczy to na pewno 2 sale sportowe, a nawet 3 sale sportowe w SP8, w SP3 i w SP9 zyska nowe nawierzchnie. I tutaj też myślę, że uczniowie będą bardzo zadowoleni. Też zainwestowaliśmy sporo środków w to, żeby te nawierzchnie w tych salach wymienić, a wiemy, że sala gimnastyczna to jest bardzo ważne miejsce w każdej szkole, więc krok po kroku staramy się pilnować tego, żeby ta nasza baza oświatowa była dobra i cieszę się, że od dzisiaj uczniowie będą z niej korzystać.
1: I kolejny temat, mówimy o tym, że niż demograficzny dotyka nas oczywiście w całym kraju, więc mniej dzieci w oddziałach, likwidacja oddziałów, niepotrzebne etaty wskutek tego. Ale z drugiej strony też dużo mówi się, że w całej Polsce jest sporo wakatów i są takie przedmioty, gdzie nauczycieli brakuje. Jak ta sytuacja wygląda w naszym mieście?
3: Jeszcze tak mocno nas to nie doświadcza, aczkolwiek w szkołach ponadpodstawowych absolutnie przydałoby się dużo fajnych nauczycieli, którzy mają specjalizacje konkretne w nauce zawodu. O tym mówimy od kilku lat, od wielu nawet bym powiedział. Ja osobiście od 8 i ciągle widać ten problem, że brakuje nauczycieli specjalizacji zawodowych, nauczycieli, którzy kształcą w konkretnych zawodach. To są potrzebni mechatronicy, informatycy, logistycy. To wszystko to są spore wymagania dla dyrektorów naszych szkół, ale no, z tym się zmagają dyrektorzy w ogóle w całym kraju. U nas ta sytuacja nie jest jeszcze aż tak zła, tych wakatów nie ma jeszcze aż tak dużo, ale przyznam, że nie jest łatwo dzisiaj znaleźć chemika dobrego, fizyka dobrego, czy właśnie wspomnianych nauczycieli zawodu. Trzeba poszukiwać, a wiemy, że w tej edukacji też te wynagrodzenia nie są takie, jakie być powinny.
1: Zwłaszcza dla początkujących nauczycieli.
3: Zwłaszcza dla początkujących. Mam też takie z poprzednich lat, właśnie ktoś nawet jak ma przykłady, nawet ktoś, kto ma wykształcenie, doświadczenie i chciałby pójść do szkoły, to jednak zaczyna jako nauczyciel, stażysta i to jest trochę przykre, bo mamy tu przykłady w Koninie nauczycieli, którzy...
1: No tam niewiele może sobie wysługi lat doliczyć, tak, jeżeli ale pracował poszli, całe życie.
3: No tak, wysługę tak, ale jeśli chodzi o awans zawodowy, no to jest podstawa i mam takie przykłady psychologów chociażby, którzy przez lata pracowali w zawodzie psychologa i idą do szkoły i zaczynają jako stażyści. I uważam, mówiłem to zresztą i pani minister, i kuratorowi, powinno się coś z tym zrobić, bo jeśli ktoś ma taki staż, jest psychologiem, pracował na rynku,
1: tak, pracował z dziećmi często.
3: Pracował z dziećmi często, świadczył usługi psychologiczne. I teraz z różnych powodów, może ktoś chce mniej pracować, na przykład, bo to często są kobiety, może w innym rytmie. Zostawiam przyczyny takich decyzji, ale jeżeli ktoś chce być psychologiem na przykład w szkole, to trafia mu się nauczyciel stażysta, czyli początek zawodu, bardzo niskie wynagrodzenie, bo tak trzeba powiedzieć, więc jest to krzywdzące. Uważam, że tutaj powinna być jakaś furtka, jakaś ścieżka, która od razu przyjmuje na przykład nauczyciela na poziom nauczyciela mianowanego.
1: Miejska inauguracja roku szkolnego będzie dziś, 1 września, we wtorek, na 5 osiedlu, 2 liceum ogólnokształcące. Początek w samo południe o godzinie 12. Moim i państwa gościem był dzisiaj zastępca prezydenta Konina, odpowiedzialny m.in. za oświatę, stąd dzisiejsza jego obecność, Witold Nowak. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: I ja także bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
6: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
7: Renault. Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w naszym studio gość Patryk Walter. Cześć.
3: Witam serdecznie.
2: Ubrany w strój piłkarski i to nie tylko dlatego, że, bo domyślam się, że tak, że jesteś fanem tej drużyny.
3: Oczywiście.
2: Ale dlatego, że jesteś zawodnikiem. Mieszkaniec naszego regionu, który gra w Warcie Poznań. Pewnie mało kto o tym wie, że taka osoba jest, a jest, trenuje niemalże na co dzień, bierze udział w meczach, w turniejach, we wszelkiej maści rywalizacji, z tym, że jest to drużyna osób, które no, mają problemy czy ze wzrokiem, ograniczony wzrok, możliwość widzenia. Drużyna Warty Poznań, występująca w ramach tak zwanego blind futbolu. Jak to się stało, że do niej trafiłeś?
3: Oj, to taka dłuższa historia. No, najpierw pojechałem po prostu na projekt przysposabiający do życia osoby z dysfunkcją wzroku. No i tam był... Gościem był jeden z zawodników po prostu sekcji blind futbolu z Warty Poznań. No i zaprosił mnie i tak to ruszyło dalej, nie? Łukasz, pozdrawiam serdecznie. Jest osobą niewidomą, jest fantastyczny. Raz mi zrobił jajecznicę, także niewidomi też potrafią robić takie rzeczy.
2: I dobra była, smakowała.
3: Tak, i nawet nie przypalił tego, nie?
2: Jaka to była jajecznica, z czym? Bo ja to lubię z dodatkami.
3: Wiesz co?
2: Pamiętasz?
3: Nie pamiętam, ale chyba z jakąś szydeczką, nie? Ale nie pamiętam totalnie.
2: Okej, spoko. No i... Twój pierwszy trening, jak trafiłeś? Co się wtedy działo? Jakie wrażenia, jakie odczucia?
3: Wiesz co, Mateusz, kiedyś trenowałem w golbala, to jest inna dyscyplina, to jest taka piłka ręczna, 3x3, gdzie są takie duże bramki, 9-metrowe chyba. To wygląda zupełnie inaczej, tam była taka, ta gra była taka dość statyczna, nie? Że tam... Trzymaliśmy się swoich stref. Tutaj pierwszy kontakt, no zaciekawienie, bo to naprawdę dynamiczny sport, blind football, piłka nożna dla osób słabowidzących i niewidomych. No jest dynamiczniejsza, więcej ruchu tam trzeba, więcej taktyki, więcej też zgrania z drużyną, więc naprawdę mnie zafascynowała ta dyscyplina. Co mogę więcej powiedzieć? Pierwszy trening, no wiadomo, to jest ciekawe doświadczenie, bo to trzeba się przyzwyczaić do tego. Na początku na sucho, bez gogli, zawodnicy z pola, ci niewidomi i słabowidzący, noszą takie gogle, które nawet jeśli coś widzisz, te gogle ci zasłaniają pole widzenia.
2: Żeby każdy miał szansę.
3: Tak, żeby każdy miał równe szanse. Do tego są troszkę obudowane, ten nos i tak dalej, no żeby chronić tą twarz, ale o tym zaraz powiem.
2: I ty też takie gogle nosisz?
3: Tak, mam tutaj ze sobą. Mateuszu, możesz je dotknąć i opisać własnymi słowami.
2: Może nawet sobie założę.
3: Możesz założyć.
2: Tylko muszę zdjąć okulary.
3: Jasne. Mają takie, bo są też bez tego noska, ale...
2: I słuchawki też muszę zdjąć.
3: Okej. Okay. To poczekamy chwilkę
2: robię. Dobrze.
3: I z pierwszej...
2: Okej, okay, no powiem szczerze, że nie widzę nic.
3: Dodatkowo na meczach jesteśmy oklejani. Czyli pod tą maską masz jeszcze takie plajstry jakby medyczne. Oklejamy... jesteś po prostu oklejany, żebyś na pewno nie podglądał, nic nie widział, nie?
2: A, okej.
3: No, takie są...
2: Czyli ufamy sobie, ale też bez przesady.
3: Dokładnie. Ufamy, ale kontroluję, tak?
2: Zupełnie będziemy sobie ufali, jak się obkleimy. To wtedy będziemy sobie ufali.
3: No, takie są przepisy, nie? Tego...
2: W przepisach jest to zapisane.
3: Myślę, że tak. No, ja nie zgłębiałem tego tematu. Ja tam tylko sprzątam, tylko gram, nie? No i taki pierwszy trening, no wiadomo, no, gdzie bardzo ciekawym doświadczeniem. W ogóle te pierwsze miesiące, bo to jest, są najfajniejsze, bo tam masz duży progres po prostu, nie? Okay. Im dalej w las, tym po prostu jest ciężej ten progres osiągnąć. No i w tej piłce chodzi o to, żeby nasłuchiwać też i swoich kolegów z drużyny i swojego bramkarza i nawigatora, o którym tam powiem później więcej, ale piłka ma grzechotkę, nie? Taką grzechotkę, dzięki temu lokalizujemy tą piłkę.
2: A tak to wygląda generalnie jak piłka, chyba to rozmiar czwórki jest, czy...
3: Albo czwórka,
2: czy może
3: albo...
2: ciut mniejsza.
3: Ona jest chyba mniejsza od
2: chyba tej. To jest trójka, tak mi się wydaje.
3: Myślę, że trójka, tylko jest cięższa przez to, że są te grzechotki.
2: Tak,
3: nie?
2: Tak, tak. Jest to wielkość mniej więcej takiej trójki piłki.
3: Ta piłka jest starego typu, teraz jakieś nowe mamy, takie, które używamy na lidze. Ale ta piłka jest taka treningowa. Dostałem ją od trenera i tam nieraz sobie coś tam pykam w domu.
2: Nie? A właśnie, o to chciałem zapytać. W domu też masz do tego warunki, możliwość, żeby trenować?
3: To znaczy, ja mieszkam na wsi, tam jest trochę nierówno, ale to jakoś tam tą piłkę można turlać, nie? No, czasami...
2: Bo tak to gracie, rozumiem, w halach głównie, tak? W indoorze.
3: Gramy na Orliku.
2: A, jednak na świeżym powietrzu. Okej, okay, tak. Spoko. Mhm.
3: Bo, żeby... Normalnie na meczach są bandy. My na Orliku mamy siatkę, nie? Ale w blind footballu są wzdłuż boiska są bandy. Takie mniej więcej do metra wysokości, jak w hokeju na przykład. I one też zatrzymują tą piłkę, więc nie ma autów. Dzięki temu możemy też zlokalizować się. Masz taki odnośnik do przestrzeni, nie? Właśnie odnośnie tego pierwszego treningu, tych pierwszych treningów, to właśnie to poczucie tej przestrzeni jest ciekawym doświadczeniem, bo jeśli coś widzisz i masz te gogle, no to nagle okazuje się, że musisz się odnaleźć w tej przestrzeni, więc taka orientacja jest niesamowitym też doświadczeniem, nie? Że nie możesz już polegać na wzroku, tylko musisz się tam odnaleźć, nie? I masz takie odnośniki właśnie te dźwiękowe, czyli twój bramkarz, twoi koledzy, trener i ten nawigator za bramką przeciwnika, zaraz to wytłumaczę. Mhm. W blind footballu boisko jest mniejsze, ma długość 40 metrów, szerokość 20 metrów i właśnie wzdłuż tego boiska są te bandy, one blokują te auty, nie? Więc autów nie ma, ale...
2: Tych bocznych autów.
3: Tak, ale są rożne, są rzuty rożne, bo tutaj...
2: I auty bramkowe.
3: No tak, tutaj obok bramki nie ma już band, więc tam piłka wychodzi, więc są te rzuty rożne. No wiadomo, też są rzuty wolne i rzuty karne. Połowy są krótsze, czas rozgrywanych meczów jest krótszy, 15 minut z zatrzymywanym czasem, albo 20 minut bez zatrzymywanego czasu.
2: Cały mecz.
3: Znaczy nie, to jest jedna połowa. Okay. Jedna połowa. Mm-hmm. No i z tyłu jest bramkarz, on jest osobą widzącą i teraz tak, boisko jest podzielone na trzy strefy. Właśnie ten bramkarz ma swoją strefę 12 metrów od bramki, gdzie może nawigować. Trener ma środkową strefę i za bramką przeciwnika jest nawigator, i który też ma 12 metrów od bramki przeciwnika, gdzie może nawigować. No i tam na przykład, jeśli idziesz z tą piłką na bramkę przeciwnika, to on ci mówi, że na którym jesteś metrze i czy masz strzelać, nie? To są takie podstawowe komendy, które on mówi.
2: Okay. Chciałbym też o twoich takich osobistych doświadczeniach trochę porozmawiać. To było też tak, że no na początku mówiłeś, że ten rozwój, ten progres był bardzo duży i zauważalny, potem nieco przystopował i że to jest takie normalne zupełnie w tej dyscyplinie. A jakie były takie kluczowe momenty, kiedy na przykład, nie wiem, załapałeś się do pierwszej drużyny i zagrałeś swój pierwszy mecz, pamiętasz?
3: 2024 rok, w październik, listopad dołączyłem do drużyny i zacząłem treningi. Pierwszy mecz zagrałem w kwietniu 2025 roku. Debiut był z Wrocławiem, a cały mecz z Bielskiem, z rekordem Bielsko-Biała zagrałem też jako skrzydłowy, z tego co pamiętam, bo nasz jeden z zawodników no, skręcił kostkę chyba, nie? I to no, byłem zmuszony po prostu rozegrać cały mecz, ale było fajnie, nie? Było fajnie. No później też były jakieś przygody. Pod koniec 2025 roku też na pucharze dość ładnie mi poszło. No także...
2: Bramki strzelałeś?
3: Nie udało się.
2: To jeszcze przed tobą.
3: Jeszcze przede mną, tak. To nie jest takie proste, naprawdę.
2: Okej, okay, bo to też to zależy od pozycji?
3: No wiadomo, ten napastnik, ta czwórka, tak ją opisujemy, no ma większe prawdopodobieństwo, że coś strzeli, bo jest wysunięty, nie? Mhm. Niż taki obrońca, jedynka tak zwana, która jest z tyłu. No ale dla chcącego nic trudnego, to też zależy od, wiadomo, jaki opór ci postawi przeciwnik, no bo są takie drużyny, powiedzmy, bardziej wiodące, jak Wisła Kraków na przykład, która tam, nie wiem, trenuje od 7 lat czy iluś, a no ja prawie 2 lata trenuję, w listopadzie będzie, nie? To jeszcze jestem taki trochę żółtodziób, można by powiedzieć. No, jest ciężko, zależy z jakim przeciwnikiem, bo niektórzy dają ci dużo miejsca, żeby się rozbiegnąć. No, niektórzy no, stawiają mocny opór. Na przykład Warszawa, zespół z Warszawy potrafi zastawować naprawdę silne akcje Wisły Kraków, która jest mistrzem ligi. No, ale oni grają, Warszawa gra dość fizycznie, no i nastawiona jest na defensywę, nie? To zależy od drużyny, z kim się mierzysz. Nieraz te wyniki są większe, nieraz mniejsze. No, Wisła Kraków to jest maszyna po prostu do strzelania bramek. Tam mają naprawdę mocnych zawodników, nie? Taka drużyna wiodąca.
2: Są jakieś patenty na to, żeby ten strzał był taki bardziej efektywny?
3: No powiem szczerze, nie wiem, ale te strzały są zupełnie inne niż w normalnej piłce, nazwijmy to. Bo zdarza się na przykład, że zawodnik nie trafia czysto w piłkę. I jeśli leci taki kiks, nie? Taki, że ten bramkarz sam jest zdziwiony. I takie strzały bywają nawet skuteczniejsze niż takie, że ktoś trafił czysto w piłkę, bo ten ruch ciała pokazuje temu bramkarzowi, gdzie ta piłka może powędrować, nie? No jeśli nie widzisz, no to czasami jest ciężko tą piłkę trafić, ale na przykład za drugim razem się uda nie przestrzelić i tą piłkę trafić, nie? Najskuteczniejsze moim zdaniem są po prostu z bliskiej odległości te strzały, bo no bramkarz ma ciężko, nie, to obronić, nie? Tylko trudno jest się przedrzeć przez obronę, to jest najtrudniejsze, bo no ale trzeba próbować, nie? Uderzają z prostego podbicia, naprawdę różnie uderzają, od wewnętrznej też. Raz mi się udało karnego wywalczyć. Biegłem po prostu na bramkę i od wewnętrznej na długi słupek strzeliłem. Tylko nie wspomniałem o tym. Bramkarz ma w tej dyscyplinie dość małe to pole, w którym może interweniować. Chyba 2 metry od słupka, coś takiego. Ma taki prostokącik po prostu. Jeśli...
2: Takie pole karne jego, tak? W którym może łapać, bardzo, dotykać rękoma piłkę.
3: Bardzo małe. Dokładnie. Bardzo małe. I on po prostu interweniował, chwycił tą piłkę za tą linią swoją, no i był rzut karny. Przypuszczam, że jakby nie sięgnął tej piłki, to by był gol, nie?
2: Okej.
3: Ale no... I to było na pucharze. No,
2: ten pierwszy twój by był, ale to jeszcze przed tobą.
3: No, miejmy nadzieję. No, no ja tu chciałem zachęcać też do, jeśli ktoś będzie słuchał, bo trenować może każdy tą dyscyplinę, wiadomo, to jest taka odmiana piłki nożnej, ale żeby brać udział w zawodach, musisz mieć orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu właśnie tej wady wzroku, nie? Czyli 0,4O. I to może być nawet lekki stopień niepełnosprawności, żeby tam brać udział w zawodach po prostu tutaj w Polsce. No jeśli chcemy tam ruszyć gdzieś dalej do reprezentacji, no to tam już są do takich mistrzostw jakieś tam kwalifikacje też, nie? Trzeba tam je przejść, żeby mieć kategorię po prostu też jakąś tam, która cię uprawnia do rozgrywek na przykład paraolimpijskich.
2: Patryk Walter, zawodnik Warty Poznań, mieszkaniec naszego powiatu konińskiego, który zajmuje się dyscypliną, gra, trenuje, występuje, która nazywa się blind footballem. Dzięki.
3: Tak jest, dziękuję bardzo.
2: Mateusz Krzesiński, także mówię, do usłyszenia, dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Radiowe zwiedzanie przed nami. Jesteśmy w Konińskim Muzeum. Przy nas jest Jakub Ordon, który oprowadzi nas po wystawie, której jest kuratorem. To Konin poprzez wieki, muzealna ilustracja dziejów miasta. Cześć.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Opowiem szczerze, że ja lubię bardzo tę wystawę. Sądzę, że tutaj bardzo dobrze czułaby się każda osoba, która identyfikuje się z Koninem, którą ciekawi historia naszego miasta, bo właśnie temu ta ekspozycja jest poświęcona. Zaczynamy od fotografii, która w zasadzie przedstawia nam Łąkę. Czemu Łąka? Tutaj jest jakieś jezioro.
4: No bo właśnie musimy nawiązać do takiego jakby trzyetapowego rozwoju Konina. I to jest Łąka właśnie, fotografia, która przedstawia Łąkę, a tak naprawdę relikty pozostałości Grudziska. To zdjęcie pochodzi z lat 60. z wykopalisk archeologicznych. Grudzisko to jest tak naprawdę pierwszy etap rozwojowy Konina. Przyjmuje się, że było zlokalizowane w widłach Warty i Powy i po prostu ostrzegło w pewien sposób strategicznego miejsca przeprawy przez Wartę. I te zdjęcia pokazują tak naprawdę tylko pozostałości, końcówkę tego Grudziska tak naprawdę, bo zachował się niewielki procent tego Grudziska. Po prostu Warta przez stulecia zmieniała swoje koryto i po prostu rozmyła to Grudzisko. To jest jakby ten pierwszy etap rozwojowy miasta Konina. Jeszcze w gablocie mamy, jakby też wspomnę o tym, że mamy kilka artefaktów związanych właśnie z Grudziskiem, które różnie zdatowane, bo nie mamy takiego stuprocentowego potwierdzenia. Przyjmuje się, że X-XII wiek, wtedy z tego okresu pochodzi Grudzisko. Drugim etapem rozwojowym Konina jest osada handlowa w Starym Mieście. Jakby mieszkańcy przenieśli się w te rejony, po prostu poziom...
2: Czyli Konin kiedyś był w Starym Mieście.
4: Tak, to jest jakby taka anegdotka, nawet często się mówi, że często ludzie już jak przyjeżdżali po 1945 roku tutaj do Konina, to jeśli kogoś wysyłano do Starego Miasta, to jakby w domyśle wszyscy myśleli, że na Starówkę ludzie jechali do Starego Miasta. To też taka ciekawa historia, taka anegdotka. Stare Miasto, to tam właśnie była osada targowa, bo musiało, jeśli było Grodzisko, które tak naprawdę strzegło szlaków komunikacyjnych. Konin jest zlokalizowany w takim strategicznym miejscu, gdzie łączą się szlaki z północy na południe i ze wschodu na zachód. Musiało być miejsce, gdzie po prostu będzie można targować. I taka osada targowa właśnie niedaleko od tego Grudziska w Starym Mieście była ulokowana. Trzeba pamiętać też o tym, że poziom wody się zmienił w Warcie. Jakby był niższy, ona przyjmuje się w XIII-XIV wieku. Poziom Warty się podniósł. Ludzie po prostu przenieśli się z tych rejonów nadrzecznych po prostu na wyższe partie. No i jakby to było jakby tak z automatu powstawała też ta osada w Starym Mieście. Jakby sama nazwa Stare Miasto to też jest jakaś już podpowiedź, że to jest jakby nie jedna taka miejscowość, taka nazwa w naszym kraju i to też w pewien sposób podpowiada, że jakby Stare Miasto, czyli później powstaje Konin lokacyjny, to już jest ten trzeci etap rozwojowy.
2: I to jest już nasza dzisiejsza Starówka.
4: Tak, dzisiejsza nasza Starówka, nasz Starak. Jakby zostawmy już Stare Miasto, wróćmy do Konina lokacyjnego. I założenie miasta takiego stricte. Nie mamy dokumentu lokacyjnego, nie wiemy dokładnie, kiedy powstał Konin, tylko się przyjmuje po prostu jakby zakres lat, kiedy powstał Konin. To jest końcówka lata 90. XIII wieku. Nie mamy tego dokumentu lokacyjnego, nie wiemy dokładnie, bo po prostu pośrednio wiemy z innych dokumentów, że kiedy Konin został lokowany. I tu mówimy o tych trzech etapach rozwojowych Konina. Z każdym etapem jest związany jakiś obiekt. W pierwszym, jak wspominałem, było Grudzisko i właśnie te fotografie z wykopalisk archeologicznych już powojennych. Mamy tą osadę targową w Starym Mieście i kościół w Starym Mieście. pod wezwaniem Piotra i Pawła. Tu mamy na tej fototapecie właśnie ten duży, kamienny budynek. Kościół w Starym Mieście, czyli jakby to, co widzimy na fototapecie, czyli kamienną budowlę, no bo uległ dużym przemianom, przeobrażeniom w XIX-XX wieku. Dostawiono tą część ceglaną, ale to jest ta najstarsza część, pochodząca no, mniej więcej z XII-XIII wieku.
2: I ten portal, nie?
4: Tak, to jest właśnie ta najstarsza rzecz. Mamy tutaj właśnie reprodukcję Strączyńskiego, który w XIX wieku wędrował sobie tutaj po naszym Królestwie Polskim, no i właśnie docenił ten zabytek, docenił wagę tego zabytku, dawność tego zabytku, no i to też pojawiło się na rycinach. No i ten ostatni koniec lokacyjny, czyli już mamy budowlę, świątynię. Wiemy na pewno, że w koniu lokacyjnym był już wcześniej kościół. Został on spalony podczas takiej wielkiej rejzy krzyżackiej w 1331 roku i później po tej rejzie został już wybudowany ten kościół murowany, ten ceglany. No, najważniejszy budynek tak naprawdę w naszym mieście, jakby serce Konina, można by powiedzieć. No, budynek, który, no, na którym też się odbija cała historia naszego miasta. Jakby w każda kaplica, tutaj mamy też taki plan tych kaplic, które są umieszczone w kościele świętego Bartłomieja. No i każda kaplica jest zrobiona w innym stylu. To też pokazuje, ale w stylu architektonicznym, to też pokazuje nam tą historię kilku stuleci historii, która odbija się tutaj w Koninie. No i oczywiście mamy też kaplicę Jana Zamełki. Nie wiem, czy trzeba przedstawiać tego pana. No, człowiek, wybitna postać. Niedawno przecież też mieliśmy rok Jana Zamełki. Dużo inicjatyw tutaj w mieście z racji właśnie roku Jana Zamełki. No, człowiek wybitny, genialnie wykształcony na Akademii Krakowskiej, na Uniwersytecie w Padwie. Człowiek, który był bardzo majętny, dorobił się po prostu na udzielaniu kredytów. Stworzył specjalne stypendium dla zdolnej młodzieży z Koła, z Konina, z Kalisza. No i później już po swojej śmierci na początku XVII wieku pochowany właśnie w kaplicy, którą wybudował w kaplicy Jana Chrzciciela. To jest jeden budynek murowany w Koninie. Mówimy o czasach średniowieczu, o czasach średniowiecznych, ale mamy także i zamek. Też mamy tutaj właśnie rycinę Strączyńskiego z XIX wieku, i która przedstawia ruiny zamku konińskiego. To jest drugi budynek murowany. No i jeszcze trzeci budynek to jest kamienica Zamełki, też niedawno odnowiona, pięknie zrobiona. Podejdźmy w ogóle do makiety.
2: Tutaj jeszcze zaznaczę, że jest detal kamienny z zamku w Koninie, także kawałek zamku, którego no, teraz nie zobaczymy, którego nie ma, którego nie widzimy. Tutaj kawałek tego zamku w muzeum się znajduje.
4: Podejdziemy do makiety.
2: To jest serce wystawy. Bardzo fajna, pewnie po części wizja, pewnie po części, no na pewno układ ulic jest taki, jaki, bo jest podobny do tych dzisiejszych, czyli taki, jaki był wtedy, jak w średniowieczu Konin wyglądał. No ja pamiętam, że jak pierwszy raz stanąłem nad tą makietą, to nie mogłem oczu oderwać.
4: Nie można było rozpoznać budowli, pewnie o to chodzi.
2: Nie, tak bardzo mi się podobało, że patrzyłem i rozkminiałem.
4: To ty trochę jesteś jak ja i pewnie jak większość małych dzieci, bo my lubimy właśnie takie rzeczy. To nie jest, makieta nie przedstawia Konia średniowiecznego, mniej więcej lata XVII wiek, połowa XVII wieku, czasy mniej więcej potopu szwedzkiego, czasy Kmicica, także można by tutaj na makiecie umieścić Kmicica za szablą, gdzieś tutaj przez ulice konińskie wędrującego. I tak jak wspominałem, kościół świętego Bartłomieja, zamek i kamienica Zamełki, to są tak naprawdę jedyne murowane budowle w mieście w tamtym czasie. Całe miasto w dużej mierze jest drewniane, tak naprawdę. I dlatego też jakakolwiek powódź, no bo miasto było, warta była wtedy nieregulowane i tak naprawdę warta, jeśli wylewała, to zalewała całe miasto, niszczyła tą zabudowę. Pożar, jak drewniane miasto, no to jak pojawił się pożar, tak naprawdę miasto praktycznie do cna było palone. Różnego rodzaju epidemie, najazdy i tak dalej, także też przez stulecia miasto no, słabo się rozwijało z tego powodu. Ale jakby układ ulic, który jakby kojarzymy dzisiaj ze starówki, ze staraka, no to jakby ma odbicie tutaj na tej makiecie. Zamku dzisiaj już nie mamy. Mamy jedyną pozostałość, to tylko tak naprawdę nazwę w postaci Placu Zamkowego. Zamek został zniszczony podczas potopu szwedzkiego, później jeszcze podczas Wielkiej Wojny Północnej. Niszczał na przełomie XVIII-XIX wieku, w czasach, gdy pojawili się tutaj Prusacy, w początkach rozbiorów, no był rozbierany po prostu, sprzedawany był materiał z zamku i wykorzystywany wtórnie. Dlatego też bardzo często kamienice, które dzisiaj stoją przy placu zamkowym, dzisiejszym placu zamkowym, mają po prostu kamienice XIX-wieczne, a są budowane z cegieł średniowiecznych gotyckich, także też taka ciekawa sprawa. Nawet synagoga konińska też jest budowana z cegieł zamku konińskiego. Także też bardzo ciekawa sprawa. Jak widzimy, miasto jest obwarowane, ale nie z każdej strony, bo tak naprawdę tu z okolic zamku nie jest obwarowane, bo jakby zamek z automatu broni dostępu do miasta z tej strony, a tym bardziej, że tam był tak naprawdę teren bagienny, trudno dostępny i jakby nie było takiej potrzeby. Mamy dwie przeprawy przez Konin tak naprawdę, bo mamy tutaj bramę toruńską po prawej stronie i po lewej stronie bramę kaliską. To mamy jeszcze taką wodę, dzisiaj już tego w ogóle absolutnie nie ma, no bo to jest dawne do rzeczy warte po prostu.
5: Ale jeszcze w pierwszej połowie i chyba na początku drugiej XX wieku tam też ten most był.
4: Tak, tam jeszcze ta smurtka słynna, pewnie starsi mieszkańcy Konina pewnie będą kojarzyli, na starych pocztówkach też z okresu międzywojennego po prostu tam sobie żeglowano. Co ciekawe, jeszcze to jest bardzo ciekawa sprawa, nie mamy ratusza. Gdzie jest ratusz? W tym miejscu, w którym zawsze jest od XIX wieku, początku XIX wieku, budowany w czasach za Prusaka. Nie ma. Mamy ratusz na środku Placu Wolności. Też taka rekonstrukcja, bo tam było też serce Konina.
5: I to był drewniany ratusz.
4: Tak, tak, tak, drewniany. Dlatego no też, jak spłonął, no to nie zostało z tego zbyt wiele. Także to jest Konin tej połowy XVII wieku.
5: Co rzuca się w oczy, to także drewniany kościółek w okolicach Placu Zamkowego i to, że na Placu Zamkowym stoi słup koniński.
4: Tak, to prawda. No, jest takie jakby no, nawet nie podejrzenie. No, mamy potwierdzoną rzecz, że faktycznie tam pierwotnie stał słup koniński i on później dopiero został przeniesiony w XIX wieku w okolice kościoła świętego Bartłomieja i stoi tam do teraz. Lecimy dalej do przodu, kolejne stulecia i mamy chociażby tutaj, stoimy przed gablotą, która opowiada o Zofii Urbanowskiej. Też przecież też chyba nie trzeba przedstawiać tej pani, wybitna powieściopisarka konińska. No i tutaj widzimy jej fotografię z młodości, ale także już w późniejszym wieku w otoczeniu sióstr zakonnych i dzieciaków w dworku, zdjęcie wykonane w jej dworku na Starym Koninie. No i to, co napisała księżniczka, cudzoziemiec, złoty piersi, no to jej książki, które stworzyła. Mamy sporo fotografii z okresu międzywojennego, chociażby, nie wiem, Piłsudskiego, który przybył do Konina w 1921 roku. Dla Konina, takiego miasta niedużego, prowincjonalnego, no to było bardzo duże wydarzenie. I mamy takie fotografie. Te fotografie pokazują ogólnie życie takie społeczno, kulturalne, trochę polityczne, no bo też mamy chociażby tutaj małoletniaków konińskich, też bardzo ciekawa inicjatywa. Mamy także jeszcze inne fotografie bardzo, bardzo ciekawe. O, mamy ratusz koniński już, ten, który kojarzymy z dzisiejszej rzeczywistości.
5: Idziemy dalej przez salę i idziemy dalej przez wieki, więc mamy II wojnę światową, mamy czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli oczywiście gwałtowny rozwój miasta po prawej stronie Warty, przede wszystkim związany z rozwojem konińskiego przemysłu wydobywczo-energetycznego. I to wszystko, drodzy Państwo, możecie sobie szczegółowo zobaczyć, obejrzeć, odwiedzając oczywiście Muzeum Okręgowe w Koninie. Zapraszamy, to dzisiaj jesteśmy tak na wystawie Konin poprzez wieki, czyli wystawie, która prezentuje historię naszego miasta, a oprowadzał nas po niej jej opiekun Jakub Ordon. Bardzo Ci dziękuję.
4: Bardzo mi miło, bardzo dziękuję.
5: Dziękuję również. Do usłyszenia, Mateusz Krzesiński.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w naszym studio gość Zdzisław Siwik, witaj.
6: Dzień dobry Państwu, witam, cześć.
2: Koniński, no właśnie, bardziej fotograf czy filmowiec? Filmowiec czy fotograf?
6: No, tutaj powiem, sam nie wiem do końca, czy bardziej filmowiec. Nie, bardziej chyba filmowiec. Zaczynałem od fotografii, ale głównym moim zajęciem jest jednak tworzenie filmów, chociaż fotografia jest dla mnie też takim momentem odskoczni między filmami. Ja lubię płodozmian. Ja lubię po prostu, jak film powstaje dosyć długo. Często nad filmem siedzę 2-3 lata od momentu pomysłu do premiery i po prostu jak jestem już zmęczony tym tematem, no to fotografia jest dla mnie taką odskocznią. Chociaż fotografuję cały czas. Nie zawsze kończy się to jakimś tam finałem. Często to są zdjęcia, które lądują w archiwalnych moich dyskach z nadzieją, że kiedyś do tego wrócę i coś z tym zrobię, ale cały czas się fotografią zajmuję, bo mi to sprawia po prostu też przyjemność.
2: Fotografujesz cały czas? To znaczy codziennie?
6: To nie chodzi o to, że fotografuję codziennie, ale ten aparat mam cały. Znaczy ja też jestem do moich obowiązków w Konińskim Centrum Kultury należy też dokumentacja fotograficzna, więc właściwie można powiedzieć, że nie ma tygodnia, żebym czegoś nie fotografował, ale ten aparat mam po prostu zawsze pod ręką. Czy służbowy, czy prywatny, czy dzisiaj w telefonie. Ja cały czas jak chodzę po mieście, to obserwuję świat kadrami i to dokumentuję. Nieraz nawet nie wiem po co, nie wiem w jakim celu, ale jak widzę coś ciekawego, to cokolwiek mam pod ręką, zawsze staram się, nawet jakiś błahy motyw, to staram się to zrobić bardzo, jak najlepiej potrafię, z takim dosyć profesjonalnym podejściem.

0: I jeżeli jest coś interesującego, to oczywiście biegnę z aparatem, ale często mam iść coś sfotografować i już ta sytuacja mija i mam wtedy taki duży żal. Ostatnio na przykład było tak z sytuacją naszą tutaj w Koninie, że zaplanowałem sobie, że sfotografuję ten obiekt handlowy Błaszaka i nie zdążyłem. I miałem wiele takie wyrzuty sumienia, że nie zdążyłem tego zdokumentować. Rozebrali to, już tego momentu nie ma.
1: No ale za to można fotografować teraz to, co tam nowego powstanie, czy powstaje, będzie powstawać.
0: Tak, tylko że to nie ma dla mnie takiej dużej wartości, bo siłą fotografii jest zachowanie w pamięci czegoś, czego nie ma albo za chwilę nie będzie. I stąd się wziął też pomysł na dokumentowanie i fotografowanie cmentarzy ewangelickich.
1: Bo to dzisiaj nasz główny temat spotkania.
0: Tak.
1: Wydawnictwo. Które mamy tutaj w studio. Nieme ślady.
0: Nieme ślady.
1: Bardzo ładny album fotograficzny autorstwa właśnie Zdzisława tutaj obecnego. I możemy zobaczyć tam zdjęcia wykonane na cmentarzach ewangelickich, których, jak się okazuje, jest w naszym regionie bardzo dużo.
0: Bardzo dużo. W byłym województwie konińskim jest ich ponad 200. Ja ograniczyłem się do powiatu konińskiego i sfotografowałem, zdokumentowałem około 45 cmentarzy ewangelickich. Sam nie byłem świadom, że jest ich aż tyle. Myślałem, że to się zamknie w jakichś 25 cmentarzach, ale fotografując, oczywiście cały czas wysyłałem takie wici do znajomych, do różnych historyków czy regionalistów i spływały do mnie ciągle jakieś nowe informacje, tak? Nowe lokalizacje tych cmentarzy. Okazuje się, że jest ich po zamknięciu projektu, po zamknięciu już po wydrukowaniu albumu, okazało się, że jeszcze wypłynęły jakieś cmentarze, których nie zdokumentowałem. Więc po prostu świadczy to, jaka duża to była społeczność w naszym regionie. Nawet, znaczy nie tylko w naszym, ale w całej Polsce tak naprawdę. Że ta mniejszość ewangelicka, niemiecka, że ci osadnicy, którzy przyjeżdżali do nas z Niemiec, to była taka duża grupa społeczna, o której do końca sobie nie uświadamiałem. Dopiero odwiedzając te cmentarze, uświadomiłem sobie, jak duża to musiała być społeczność.
1: I jaki też miała wpływ na rozwój naszego regionu.
0: Ona miała ogromny wpływ na rozwój naszego regionu, na rozwój w ogóle całej Polski, bo teraz jak jeżdżę po Polsce, czy Pomorze, czy Mazowsze, czy Śląsk, nagle wszędzie widzę te cmentarze. Wcześniej ja nie zwracałem na nie uwagi. Ale wróćmy do tego, jaki ona miała, ta społeczność, wpływ. Ogromny miała wpływ, bo musimy sobie powiedzieć, skąd oni się wzięli. To już końcówka XVI, początek XVII wieku, po potopie szwedzkim, po epidemiach. Na naszych ziemiach polskich brakowało ludzi do pracy. Było dużo ziemi, było niezagospodarowanej, zalesionej i potrzebne były właściciele gruntów, potrzebowali ludzi do pracy. I oni właśnie, to był powód, dlaczego oni tutaj przybyli, tak? I co jest najważniejsze, oni przywieźli do nas wiedzę i technologię. To byli ludzie z obszarów Holandii, Niemiec, posiadali tą wiedzę melioracyjną, inny sposób uprawiania ziemi, bardziej wydajny. Oni przywieźli ten kaganek oświaty dla polskiego rolnictwa.
1: No i żyli tutaj kilkaset lat. Tak też doszło do tego, że mówili po polsku. Część z nich, a może większość, uważała się za Polaków.
0: I ja myślę, że, znaczy, to w ogóle to tutaj pewnie było różnie. Pewnie było różnie, ponieważ oni byli na tak zwanym prawie holenderskim, mieli troszeczkę inną strukturę społeczności. Oni często gospodarowali na takich obszarach wyizolowanych, tak? Czyli, znaczy, na pewno mieli kontakty i integrowali się ze społecznością tutaj miejscową, ale jednak byli taką społecznością odrębną. Mieli inne

0: byli innego wyznania, byli przybyszami, trzymali się, podejrzewam, bardziej jednak właśnie w swojej jak gdyby takim środowisku, ale pewnie się integrowali. No tego do końca nie wiem tak naprawdę, nie? To trudno powiedzieć. W zależności w jakiej okresie to było, bo ta kolonizacja, czy ta imigracja, ona była na różnych etapach, miała różną formę. Inaczej to wyglądało w XVIII wieku, a inaczej już w XIX, czy pod koniec XIX.
1: O samych zdjęciach pomówmy.
0: O samych zdjęciach, no wreszcie.
1: Bo wreszcie. To, co pierwsze tak się rzuca w oczy, to, że cmentarz, czyli nagrobki, rzecz jasna, ale też przyrody.
0: Oczywiście.
1: Sporo.
0: Oczywiście. Niektóre cmentarze są w bardzo dobrym stanie i gdzie te nagrobki są interesujące, warto je sfotografować. Ale są takie cmentarze, gdzie właściwie została tylko przyroda. I przyroda jest takim drugim tematem tego albumu, tego dokumentu, ponieważ pokazuje też, że przyroda sobie bez nas, bez ludzi poradzi, tak? Mamy cmentarz, którego tak naprawdę już nie ma, on jest pod ziemią, ale przyroda jest bujna i po prostu żyje dalej. I to też było
1: tak
0: takie...
1: Jak w filmach dystopijnych trochę.
0: Tak?
1: No tam, gdzie miasta są takie
0: całe. Masz rację, tak. I jak na przykład był nieciekawy cmentarz, w tym sensie, że była jakaś powtarzalność, bo taki mój pomysł był, żeby każdy cmentarz troszeczkę, żeby to nie było tak samo sfotografowane. Szukałem dla każdego cmentarza takiej jednej klatki, która będzie charakterystyczna tylko dla tego jednego cmentarza. I to nie było łatwe. I nieraz była taka sytuacja, że rezygnowałem z dokumentowania, a czy ja jest dokumentowany, to mam wszystkie te cmentarze w takim bardziej szerszej dokumentacji, ale w albumie wybierałem takie zdjęcia, które właśnie miały być taką reprezentacją, taką jakby ikoną tego cmentarza. I są też cmentarze, gdzie nie mamy nagrobków na zdjęciu, tylko jest jak gdyby klimat tego miejsca, tak? Na przykład w Alinowie koło Złotkowa. No tam było po prostu jak gdyby sama przyroda, która stworzyła to miejsce, jest dla mnie bardziej interesujące niż te nagrobki, tak? Są cmentarze, gdzie przyroda współgra z nagrobkami, tak? Pokazuje jak na przykład przejmuje jak gdyby taką władzę nad tym cmentarzem. Są cmentarze, które właśnie pokazuje, jak przyroda zawłaszcza w ogóle całkowicie to.
1: Bo tutaj to... mamy nie tylko w otoczeniu nagrobków rośliny, ale także na samych nagrobkach.
0: Tak. One są często porośnięte mchem. Z tych nagrobków wyrastają drzewa, nieraz wielkie drzewa. Ale to też dzięki temu daje też
1: życie,
0: możliwość...
1: Dużo życia, masa życia w miejscu, które no, kojarzy się jednak ze śmiercią bardziej.
0: Ale też mi się kojarzy z pewną społecznością.
1: No tak.
0: Znaczy, może się kojarzyć cmentarz ze śmiercią, ale ja o tym myślę troszeczkę na takiej zasadzie, że to jest jakaś społeczność, która tutaj była, która żyła. Ona mi się raczej z życiem kojarzy. Z tym, że oni tutaj tworzyli tą rzeczywistość, przetwarzali. Oni po prostu budowali tę naszą rzeczywistość. Przecież oni robili jako pierwsi meliorację, tak? Osuszali tereny bagienne, wycinali jakieś drzewa w puszczy, karczowali, zabierali przyrodzie tą ziemię do uprawy. Teraz ta przyroda znowu ją sobie odbiera. Więc to jest ciekawe też, nie? Takie dla mnie jako fotografa, jako twórcy taki temat. Tutaj na przykład w Kopojnie, no państwo tego nie widzicie, bo jesteśmy w radio, ale my tutaj widzimy na przykład, gdzie są nagrobki, pokazują właśnie te drzewa, tak? Bo one wyrastają z tych miejsc, gdzie były wcześniej groby. Te drzewa się jak gdyby karmią minerałami, które są w nas. Nie? No, czyli taki obieg materii. My tą przyrodę, że tak powiem, wykorzystujemy, a teraz przyroda wykorzystuje nas. To jest ciekawe. Takie trochę filozoficzne podejście do tego tematu. Ale to jest właśnie najciekawsze, żeby nie dokumentować tylko rzeczy materialnych z jednej strony, tylko żeby spróbować zinterpretować tą społeczność. Nie wiem, czy to odbiorca też tak odbiera jak ja, ale dla mnie to była duża przygoda. że mogłem po tym powiecie konińskim jeździć, oglądać, przeżywać, rozmawiać z ludźmi, których gdzieś tam spotkałem. To było bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Niezwykłe. Tylko jedna pora roku? Nie, już widzę śnieg, więcej.
0: Ja to fotografowałem przez parę lat i starałem się to robić w różnych porach roku. Bo często był jeden cmentarz pokazany w paru porach roku i potem sobie wybierałem, tak? Każdy cmentarz mam zdokumentowany tak między 150 a 300 zdjęć, więc to jest taka dokumentacja, która mi się wydaje, że pozostanie, tak? Bo nie wszystkie cmentarze przetrwają. Już teraz zwiedzając je, wiem, że część zostanie, ale część prędzej czy później zniknie. Więc traktowałem to też jako taką formę dokumentowania. A poza tym fotografowanie, jeszcze wracając do twojego pytania, że w różnych porach roku, dokumentowanie w różnych porach roku też daje fajną możliwość urozmaicenia tego materiału. Tak, bo mam na przykład zdjęcia fotografowane zimą, to zdjęcie na przykład w Osowcu, w Milinie, w gminie Kramsk. Wydaje mi się, że gdyby ono było sfotografowane w innej porze roku, nie byłoby takie ciekawe. A powiem państwu taką ciekawostkę, to jest zdjęcie sfotografowane zimą, ale tak naprawdę ta zima była tylko dwa dni.
1: Album ma tytuł Nieme ślady, fotografie Zdzisława Siwika, dzisiaj obecnego w naszym studio. Bardzo ci gratuluję przede wszystkim.
0: Dziękuję
1: tego,
0: bardzo
1: co zrobiłeś,
0: za zaproszenie
1: tego albumu i dziękuję za to, że dzisiaj byłeś tutaj z nami.
0: Też dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
1: I ja także dziękuję. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj pospacerujemy sobie po Koninie. Zobaczymy, co ciekawego jest w budynkach, w miejscach, które mijamy na co dzień, a pewnie nie wiemy, że wiąże się z nimi wiele ciekawostek. A mamy w naszym mieście wpływy architektury z Niemiec, z Francji, ze Skandynawii oraz z Włoch. Gdzie dokładnie? O tym opowiada Filip Walkowiak z Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, z którym spacerowaliśmy sobie razem z grupką Koninian. Zaczynamy od galeriowca.
3: To jest jedyny budynek takiego typu, jaki mamy w mieście, a jest to dosyć ciekawy typ budynku mieszkaniowego i myślę, że warto jest powiedzieć kilka słów. W ogóle galeriowiec jest to budynek bardzo modernistyczny. Przede wszystkim jest fotogeniczny, bo ma, jak osoby, które były na naszym spacerze fotograficznym wiedzą, że ten powtarzalny, rytmiczny rysunek tych galerii na poszczególnych piętrach bardzo fajnie nadaje się do fotografowania i ujęcia właśnie w takie jakieś bardziej abstrakcyjne kompozycje zdjęciowe, ale o co chodzi z tymi galeriowcami? Galeriowiec to jest taki typowy, bo teraz już przejdziemy może do tego modernizmu, do tych rzeczy związanych właśnie z architekturą powojenną. I galeriowiec jako typ budynku jest bardzo ciekawy pod tym względem, że on powstał w wyniku tego, że starano się znaleźć rozwiązania, jak budować dobrze i wygodnie małe mieszkania. I w latach 20-30 pionierzy, prekursorzy modernizmu na Zachodzie zastanawiali się, jak przeformułować w ogóle miasto, żeby ono było zdrowsze do mieszkania, żeby miało więcej zieleni, żeby było możliwość przewietrzania. No bo generalnie mieliśmy ten problem, że w XIX wieku te miasta przemysłowe i miasta ogólnie starsze, średniowieczne, miały bardzo słabe warunki sanitarne. I to było związane z tym, że zabudowa była bardzo gęsta, była, wiecie, tak kwartałowa, czyli mieliśmy ulice i wokół ulic były pierzeje kamienic i one tworzyły często takie, wiecie, głębokie studnie. No, takim wzorcowym przykładem, jak to wyglądało i takiej bardzo intensywnej zabudowy przemysłowej XIX wieku, no to są te wszystkie kamienice w Łodzi, które kojarzymy, nie? Ta zabudowa była bardzo gęsta, często nie spełniająca żadnych wymogów. I teraz tak, no, w latach 20-30 zastanawiano się, jak to zrobić tak, żeby zaprojektować mniejsze mieszkania. No bo często, jak wiecie może i kojarzycie, są szczególnie to, co wróciło jakby w nowym budownictwo, to było tak, że jak trzeba było zrobić małe mieszkanie, to po środku jest wstawiany korytarz, no i są mieszkanka po jednej, po drugiej stronie tego korytarza. No to jest taki typowy układ, który spotykamy w wieżowcach, często spotykamy to też we współczesnej deweloperce. No i dobra, no i okazało się, że no to jest podstawowy problem z takimi mieszkaniami, jest taki, że mamy okna, ale no tego mieszkania nie da się przewietrzyć, nie? I ono ma okno tylko na jedną stronę. I po prostu to jest duży problem, no szczególnie na przykład latem, kiedy no nie wiadomo jak takie mieszkanie wychłodzić nocą, bo to powietrze nie chce w ogóle cyrkulować, nie wiadomo jak sobie z tym poradzić. No i, właśnie na początku XX wieku we Francji wymyślono, architekci, którzy chcieli po pierwszej wojnie właśnie odnowić w ogóle budownictwo mieszkaniowe, wymyślili, dobra, słuchajcie, budujmy jakby połówkę takiego traktu, czyli budujmy mieszkania, zróbmy okna z jednej i z drugiej strony i do tego dostawmy po prostu galeryjkę, korytarz. No i obok dostawmy tylko klatkę schodową, żeby ludzie mogli wejść na poszczególne swoje piętra, nie? No i w ten sposób powstawały nam galeriowce. I najsłynniejszym galeriowcem jest jego wariant, no bo wiadomo, takie mieszkanka są dosyć nieduże i pojawiło się pytanie, co zrobić, żeby mieszkania były większe. No więc wymyślono coś takiego, co się nazywa mezonetowiec. Od mezonet, czyli od takiego typu mieszkania we Francji. I najsłynniejszy mezonetowiec znajduje się we Wrocławiu i po prostu w takich budynkach usuwano co drugą galerię, a wewnątrz mieszkań stawiano klatkę schodową, żeby można było się dostać na te pomieszczenia, które są jakby na tej piętrze, które nie ma obsługi z galerii, nie? I to było dosyć takie ciekawe rozwiązanie, czyli po prostu jak mamy przekrój takiego budynku i tu mamy okienka, ściany i tak dalej, po prostu w środku była klatka, sypialnie znajdowały się na piętrze, a na dole był salon, była kuchnia. Kuchnia zazwyczaj jest od strony galerii, żeby można było widzieć jakby kto przychodzi, kto pojawia się na galerii. Była taka możliwość obserwacji, a to okno salonowe zazwyczaj jest od tej strony, gdzie galerii nie ma, żeby była zapewniona ta intymność, nie, dla każdego mieszkańca. No i właśnie pod względem jakby takiego, wiecie, kreatywnego rozwiązywania problemów właśnie, jak konstruować budynki i tak dalej, to galeriowcy są bardzo niedocenionym, rzadko występującym, ale ciekawym przykładem architektury. I on sobie zdobył bardzo duże uznanie, szczególnie też w cieplejszym klimacie, na przykład we Francji, w Hiszpanii. To są jakby bardzo typowe rozwiązania architektoniczne. U nas występują znacznie rzadziej. I tak naprawdę ten Koniński jest jednym z nielicznych przykładów. Tak naprawdę tylko w, powiedzmy, kilkunastu miastach w Polsce taki typ architektury się zachował, został wykonany i pod tym względem, no właśnie ten budynek jest jednym z najbardziej nietypowych, interesujących przykładów mieszkaniówki w naszym mieście. Tak, nieoczywiście. Chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy w sumie, takie nieoczywiste, na co warto, myślę, wydaje, przechadzając się po mieście, warto zauważyć. Bo jesteśmy pod taką bardzo rozłożystą wierzbą, i chciałem wam zwrócić uwagę, że w przestrzeni miasta takim ciekawym elementem, który może nam jakoś pomagać w orientacji, czy jakby akcentować w ogóle przestrzeń miejską, jest zieleń. I jak być może zauważyliście, a być może nie, wierzby są takimi dosyć charakterystycznymi drzewami w Koninie, ponieważ kiedyś sadzono je, budując osiedla, w miejscach skrzyżowań, akcentując pewne jakby takie charakterystyczne punkty. I no nie wiem, czy kojarzycie w Nowym Koninie, gdzie jeszcze rośnie taka charakterystyczna, duża, rozłożysta, stara wierzba. W którym miejscu? Padło hasło pod marionetką, koło marionetki jest. Jeszcze jest kilka takich miejsc. Jeszcze jest kilka. Jedno jest pod PWSZ-em, róg Przyjaźni. Tam na przykład przed wejściem do PWSZ-u też na rogu Przyjaźni i Wyszyńskiego posadzono taką dużą wierzbę. Do niedawna jeszcze taka duża wierzba była też na rogu Alei i Błaszaka. Tam też była taka duża wierzba. Także zauważycie, że generalnie budując osiedla, jakby budynki to nie było wszystko. I projektując osiedle, jakby zieleń często też w jakiś sposób była projektowana. Pod różnym kątem, nie? Bo często patrzono ze względów czysto pragmatycznych i na przykład topole sadzono dlatego z dwóch względów. Sadzono je, bo szybko rosły i można było szybko osiągnąć efekt zacienienia, ale też sadzono je, bo one bardzo dobrze regulują gospodarkę wodną. Czyli na przykład jak są podmokłe tereny, to je sadząc topole można było i wierzby właśnie szybko osuszać, ustabilizować grunt. I na przykład dlatego często sadzono je w rejonach takich zabudowań przemysłowych, osłaniano je, jak wiecie, będziecie jechali na Hutę, nie, na przykład, no tam jest taka aleja charakterystyczna. Często granice tych terenów przemysłowych też obsadzano w ten sposób, bo też niektóre gatunki drzew mają takie zdolności oczyszczania troszeczkę gleby, nie? Więc jeżeli tam zanieczyszczenia jakieś się przydostają, to one jakby filtrują to troszeczkę, nie? No i tak samo na przykład przy budynkach szkolnych, właśnie też często od południowej strony przy boiskach sadzono topole, no bo one szybko dawały po paru latach już ten cień, który na boiskach był ważny przy zajęciach na zewnątrz. No więc jakby zieleń jest jakby projektowana pod kątem takim utylitarnym, użyteczności, ale też często właśnie budując pewien krajobraz miasta, nie? No i na przykład mamy pewne charakterystyczne tak jakby, wiecie, gatunki drzew, które pojawiają się na konkretnych ulicach w mieście. No nie? Na przykład lipy. No gdzie rosną w Koninie lipy? Przede wszystkim, gdzie mamy takie aleje lipowe? Na Wojska Polskiego, tak, bo to jest najstarsza, bo ona jest jeszcze przedwojenna. Kiedyś mieliśmy taką inicjatywę, żeby ona była aleją historyczną, bo ona jest tym historycznym szlak, ona była pomnikową aleją drzew. Był nawet taki złożony wniosek, składałem do Rady Miasta, a niestety nie został on podjęty przez radnych i jakby nie został on zaakceptowany, żeby właśnie ta aleja lipowa, ona jest jedną z takich starszych w mieście, była objętą tą ochroną. No i właśnie tak jak mówiliście, na alejach 1 maja mamy lipy, mamy też je na Dworcowej, a jakie inne gatunki, jak tak kojarzycie? Jest jeszcze jeden taki charakterystyczny gatunek drzew, który pojawia się na jednej ulicy, na 5 osiedlu. Słucham? No, na Sosnowej są posadzone sosny, rośnie dosyć dużo. Tak, ale jest jeszcze trochę tego więcej. Na przykład na Wyszyńskiego, zwróćcie uwagę, jest przede wszystkim ona obsadzana robiniami akacjowymi na przemian z głogami. To są takie dwa gatunki, one pięknie kwitną i pachną zawsze w czerwcu. Z kolei jakby przyjaźni ma te ozdobne śliwy, które w kwietniu pięknie na różowo kwitną, a przez cały rok mają takie purpurowe, ciemne, bordowe liście, nie? Więc jest w paru miejscach miasta, jakby ta zieleń została jakby skutecznie zaprojektowana i ona nam charakteryzuje pewne przestrzenie. No dobra, jesteśmy teraz pod Supersamem i jakby Supersam chciałbym wam zwrócić uwagę, no bo to były właśnie te pierwsze takie pawilony nowoczesne, wielkomiejskie, które powstawały w naszym mieście. No i jakby architekt je projektując zwrócił uwagę na pewną taką zasadną rzecz. Mianowicie, no chciał uzyskać przy tej nowej, powstającej ulicy, nie, chciał uzyskać reprezentacyjną, wielkomiejską atmosferę. Czyli jak była sobie ulica, ona była dosyć szeroka, był tutaj też pierwotnie założony, te lipy, które tu widzimy, to było pierwotnie cały taki szpaler, który tutaj istniał. No i potem postawił taki pawilon. Pawilon, no, miał się otwierać na ulicę. Miał, wiecie, wieczorami te przeszklone fasady, które widać jeszcze tam w niektórych lokalach. One ciągnęły się aż pod sam dach. Prawie dwa piętra przeszkleń miały dawać taki wielkomiejski charakter, nie? Na tych wysuniętych zadaszeniach, jakby takich szyldach, semaforach, były pierwotnie bardzo bogate neony, które też wieczorami świeciły. Te pawilony mają te duże przeszklenia od tyłu, no i mają takie skromne zaplecza. Ale jakby był pewien architektoniczny problem do rozwiązania, mianowicie do tego, że północ jest od tej strony i słońce przez większość dnia świeciła jakby na tył pawilonu. Czyli mamy wielkie przeszklenie, w ogóle nie łapiemy tego środka, do środka tego słońca, tego światła, które wpada. Więc jak trochę się odsuniecie, to widzicie, że ten budynek ma takie zęby na dachu. I to chodziło o to, że no dobra, no to trzeba jakoś wpuścić światło do środka. Zróbmy świetliki, przeciwdaszki. I te takie łapacze światła to są rozwiązania, które bardzo popularne były, wiecie, w architekturze skandynawskiej. Bo Skandynawowie no, muszą się mierzyć z jeszcze bardziej brutalnym brakiem światła niż my. Mieszkają jeszcze bardziej na północ i u nich takie łapacze światła, czyli elementy budynku, które wychylają się na południe, otwierają, mają dodatkowe okna. To jest właśnie coś bardzo skandynawskiego. I można powiedzieć, że mamy odrobinę Szwecji w tym momencie, właśnie w tym naszym takim niepozornym konińskim pawilonie. No chciałem właśnie wam pokazać, że wiecie, że w tych różnych takich pozornie codziennych budynkach, które mijamy, jest wiele inspiracji, które były czerpane z różnych, wiecie, różnych kierunków świata, od różnych architektów zagranicznych. Ta wymiana myśli, wiadomo, była od zawsze w tych kręgach architektonicznych projektantów i oni ze sobą, od siebie czerpali i próbowali rozwiązywać te problemy, które napotykali w swoich własnych, wiecie, podwórkach, właśnie ucząc się od innych, z zagranicy. Dlatego mamy francuski galeriowiec, mamy szwedzkie pawilony i wiecie, i tak dalej, i tak dalej. A no, można też trochę tak powiedzieć, że z kolei, jeżeli chodzi o dworzec i wiecie, takie założenia, jak obsłużyć bardzo duże potoki pasażerów naraz, to polscy architekci przede wszystkim uczyli się od Niemców, którzy, wiecie, w swoich tych budynkach bardzo często to świetnie rozwiązywali, aczkolwiek też są pewne inspiracje włoskie, bo jakby dla wszystkich jakby takim, wiecie, punktem odniesienia, takim, wiecie, taką gwiazdą, która najjaśniej świeciła, jeżeli chodzi o budynki dworcowe w Europie po wojnie, to był rzymski dworzec Termini.
1: To był spacer po centrum Konina z Filipem Walkowiakiem z Towarzystwa Upiększania Miasta Konina. I to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Słuchaj na 99.6 FM. Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Hojno. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
3: Renault. Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można. Opoka, siemano, tu weekendowe Melo. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spirit, Candy Night na początek.

Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach w kancik teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Verso, róbcie głośniej.

World Away, Gryfin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?

Zerptaj do nas numerem Location, gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello, tam chodzenie po murach kosztuje 40 euro. Od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shouse, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy, w tym to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: To promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
6: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
7: Renault. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

Eli Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić no na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woždovac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Proszę na wasze głosówki. Cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowanie. A teraz New Vibe, Who Dis?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: i udziału dostępne na rossmann.pl regulaminy.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Hej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Renault.
3: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
4: Renault.
0: Po reklamie.
6: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra teraz.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś. Pozdrawiamy razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko. Przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę. Czyżby zabrakło paliwa? Tak. Bach, trzeba stary tankować. Ha, no wiem. Ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami. Poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: kolejki, kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka.

a fortuna niech się kręci. Filip Egnell i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie pościuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How Does It Feel? Dub Dogs w Melo.

0: Wish You Were Mine, Filip George, Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: taksówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami i weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Mamy o Fly High w Melo Radio. To dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Meloradiu. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie. Mam paru kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę. Uff.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Melo Radio po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Melo Radia. Shimza, Fire, Fire.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Melo Radio przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Golden

0: reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
9: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
10: Renault.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Siemanko, tu weekendowe melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter X.

Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie, muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodziusz z numerem Tsunami w weekendowym Melo.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Dennis Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
4: Odsłał Poreszów leje.
3: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No zdecydowanie nie, ale na weekendowe Melo jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl /oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
10: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
11: Renault. Kaufland jest
12: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
26: Ej, nowy, skocz po kawę.
27: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
26: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
28: Wróć do mnie.
27: Załatwimy to w inny sposób.
29: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
26: Vous verrez maintenant.
0: A jakby będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
26: Iga Dudziuk,
15: Mikołaj Kujawiński.

I Love You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki, można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs PZ4Money dla was.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Bob Sinclair i tym klasykiem Maham do Was, World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla Was więcej. Po 15:00 zmiana za starami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15:00 zagramy.

0: Wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Melo Radio Kolin.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego Melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Melo.

To Kygo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

0: to Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Sick Romance to już za chwilę, zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Zaraz wracam.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hojno. Serwis Rena w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
17: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
6: Renault. Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
23: Autopromocja.
24: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
25: Idę.

sobie i Francji całe lato. No, w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No, kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: Gabry Ponte, Easy On My Heart, jeszcze przed 16 w Eloradio. Tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę po 16.
1: A już o 16 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli chciałoby to
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
4: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
18: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fukaj, Lifka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Meloradio.
19: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
20: To

Alan Walker, Ava Max i Fate w Meloradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No niech tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa. No to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

0: To World Away w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kąpę tartyń, który rosnął się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
5: Renault. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: Po reklamie.
2: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Podkręcamy tempo w Meloradio Trips. Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, o, jego można słuchać i słuchać godzinami. No, a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No, jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant. Aha.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
5: Renault. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
21: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
19: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
23: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
0: 17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem, powiedziałbym nawet ogniście. Fire Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę. No i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

0: To David Guetta, Alohi, Run, Run, River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
9: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
8: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
9: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
7: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang zaradniaków.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, Self Star, to już teraz Melo.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, coś świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i włodarski punktualnie 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.
1: Melo Radio Konin na 99,6 FM. Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
6: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
7: Renault. Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
20: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18. A ja mam dla was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: stolika i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Za chwilę powiem wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tutaj! Szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co byście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Szałsy Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała imba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo, mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Popcorn w kinie za 35,99?
2: Popcorn się ceni.
1: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
3: Polecam. Cezary Pazura.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole. Bank Polska S.A.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
17: Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Papi, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: прям...
1: Брзми як початок подружи. A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
2: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po reklamie.

Fast I Hold You w Melo jeszcze przed 20, jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia

zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował dwutygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce. Wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Primadonna. To już te.

0: Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Verso i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie.
1: Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem jesteśmy w Konińskich Gosławicach, w Konińskim Muzeum. Dagmara Frydychowicz przy mnie z działu geologiczno-przyrodniczego.
5: Dzień dobry.
4: Udamy się dzisiaj na wystawę stałą, którą można oglądać przez cały rok, rok po roku, cały czas. Pewnie czasem pewne zmiany tam następują, natomiast jest ta gwarancja, że zawsze ona w Konińskim Muzeum jest, by czas nie zaćmił i nie pamięć wielkopolskie górnictwo. Wystawa, która w ostatnim czasie, tak mi się wydaje, nabiera głębszego sensu w związku z tym, że to górnictwo, całe to zjawisko kończy się w naszym regionie, więc coraz trudniej będzie znajdować ślady konińskiego wielkopolskiego górnictwa w terenie. No i żeby na taki ślad natrafić, trzeba będzie się udać właśnie do muzeum. Powiedzmy w kilku słowach, może najpierw tak ogólnie scharakteryzujmy tę wystawę.
5: No wystawa dotyczy ogólnie górnictwa. Nie tylko jeżeli chodzi o górnictwo węgla brunatnego, ale również górnictwo soli kamiennej. Ponieważ no tutaj zostały te zawarte dwa wątki, no bo jak sama nazwa mówi, by czas nie zaćmił i nie pamięć, wielkopolskie górnictwo, czyli mamy zarówno górnictwo węgla brunatnego, jak i tutaj górnictwo, jeżeli chodzi o sól kamienną. I udało nam się te dwa wątki jakby połączyć w jedną całość, zaczynając wiadomo od węgla brunatnego. Jest też troszeczkę wspomniano o węglu kamiennym, oczywiście później jest właśnie sól kamienna, no i też mamy te tradycje górnicze, które bez względu na to, jakie to jest górnictwo, są takie same.
4: Wchodzimy do sali wystawienniczej, na co należy zwrócić uwagę przede wszystkim, co przede wszystkim rzuca się w oczy.
5: No na pewno na samym wejściu, no to rzuca się koparka. Tylko, że to jest koparka SRS 1200, to była jedna z takich najbardziej chyba popularnych modeli, jakie pracowały na tutejszych odkrywkach. A w momencie, gdy już wejdziemy na samą salę, to zależy, kogo też interesuje. Gdyż zaczynamy praktycznie od tego, jak wygląda dana kopalina. Przechodząc płynnie od jednej do drugiej, zatrzymujemy się na tradycjach górniczych, a na końcu też mamy makietę, jak wygląda działalność i praca samej odkrywki.
4: No i znajdują się też tam między innymi rzeczy, które z ziemi zostały wydobyte, to nie tylko węgiel.
5: To znaczy, jeżeli chodzi o same znaleziska, to oczywiście mamy znalezione fragmenty czarnego dębu, tylko że akurat to jest KWB Adamów. Tutaj mamy taki dosyć spory pień. Jest też fragment ksylitu, który został wydobyty w ogóle na odkrywce Lupsów, ale trafił do nas z początkiem tego roku i też go można podziwiać. To jest oczywiście fragment, ponieważ całość niestety nie zmieściłaby się tutaj u nas. No do tego jeszcze mamy szyszki miocęńskie, które też zostały tutaj wydobyte na tutejszych odkrywkach. No i ciekawostką jest to, że można zobaczyć u nas bursztyn, który też na tych odkrywkach był znajdywany i to dość często.
4: Czyli nie tylko bursztynek, znalazłem go na plaży, ale także w Koninie i pod Koninem.
5: Tak można by było powiedzieć, że można było przyjść na odkrywkę i bursztyn wydobyć. No oczywiście nie można było sobie tak na nią wejść, ale faktycznie w momencie eksploatacji odkrywki dosyć często się zdarzało, że właśnie takie żyły pokłady bursztynowe, no tak trochę za dużo można by to było powiedzieć, można było te bursztyny, że tak powiem, znajdywać.
4: Wspomniałaś o makiecie, na niej pokazany jest cały ten proces technologiczny. Jak ten węgiel w Koninie i pod Koninem był wydobywany. Jak to się działo? Tak w skrócie oczywiście.
5: Znaczy to jest makieta ogólnie. Jak wygląda odkrywka, jak wygląda praca odkrywki, jakie na niej maszyny pracują i rzeczywiście jak to wygląda. Także to jest o tyle fajnie, że każdy odwiedzający wystawę może zobaczyć, jak to wyglądało i również samemu jakby pooperować. Poczynając od chwili gdy no, ta odkrywka rusza, mamy też tą część nadkładową, gdzie te maszyny pracują. Część już później, gdzie mamy maszyny węglowe, koparki węglowe, również samoodwodnienie, jak i przenośniki taśmowe. Mamy, no oczywiście też jest wałowarka, załadownia, czyli mamy to wszystko, co na odkrywkach jest.
4: Tam są takie guziczki, podświetlenie, można po kolei ładnie to pokazać, opisać, opowiedzieć o tym.
5: Tak, mamy przełączniki, wszystko jest opisane, także można to w kolejności, tak jak rzeczywiście odkrywka pracuje, albo też no, już dla samej zabawy sprawdzić, co jest którą maszyną, jak to wygląda i jak to pracuje.
4: Domyślam się, że największa atrakcja to jest dla najmłodszych.
5: Tak, zgadza się, chociaż czasami dzieci też na początku z taką trochę dozą niepewności do tego podchodzą, ale w momencie, gdy już, że tak powiem, opanują ten pulpit, to mają z tego niezłą zabawę. Zresztą nie tylko dzieci, czasem mam wrażenie, że dorośli trochę bardziej niż, że tak powiem, ta troszeczkę młodsza strona odwiedzająca tutaj muzeum.
4: No, ja się zaliczam do tych dorosłych, którym się to w szczególności podoba na tej wystawie. Chociaż nie tylko to, bo tych eksponatów znacznie więcej, kompletny między innymi mundur. Tak można powiedzieć, mundur górniczy?
5: Tak, galowy mundur górniczy. Zresztą osoby, no ważne tutaj też dla Konina, dla regionu konińskiego, ponieważ jest to mundur Zygmunta Kowalczykiewicza i to nazwisko tutaj dla mieszkańców Konina na pewno nie jest obce. Raz, że osoba pracująca praktycznie całe życie na tutaj w kopalni.
4: Tak, pamiętam, kiedyś zaprosiliśmy go na zbiórkę mojej drużyny harcerskiej, opowiadał o historii Konina.
5: No właśnie, tutaj chciałam do tego nawiązać, że poza tym, że pracował tutaj całe życie, to jeszcze niesamowita, że tak powiem, skarbnica wiedzy. Nie tylko o samej kopalni, ale również o okolicy. No i tu jest kompletny mundur przekazany właśnie przez pana Zygmunta Kowalczykiewicza i z pełnymi też, że tak powiem, odznaczeniami. Także mamy mundur od A do Z.
4: Jesteśmy teraz na wystawie. Tak jakoś wyszło, że zatrzymaliśmy się najpierw przy zdjęciach dokumentujących bądź to historię kopalni, czy takie najważniejsze, najciekawsze momenty z tej historii, na co warto tutaj zwrócić uwagę.
5: Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi też o zdjęcia archiwalne, to tutaj zostało wybranych dosłownie kilka. Takie właśnie najważniejsze rzeczy od samej góry mamy pokazane odwodnienie odkrywki Niesłusz. To też była taka dosyć ciekawa odkrywka, gdzie żeby dostać się do pokładu węgla, to trzeba było jezioro osuszyć. Następne mamy też akcję Przerzut. No to był rok 71, kiedy tutaj przez jezioro Gosławskie trzeba było przeprowadzić koparkę SCHRS 315. No i ona popłynęła sobie na takiej specjalnie wybudowanej, można powiedzieć, tratwie. No to
4: przepotężny sprzęt.
5: Tak, przepotężny sprzęt. I to była taka akcja jedyna chyba w swoim rodzaju, drugiej takiej no, w historii Polski, a nawet chyba Europy nie było. Mamy też pokazane tutaj, no wiadomo, maszyny pracujące na odkrywce pątnów, czy coś, co jeżeli chodzi o tutejsze odkrywki, było taką jakby, bym powiedziała, normą, czyli transport wielkich maszyn z jednej odkrywki na drugą. One sobie wędrowały w zależności od potrzeb, no w jedną i w drugą stronę. Mamy brykiety jeszcze produkowane przez Niemców, czyli mamy tak zwane trole. Fakt, trzeba pamiętać, że Niemcy nie uruchomili brykietowni tutaj, jeżeli chodzi o Konin.
4: Ale zdołali ją w całości wybudować, łącznie z całym osprzętem niemieckim, jaki został po nich.
5: To znaczy jest tak, brykietownia została wybudowana, sprzęt przyjechał z niemieckiego Kledwic, ale Niemcy nie zdążyli nawet tych maszyn rozpakować. Także z początkiem 45 roku tak naprawdę uciekli, zostawiając zarówno brykietownię, jak i maszynę. No, maszynę w takim, bym powiedział, dosyć surowym stanie i dopiero polska załoga
4: musiała rozkminić, jak to uruchomić.
5: Dokładnie, trzeba to było to zrobić, ponieważ u nas no, nie było jakiejś tam tradycji produkcji brykietów, tym bardziej brykietów z węgla brunatnego i na zasadzie praktycznie metodą prób i błędów oraz osób, które były wywiezione do Niemiec i tam w jakiś sposób pracowały w tamtejszych brykietowniach, no przyjechały i na zasadzie no Polak potrafi. I w 46 roku brykietownia ruszyła, ale w sumie dopiero w 47 chyba nastąpił taki rzeczywiście boom, że te brykiety były już produkowane w taki sposób, bym powiedziała, no prawie że masowy.
4: Ja tutaj dodam od siebie, ponieważ wychowałem się w domu graniczącym przez Płock niską brykietownią przy ulicy Gajowej, w jednym z tych fińskich domków. I jak prasa chodziła, czyli to jest ten, domyślam się, ten sprzęt, który teraz stoi w skansenie na zewnątrz, jak była włączona, to cały mój dom się trząsł i pamiętam, że miałem na szafce w pokoju poustawione resorki, jak to chłopiec, i te resorki tak się bujały w prawo, w lewo, w prawo, w lewo.
5: No tak, no ta prasa pracowała, zresztą to nie była jedna prasa, tylko tych pras było tam kilka. Ich było bodajże chyba sześć, jak dobrze pamiętam. No to rzeczywiście, zresztą jak wyjdziemy na zewnątrz, to widać, że to są potężne maszyny, więc jak wszystkie były w ruchu, no to wszystko się trzęsło, ale powiem ci szczerze, ale kolejki linowej, no już niestety nie jesteś w stanie pamiętać.
4: Nie. Ale na przykład zimę, podczas której jak buchnęło z komina, to mieliśmy czarny śnieg, to pamiętam też.
5: No to takie atrakcje były, no, jeżeli się mieszka w takim, że tak powiem, blisko miejsca, gdzie no, produkuje się coś z węgla, no to później mamy dookoła właśnie czarne śniegi, a nie białe.
4: I kufle, to też taki zwyczaj górniczy.
5: Tak, kufle z karcz piwnych tutaj, jeżeli też chodzi o wystawę, to jest niewielka część pokazana. Tu jest akurat wybrane, to takie bym powiedziała, bardzo ciekawe w najróżniejszych kształtach, ale jeżeli chodzi o samą kolekcję, to w tej chwili mamy ich no, ponad 400 sztuk, jeżeli dobrze liczę, ale nie tylko z karcz piwnych, ale również z sąbrów babskich.
4: Ta tradycja nie zaginęła, ona cały czas jest.
5: Na razie jeszcze tak.
4: Jeszcze
5: tak. Jeszcze jest. Zobaczmy, co będzie dalej.
4: No i jesteśmy. I widzimy dwa wielkie koła zamachowe. To jest ta prasa z konickiej brykietowni, tak? Dobrze mówię?
5: Tak, zgadza się. To jest właśnie prasa brykietowa dwustemplowa i to jest ta, która tutaj została przywieziona przez Niemców w 1942, w 1943 roku do pracy. No i ona tutaj do 2002 roku pracowała i produkowała brykiety. To jest właśnie ta prasa, która
4: powodowała różne zjawiska w moim pokoju dziecięcym.
5: Tak, że właśnie twoje resoraczki po prostu gdzieś tam sobie się ruszały. Mamy też również fragment przenośnika taśmowego. To też jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ na odkrywce Kazimierz zastosowano po raz pierwszy tak zwany układ KTZ, czyli koparka, taśmociąg z wałowarka właśnie do przenoszenia nadkładu, ale również do przenoszenia węgla, co bardzo usprawniło pracę, no i też przyspieszyło samo wydobycie, gdyż no, na początku wyglądało to tak, że zarówno nadkład, jak i węgiel był ładowany do wagonów i po prostu z odkrywki wywożony, co no, powodowało, że raz, że trzeba było tory przekładać, a dwa, no to też, że tak powiem, no wagony też mają swoją nośność, a no tutaj ta praca jednak dużo szybsza i dużo bardziej sprawna. To jest jeden z takich członów, a czasami no, jeżeli chodzi o układ KTZ, no to miał po kilka kilometrów.
4: To, co dzieciom się najbardziej podoba. No, kolejeczka.
5: Tak,
4: karlik tak zwany.
5: Też pracujący no, przy odwodnieniu głównie, ponieważ należy pamiętać, że pierwsze odkrywki miały system odwodnienia podziemny, nie tak jak obecne, gdzie był system pomp i tutaj były normalnie budowane chodniki, gdzie właśnie taka kolejka się przemieszczała. No tutaj mamy akurat wagony towarowe, ale również są wagony osobowe, gdzie trzeba było no, górników też przewieźć, żeby mogli dalej pracować. No, tutaj mamy też kilka typów tych wagoników. Mhm. Tutaj już możemy popatrzeć, że jest to układ torów, no to jest kolejka wąskotorowa.
4: No i na koniec jeszcze mamy samochód.
5: Wiertnia.
4: Jest tutaj takie wiertło wielkie. To służyło do badań? Sprawdzania terenu?
5: Tak, dokładnie do badań, do sprawdzania, do robienia różnego typu odwiertów. Wiadomo, że żeby zacząć jakąkolwiek pracę, no to trzeba sprawdzić, co mamy pod spodem, jakie mamy też ułożenie warstw. No i właśnie wiertnica no, pomaga przy tego typu badaniach. Zresztą nie tylko. No.
4: Jeszcze dwie bramy w zasadzie mamy.
5: No w sumie tak, mamy tą, która tutaj stanęła kilka lat temu. To jest jedna z bram, która prowadziła do konickiej brykietowni. Ale my w tej chwili akurat stoimy pod szyldem z napisem KWB Konie Odkrywka Kazimierz. To też jest dar tutaj kopalni, który przyjechał do nas w zeszłym roku i on no, stał w miejscu, gdzie no, Odkrywka Kazimierz istniała i teraz po bardzo ładnej renowacji można go tutaj podziwiać jako no, no, relikt już niestety przeszłości i odkrywki, której też już nie ma.
4: A ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jedną rzecz. która kojarzy mi się z kopalnią, ale już z obszarem po rekultywacji konińskiej, konińską kopalnią, rokitnik. Mamy tutaj rokitnik, który sadzono często, gęsto na hałdach.
5: Tak, zgadza się, on tak fajnie później kwitnie na taki ładny, taki żółto, prawie że pomarańczowy kolor. Zgadza się, to jest taka, powiedziała rzecz właśnie charakterystyczna, jeżeli chodzi o tutejsze wałowiska. No, nie tylko, bo również i w okolicach tutaj tych jeziorek pokopalnianych, które zostały, no to one jest w zasadzie dookoła gdzieś tam sadzone.
4: Bardzo Ci dziękuję, Dagmara Frydrychowicz, Dział Geologiczno-Przyrodniczy Muzeum Okręgowego w Koninie. Dzisiaj o tych wszystkich miejscach w Konińskim Muzeum, w których przypomina się o historii konińskiej kopalni, wielkopolskiego w ogóle górnictwa, opowiadaliśmy. Dzięki serdeczne.
5: Dziękuję bardzo i zapraszam.
4: Mateusz Krzesiński także zapraszam i mówię do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj jesteśmy w gminie Ślesin, w zasadzie prawie w Ślesinie, u Pawła Pikuna Pachulskiego, mojego dawnego radiowego kolegę, bo byliśmy kiedyś razem w radiu Konin przed laty, nieistniejącym już. Prowadziłeś tam audycję Klawę Radio i powrócimy do niej wspomnieniami. Cześć.
6: Cześć, witam serdecznie, witam Państwa również wszystkich przy odbiornikach.
4: Wyjątkowa była ta audycja, udowadniała ona to, że mimo, że wydaje nam się, że Ślązacy mają swoją gwarę, Poznaniacy mają swoją gwarę, a my Koninianie czy ludzie z regionu konińskiego niekoniecznie, udowadniała ta audycja, że jesteśmy w dużym błędzie. Była ona prowadzona w języku, w gwarze ochwieśnickiej.
6: Tak, tak.
4: No, jak wspominasz te czasy?
6: Częściowo w ochwieśnickim, no bo oczywiście wszystkiego się nie da, a poza tym chodziło też o to, żeby słuchacze w ogóle rozumieli, o co chodzi, nie? Więc jakby były takie wtręty. No, prognoza pogody była całkowicie po ochwieśnicku i tłumaczona na język polski. Jako ciekawostkę powiem, że nawet pewnego razu gościł Ślesinie ze swoją książką, z promocją książki Jarek Kret i wtedy poprosiłem go o nagranie prognozy pogody i raz jeden prognozę pogody Jarosław Kret czytał w Klawym Radio. Więc to taka ciekawostka. Natomiast no, cały szereg innych rzeczy też, choć generalnie program miał charakter promocyjny dla Ślesina. W związku z tym było dużo wątków historycznych w takim kalejdoskopie podawanych. No mówię, ta prognoza pogody, no i jakieś wydarzenia. Trochę też o muzyce. W każdym razie bardzo dobrze wspominam ten okres, to trwało 3 lata i powiem, że zawsze kiedy spotykałem, co często, może nie zawsze, tak często kiedy spotykałem ludzi, którzy słuchali tego programu, no to i dzisiaj mile wspominają ten okres, ale wtedy też mówili, że generalnie to jest fajny pomysł, że dobrze się tego słucha, no i też dowiadują się nowych rzeczy ciekawych o regionie.
4: Czym jest gwara ochwieśnicka? Co to takiego jest?
6: No, wiesz, to jest trochę tak, że gwara, żargon, to są takie terminy, którymi określa się różne formy porozumiewania się w języku innym niż nasz narodowy język polski. Ale jeżeli oczywiście oboje znamy dany temat, tak, i rozmawiamy po ochwieśnicku, rozumiemy się nawzajem, to zawsze się mówi też, że rozmawiamy w tym samym języku. Więc jakby te terminy są dość umowne, no, tak z punktu widzenia nauki, one generalnie sytuują daną materię. Żargon jest żargonem zawodowym, to są jakby słowa wymyślone, albo które są używane przez określoną grupę ludzi, murarzy, szewców i tak dalej. Tu w tym wypadku kupców, więc można powiedzieć, że jest to żargon. Natomiast gwara jest czymś, co jest bardziej, ma taki trochę kontekst historyczny, bo wywodzi się z regionalnej, z tego dialektu regionalnego. I w moim głębokim przekonaniu, a także tezie, którą zawarłem w książce, jaką napisałem, słowa nie pochodzą znikąd, jest właśnie ta myśl, że dla bardzo dużej grupy słów używanych w ochwieśnickim nie ma etymologii, nie można ich znaleźć, nie można znaleźć żadnych zapożyczeń w innych językach czy w innych żargonach i gwarach. W związku z tym, a wykazują one też bardzo archaiczne cechy, często posiadają ewidentne rdzenie z języka indoeuropejskiego, czyli z tej formy, z której wywodzą się wszystkie języki właściwie współczesne europejskie w tej chwili. Można przypuszczać, że jednak tradycja mówienia tutaj w jakiś inny niż tradycyjnie po polsku sposób. Jest dużo starsza. Jak stara, trudno powiedzieć, tak? No, bo nie znajdziemy odpowiedzi, dlatego też chociażby z tego powodu, że jeżeli nie mamy żadnych materiałów pisanych starszych w Pochwieśnickim, no to trudno przeprowadzić jakikolwiek naukowy, taki rzetelny proces badawczy, żeby wykazać, że dany wyraz pochodzi od języka indoeuropejskiego i był używany na tym terenie, powiedzmy, od 1000 lat czy 2000 lat i tak dalej. Więc jakby to są te wszystkie tezy, o których ja wspominam i które są zawarte w mojej książce, tak jak w pierwszych zdaniach, to są rzeczy, które są obarczone bardzo dużym ryzykiem błędu. Mimo to ja podjąłem jakby dyskurs z tym tematem po to, żeby podzielić się swoimi własnymi przemyśleniami w tej sprawie.
4: Czyli kiedy tak datuje się, że wiadomo, że na pewno już tak dawno temu po Ochwieśnicku mówiono?
6: Czy to jest tak, według Budziszewskiej, Wandy Budziszewskiej, która przeprowadzała badania w 1948-1949 roku po II wojnie światowej, według jej badań należałoby przyjąć drugą połowę XIX wieku. Natomiast w roku 1908 w Ślesinie był również Witold Pracki, który prowadził badania językowe i on napisał, stworzył słownik języka ślesińskiego. I w tym słowniku możemy odnaleźć dość dużo wyrazów, które w 1948-1949 Budziszewska w swojej pracy zakwalifikowała do ochwieśnickiego. Więc jest to dowód na to, że rzeczywiście te wyrazy mają starsze źródła. Poza tym Witold Pracki, jak czytamy jego pracę, widać wyraźnie, że pracował nad tematem głównie w środowisku rybackim, bo terminy, które tam są zawarte, dotyczą jeziora, połowów, pomostów, łodzi, wioseł i tak dalej, tych wszystkich rzeczy. Prawdopodobnie nie dotarł do grupy handlowej, bo zawsze się mówiło, że handlarze mówiący po ochwieśnicku są bardzo ścisłą taką grupą. Ten język był dla nich językiem, mówiło się, tajemnym, używanym tylko przez wybranych. No i to była też wąska grupa, która się tym językiem posługiwała. W Skulsku i w Ślesinie łącznie liczy się, że mogło tym językiem łącznie do 2000 osób się posługiwać. Więc to i tak jest duża liczba. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę to, że też bardzo duża liczba osób, która ten język używała, to byli ludzie, którzy byli zaangażowani w ten proceder handlowy. Bo handel skup, przepędzanie i sprzedaż.
4: No powiedzmy, o co chodziło, czym handlowano?
6: Znaczy handlowano tak, no, bydło, gęsi i medykamenty własnej produkcji. Mówiło się na to, że to jest te wyjścia takie, to było wyjścia za medycyną, czy z medycyną, tak się to nazywało potocznie. To generalnie w parach dwóch mężczyzn, w parach sprzedawało w terenie no, takie napary ziołowe w zasadzie, które były wzbogacone kropelką, dwoma, trzema kropelkami ekspeleru. To był taki środek pobudzający, sprowadzany do Ślesina przez aptekę, która istniała w tamtym czasie, już w Ślesinie, i on miał takie trochę zbliżone efekty do eteru. I ktoś, to niezależnie czy wypił napar z rumianku, czy z jakiegoś innego zioła, jak były w tym jedna czy dwie krople takiej pobudzającej substancji, to czuł natychmiastowy efekt. To w sumie działało najprawdopodobniej bardziej na jakby jak placebo, miało taki efekt placebo i w związku z tym ludzie uważali, że to im pomaga. I być może niejednokrotnie pomagało, bo wiemy, jak to działa, nie? Jak w głowie się coś poukłada inaczej, to też i jest to wzmocnieniem dla leczenia.
4: Czyli z jednej strony powiedziałeś, że to wąska zupełnie grupa, i od razu gdzieś mi się w głowie zrodziło pytanie, czy zatem większość, czy część mieszkańców gdzieś tę gwarę przechwyciło, no ale potem jak podałeś tę liczbę 2000, to się okazuje, że w sumie no, spora część.
6: Znaczy wiesz, mówimy o dość dużym przedziale czasu i dość sporym obszarze, no bo w Skulsku generalnie to byli tak zwani obraźnicy, którzy malowali i handlowali obrazami świętych w całej Polsce, nie tylko w Polsce, bo też no, w Polsce. Mówimy w tym okresie, mówimy o Polsce w zaborach. więc między zaborami też przemieszczali się, tak? Mieli otwartą drogę z zaboru rosyjskiego, praktycznie mieli otwartą drogę na Ukrainę, na Białoruś, tam też docierali handlarze i medycyną, i docierali handlarze, którzy skupowali gęsi, tak dalekie obszary obsługiwano i z takiego obszaru ten towar był sprowadzany tutaj. Szacuje się nawet, że w okresie przedwojennym, bezpośrednio przed II wojną światową, przez sam Ślesin przewijała się wartość tych gęsi, które były tutaj sprowadzane i dalej eksportowane przez przystanek krańcowy w Anastazewie do zaboru niemieckiego, że wartość tej sprzedaży była porównywalna z wartością osiąganą na giełdzie warszawskiej. Więc no, to są ogromne ilości. Stąd też być może liczba osób, które były w ten proces zaangażowane, jest tak duża. Poza tym też jest tak, że trzeba pamiętać o tym, że liczby te też mogą być przeszacowane, chociażby dlatego, że w okresie powojennym, później, kiedy ten język już przestał być praktyczny, bo tak długo go używano i tak długo był popularny i ludzie uczyli się go od siebie nawzajem, jak długo był potrzebny. Kiedy zmienił się ustrój, no to wolny handel, ludzie, którzy zajmowali się właśnie w taki sposób zarabianiem na życie, nie mieścili się w konwencji tej idei komunistycznej i byli zwalczani. Powstały zakłady pracy, gmina spółdzielnia na przykład w Ślesinie przejęła część skupów, także generalnie język nagle przestał być, może nie nagle, ale stopniowo przestawał być potrzebny, no, a wychodząc z użycia zanikał. Tak? Coraz mniej ludzi pilnowało tej tradycji, uczyło się, bo był już im niepotrzebny.
4: Ty jednak urodziłeś się po 1945 roku i ten język, tę gwarę znasz. Jak do tego doszło?
6: Czyli ja mam taką rodzinną tradycję związaną z handlem gęsiami, bo mój dziadek, pradziadek, Wojciech Pachulski, miał spółkę Parta, spółka po Ochwieśnicku, z panem Borczyńskim, i w tej spółce jako poganiacz gęsi pracował mój dziadek Teofil. Stąd też wszyscy, tak, i później też mój ojciec, wszyscy znali ten, bo też handlował pierzem jakby na początkach swojej kariery zawodowej dorosłego człowieka. W związku z tym wszyscy znali ten język, uczyli się od siebie nawzajem, no bo był dla nich potrzebny. Natomiast pamiętam rozmowy z dziadkiem moim, który mówił w reakcji na to, co zostało zawarte w tej pracy Budziszewskiej, którą czytał, że on sobie nie przypomina, żeby ktokolwiek wymyślał lub zapożyczał jakieś wyrazy. On się nauczył tego od swojego ojca, który tam uczył się jeszcze wcześniej od ludzi starszych. I nikt nie wymyślał, nikt nie tworzył nowych wyrazów. Stąd też moja taka myśl, czy ta teza na to, że jednak mówimy o czymś, co jest znacznie starsze, jeżeli chodzi o język, o sposób porozumiewania się w tym terenie.
4: A dzisiaj jaka liczba ludzi ma pojęcie o tej gwarze?
6: Pojęcie, znaczy, wiesz, ludzi w Ślesinie, jak zapytasz, to każdy wie, że w Ślesinie się mówiło po ochwieśnicku, ale jeżeli poprosisz kogoś o zacytowanie jakiegoś, nawet wyrazu, no to niestety to się rzadko zdarza. Jeszcze, no, jest jeszcze trochę takich starszych mieszkańców, nawet starszych ode mnie, którzy znają ochwieśnicki, no bo jako chłopcy w szkole na przykład, no myśmy rozmawiali bardzo dużo, często używaliśmy wyrazu. Nigdy nie mówiło się po szkole, że idziemy do domu, tylko mówiło się, że knajemy na hazę. I to było normalne. To jakby normalnie w użyciu. Z czasem to oczywiście wychodziło, no bo jednak jakby nie było na lekcji języka polskiego uczono nas takiego literackiego, poprawnego języka. I nawet taka gwara regionalna, taka typowa, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że na przykład my nie odmieniamy w naszym regionie, nie odmieniamy liczebników, znaczy odmieniamy inaczej, tak? Mówimy o ósmy, pójdziemy gdzieś tam o ósmy, o piąty, tak? I tak dalej, a przecież to jest ósmy, piąty, szósty, siódmy, to jest zupełnie inna forma użycia w języku polskim, ale no jest cały szereg takich wyrazów, które znaczy,
4: mówię, pytanie jest o który o ósmy.
6: O który o ósmy, tak. No ale też pamiętam, nie wiem, czy ty pamiętasz takie czasy, ale ja pamiętam jeszcze też w szkole podstawowej, że ochwieśnicki okej, ale jak pojawił się ktoś, jakiś uczeń przyjechał tutaj do podstawówki w Ślesinie z wioski i mówił tym takim językiem regionalnym, no to trochę to było, że tak powiem, dzisiaj powiedziałem, że trochę nie cool. nie, że trochę było gorsze, jakby nie był traktowany tak normalnie, nie?
4: No to na koniec powiedzmy coś po Ochwieśnicku w takim razie.
6: W Mancych Kielców, Siackie Skitry, Siwrają, psulą po Ochwieśnicku, Manusa Jarus, Ślirową, Piernym w Całochnej Łaniacie, Jardolił Duszułanów, Jardolił na Gudłaje, Opulo Posy Łosior za Posę Chopki. Także no, u nas w Ślesinie mówią wszyscy, rozumieją po Ochwieśnicku. Ojciec mój handlował w całej Polsce, handlował pierzem, jeździł do Rosji, jeździł na Białoruś, sprzedawał dużo towaru za duże pieniądze.
4: Bardzo ci dziękuję. Paweł Pikun-Pachulski, znawca gwary ochwieśnickiej. Dzięki.
6: Dziękuję bardzo za rozmowę i za przypomnienie tych naszych wspólnych historii jeszcze z Radia Konin.
4: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w studiu dwóch Mateuszów, poza mną Mateusz Łyczak, cześć.
7: Cześć, bardzo mi miło.
4: Człowiek wielu bardzo ciekawych zajawek, wielu ciekawych zainteresowań, o których tutaj mówiliśmy przed wejściem na antenę. Dzisiaj jednak skupimy się na jednym z nich i to jest taka sytuacja, taka rzecz, która bije rekordy popularności w ostatnich latach, między innymi dzięki, bo ja także się zakręciłem w tym kierunku, bo oglądałem bardzo popularne kanały na YouTubie na ten temat. Terrorystyka, czyli hodowanie takich zwierząt, które dla niektórych mogą być straszne, być może nawet przerażające, ale jak już przełamiemy pewien ten strach, obawę, to okazuje się, że są niezwykle interesujące, niezwykle ciekawe i chociaż malutkie, niepozorne najczęściej, chociaż większe również są, to można spędzić masę czasu na tym, aby dowiadywać się jak najwięcej na ich temat. Jak to wygląda u ciebie? Kilkaset takich zwierzaków masz na bazie?
7: Wiesz co, słuchaj, na chwilę obecną można by powiedzieć, że prawie mamy 300 gatunków, nie? Jeśli chodzi o rodzaje zwierząt terrorystycznych, ale to jakby to powiedzieć od małych, nazwijmy to robaczków, po duże gady, nie? Bo ogólnie rzecz biorąc my, oprócz tego, że my jako pasjonaci i hobbyści, tak, mamy te zwierzęta, można powiedzieć, z całego świata, to przy okazji jeszcze zajmujemy się edukacją, tak? Bo jeździmy po szkołach, jeździmy po różnych punktach takich bibliotecznych i kultury i po prostu robimy wystawy, tak? Zwierząt terrorystycznych i pokazujemy, że słuchajcie, no to są zwierzęta, których nie ma co się bać. Nie są straszne w żaden sposób. Bym powiedział ciekawe, fascynujące i rozwijające po prostu nie tylko dzieci, ale też osoby dorosłe, tak? W tej pasji, hobby i tym podobne, nie? Ale to, co ci mogę powiedzieć, przerażające? Chyba bym nie powiedział tak do końca, bo ja już, można powiedzieć, 14-15 lat się tym zajmuję, tak?
4: Moja mama i teściowa są od innego zdania. Chociaż też muszę przyznać, że z czasem trochę się przełamują.
7: Fakt. Tylko, że wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz, za naszych, powiedzmy, czasów nasze babcie zawsze widziały jakiegoś pająka, mówiły, o Jezus, to jest tarantula, nie? Tarantula chodzi, nie?
4: Tarantula.
7: No, tarantula.
4: Duży pająk to tarantula.
7: Tarantula, tak, faktycznie. Ale w rzeczywistości jest nieprawda, tak? No, tarantule, które my mamy na przykład w hodowli, tak? No, to nie jest wielkości, powiedzmy, nie wiem, dekielka od puszki, od picia napoju jakiegoś.
4: I co ciekawe, to pająk z Ukrainy?
7: Tak, lykosa. No i w rzeczywistości, co jest najśmieszniejsze, pająk, który nie potrafi się wspinać. Czyli on tylko wyłącznie po płaskiej powierzchni chodzący, nie? Ale jeśli chodzi o zachowanie, o biotyp, to po prostu tego zwierzaka jest niesamowite, nie? No tak samo jak, wiesz, każdy uważa, że pająki, pająki świetnie widzą, świetnie chodzą, inne rzeczy. No nie, to nie jest tak do końca, bo pająki dzielimy na przykład na ptaszniki i pająki właściwe, tak? Czyli w tym wypadku, tak nazwijmy to, nasze kątniki, krzyżaki i tym podobne. A ptaszniki, to wiemy, te wielkie, ogromne pająki, bycze. No i w rzeczywistości, ptaszniki bardzo słabo widzą, prawie wcale. Tylko w poświacie, tak? A jeśli chodzi o na przykład pająki właściwe, to widzą nas perfekcyjnie. I to jest ta inna sytuacja.
8: A co to są pająki właściwe?
7: No to co powiedziałem, że na przykład
8: te nasze kątniki, tak?
7: Skakuny, kątniki, na przykład wiele różnych gatunków takich, bym powiedzmy, rodzimych, bo stricte na przykład pająki właściwe, one helicery, czyli zęby mają, bym powiedzmy, do siebie skierowane, to wewnątrz, tak? A ptaszniki mają od góry do dołu, pod karapak wchodzą. To jest zupełnie inna różnica, tylko że też pająki właściwe nie potrafią, znaczy są duże niektóre, ale nie potrafią być tak ogromne jak na przykład ptaszniki, tak? No bo no nie wiem, no Lasidora parahybana, czy na przykład ptasznik olbrzymi, na przykład tak zwany, no to są dosyć już duże, no to jest wielki talerz obiadowy, bym powiedział, wielkości z odnóżami, no ale w rzeczywistości, no to są zwierzęta, które są tak ciekawe, tak rozwijające, tak fascynujące, że to jest coś niesamowitego. Moja 4-letnia córka ma swoje własne ptaszniki i się nimi po prostu...
8: To brzmi.
7: No brzmi ciekawie to, ale słuchaj, no ja powiem ci inaczej taką sytuację. Moja córka chodziła do przedszkola tutaj w Konińskim, w Koninie i stricte chodzi o kwestię taką, że było pytanie, co byście chcieli dostać od Mikołaja na prezent, nie? No moja córka, no wszyscy wymyślali, no zabawki takie, siakie i w ogóle, ona powiedziała, ja bym chciała dostać książkę o pająkach. W wieku 4 lat powiedziała, że chce książkę o pająkach.
8: I to taką już bardziej specjalistyczną pewnie niż...
7: Nie do końca, bo w świecie naszym terrorystyki jest bardzo wielu autorów, którzy tworzy książki stricte pod
8: dla
7: przedział
8: dzieci.
7: wiekowy. I naprawdę jest taka książka, która bardzo fajnie wprowadza w ten świat terrorystyki. No i kupiliśmy jedną książkę. Dobra, Mikołaj przyniósł. Żeby nie było. No i Mikołaj przyniósł. No i stricte, no fascynacja niesamowita. Później drugą książkę dostała. No i co? No i pojawił się pierwszy ptasznik, drugi ptasznik i cały czas idzie do przodu. Teraz ma Gekona, więc cały czas... rozwija się w tematyce, nie? I więc jak chcesz z nią rozmawiać, to rozmawiasz jak z dosłownie starym terrorystyką, z osobą, która naprawdę ma dużą wiedzę o terrorystyce. No ona zaraz się zaczyna opowiadać o budowie pająka, odwłoku, odnóża, helicery.
8: Czyli ona ma 4 lata i już ma takie jasno sprecyzowane hobby, pasję, którą już rozwija bardzo szeroko.
7: Rozwija i idzie do przodu. Tak, ona zawsze ze mną po prostu przyjeżdża do biura, pomaga mi po prostu w tutaj ogarmoniowaniu się tych wszystkich terarium, tak, bo nie oszukujmy się, to jest duża ilość terarii, pojemników, pudełek i wiele innych rzeczy, bo niektóre zwierzęta trzymamy. Czy na przykład, no nie wiem, zajęcie się na przykład pytonami, tak, bo my mamy też węże, tak, czy na przykład gady, bo mamy synkę olbrzymią. To jest taka wielka jaszczura australijska, więc stricte, jeśli chodzi o to, no jest dużo rzeczy do ogarnięcia i małe dziecko też super to ogarnia, nie? Więc pasja się rodzi od samego początku, tak, i trzeba w tym kierunku iść i się rozwijać, nie? Wiecie co, no powiem tak szczerze, że dużo ludzi popełnia wiele błędów, bo mówi, a kupię sobie pająka, nie? Czy tam kupię jakiegoś węża, czy cokolwiek, nie? Ale nie zgłębiają wiedzy tej. Bo prawda jest taka, że zanim kupisz cokolwiek, czy pójdziesz do babci i powiesz, babcia, kup mi to, to powinieneś chyba usiąść chwilę czasu i po prostu spędzić ten czas, powiedzmy, na edukacji, na przeczytaniu, dowiedzeniu się czegoś, obejrzeniu na kanale jakimkolwiek na YouTubie, związaną z terrorystyką.
8: Masa prostu... jest dostępnych informacji.
7: Tak, ale żeby po prostu zaciągnąć tą wiedzę i nauczyć się, powiedzmy, czegoś.
8: I to przekazywana ta wiedza w bardzo ciekawy sposób.
7: Tak, tak, ale my tak samo. Bo my, ja mówię my, bo chodzi o kwestię o mnie i o pana Patryka ze Spiders Hobby, bo my razem działamy, 3D Konin i Spiders Hobby, my prowadzimy szkolenia, nauki, edukacji, jeśli chodzi o zajmowanie się z tymi zwierzakami, też można po prostu u nas nabyć takiego zwierzaka, tak? Ale w rzeczywistości chodzi o kwestię taką, że my uczymy, tak? My wytłumaczymy, jak stworzyć swoje pierwsze własne terrarium, jakie mieć dla niego odpowiednie warunki dla tego zwierzaka i tym podobne. I przekazujemy tą swoją wiedzę, którą zdobyliśmy przez wiele różnych lat i edukujemy dalsze kolejne osoby. My też współpracujemy z kilkoma ludźmi, którzy są znani w świecie terrorystyki, tak? Którzy na przykład tutaj niedaleko, nazwijmy to, Konina jest osoba, która napisała książkę dosyć ciekawą, związaną z tłumaczeniem łacińskich nazw na polskie, tak?
8: Jest tutaj... Pająków, tak? Czy...
7: Tak, pająków, ale to rodzimych, czyli naszych miejscowych, tak? Bo mało kto wie, na przykład, bo mało się kto interesuje, że my też mamy, wychodząc z naszego domu, pająki, które, nazwijmy, są średnio i silnie jadowite. Czy ktoś wiedział o tym, że na przykład w naszej trawie żyje tak zwany kolczak zbrojny, który ma dosyć w miarę silny jazd, jeśli jesteś...
8: I zębiska duże.
7: Zębiska, helicery, ale helicery, ja wiem, no. Czy takie duże zębiska, no w większości te nasze pająki rodzime średnio by miały szansę przebicia skóry, ale niestety no, część z nich przebije. To tak samo jakbyśmy mówili o czarnej wdowie. My posiadamy na przykład czarne wdowy, tak, mamy w swojej hodowli, tylko wszyscy mówią, Boże, czarna wdowa, przerażający pająk, ugryzie, to jest szpital, nie? Helikopter od razu do Poznania. Nie, no, wiecie co, no prawie tylu lat żaden mnie nie ukąsił, bo taka jest prawda. Trzeba mieć trochę wiedzy i trochę rozumu, bym powiedzmy, w jaki sposób

0: A prawda jest tego taka, ona się nas dużo bardziej boi. Się ukryć, schować gdzieś, uciec powiedzmy. I chodzi o kwestię taką, że te zwierzęta nas się tak strasznie boją, że my musimy po prostu mieć górę, to myślenie po prostu jak się nimi zajmować, tak? Czyli czarna wdowa nie wyjdzie, nie ugryzie. A prawda jest taka, że w Australii najwięcej ugryzień przez czarną wdowę to jest, są sytuacje takie, że one wchodzą po prostu do ciemnych, mokrych, wilgotnych miejsc, czyli co? Do naszych butów.
1: Okej.
0: Okay. Wejdzie taka do butu, no my wsuniemy nogę, nie sprawdzimy, co jest w środku, no i nieszczęście gwarantowane.
1: Ona
0: tak?
1: Poczuje się zagrożona i się po
0: oczywiście,
1: prostu broni.
0: W ten oczywiście, sposób. Oczywiście. A w polskiej terrorystyce prawda jest tego taka, że terrorystyka polska się bardzo rozwija, tak? Konin to już w ogóle naprawdę, jeśli chodzi, mało osób się nie spodziewa tego, ale na przykład Konin to jest dosyć fajne miejsce, jeśli chodzi o terrorystykę, bo bardzo dużo osób właśnie zajmuje się terrorystyką. Jak my mieliśmy na przykład wystawy w tutaj punkcie takim zoologicznym w Koninie, to po prostu ten punkt dosyć często my odwiedzamy z kolegą Patrykiem, to oni nam mówią, że teraz sprzedają takie ilości teraz zwierząt terrorystycznych i akcesoriów, że się nie spodziewali, nie? Że to tak dobrze po prostu Konin stoi terrorystyką. I
1: czyli jest duża szansa, że teraz wśród słuchaczy przynajmniej kilkanaście osób ma jakieś pojęcie o tym, o czym ty mówisz.
0: Jest to, jakbym powiedział, że to nie kilkanaście, tylko myślę, że znacznie więcej. Znacznie więcej osób. Ponieważ naprawdę, kiedy my jeździmy, są wystawy tu w Koninie, czy powiedzmy w Kaliszu i my jeździmy na te wystawy.
1: Bardzo dużo ludzi jest.
0: To bardzo dużo ludzi jest, to jest jedna kwestia, ale bardzo dużo ludzi do nas przychodzi. Wita się z nami. W ogóle ogólnie na wystawcy też nas znają dosyć dobrze. Nas zapraszają na swoje stoiska i my po prostu na tych stoiskach rozmawiamy, tłumaczymy, pokazujemy ludziom, uczymy jak na przykład uciec z arachnofobii, tak, z nazwijmy choroby. Mieliśmy takie sytuacje, że po prostu ludzie z arachnofobią przychodzili i my po prostu edukowaliśmy, uczyliśmy i nawet ta osoba wyszła z terrarium ze swoim własnym pająkiem. Taki był koniec, taki był finał, nie? Tak samo jak my jeździmy, mówię, po szkołach i edukujemy, uczymy dzieci, tak? Bierzemy te węże, pająki, skorpiony, tak? Bo nie tylko my mamy w tym wypadku pająki, ale mamy pająki właściwe, skorpiony, mówię. I to takie gatunki, które są dosyć mocno, nazwijmy to, jadowite. Ale no nie oszukujmy się, no nikt nas nigdy żaden nie ugryzł. Wiemy, jak się tym zajmować, wiemy, jak pokazywać, wiemy, jak przedstawiać to dzieciom i jak tworzyć taką edukację, żeby te dzieci zainteresować tym wszystkim, tak? Bo to jest dosyć ważna po prostu szkoła, tak? Dla każdego dziecka. A no?
1: No, może jeszcze zachęćmy w takim razie, bo można się do was zgłaszać i
0: tak, można do nas się zgłaszać. To pierwsze co to social media, no to Facebook, Instagram, czyli 3D Konin i Spiders Hobby. I tam możecie do nas pisać, możecie z nami rozmawiać. Bardzo często też piszemy z różnymi ludźmi, jeśli chodzi o pytania związane z terrorystyką, ale też dużo różnych miejsc i punktów na mapie, nazwijmy to Konina, chce nas zaprosić i po prostu też my robimy wystawy, gdzie możecie przyjść, odwiedzić nas, porozmawiać z nami, przybić pionę, tak, i zobaczyć nasze zwierzaki, nie, czy to powiedzmy pytona jakiegoś wielkiego, tak, czy powiedzmy małego, silnie jadowitego skorpiona, czy powiedzmy wielkiego ptasznika, który jest różnokolorowy i tym podobne, nie, czyli na przykład niebiesko, pomarańczowo, żółto, bordowe kolory, nie, więc tu nie ma najmniejszego problemu. Na social mediach możecie znaleźć nasz numer telefonu. Możecie się też odezwać, mówię, do biblioteki tutaj w Koninie. Też bardzo często mamy tam swoje wystawy. Współpracujemy z Mikroskalą na przykład. Też Mikroskala bardzo często przyjeżdżamy tam i robimy też po prostu pokazy. Można indywidualnie się do nas zgłosić przez social media, czy to do pana Patryka ze Spiders Hobby, czy powiedzmy do mnie z 3D Konin. Więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Nie? Zawsze udzielimy pomocy, dorady, porady, a jeśli ktoś będzie chciał kupić swojego pierwszego zwierzaka, to nie ma też najmniejszego problemu. My doradzimy, my pokażemy, my powiemy, nauczymy, tak? Bo to jest taka kwestia, że siadamy i spędzamy kupę czasu, żeby się tym zajmować, nie?
1: Mateusz Łyczak, 3D Konin.
0: Tak.
1: Wspomnimy jeszcze Patryka, tak?
0: Bo tak, Patryk Głośniak ze Spiders Hobby. Też możecie go znaleźć na Facebooku. Niestety go dzisiaj z nami nie ma. Ale spokojnie, myślę, że wkrótce się też jakoś usłyszymy.
1: Tak, nadrobimy. Dzięki wielkie za dziś.
0: Spoko, fajnie. Bardzo było miło. Super poznać imiennika Mateusza. Do usłyszonka i do zobaczonka.
1: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia. Dzięki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem jesteśmy w Muzeum Okręgowym w Konińskich Gosławicach. Odwiedzamy wystawę stałą, jedną z wystaw stałych, zatytułowaną Judaika. Oprowadzi nas po tej wystawie Jakub Ordon z muzeum. Cześć.

0: Dzień dobry wszystkim.
1: Judaika, czyli wystawa poświęcona tej spuściźnie żydowskiej, którą udało się tak uratować. Ta historia, która została gdzieś zapisana, zgromadzona, dużą jej część możemy właśnie zobaczyć tutaj.
0: Tak, ale to też z racji tego, co się wydarzyło w XX wieku, w czasach Holokaustu, tych obiektów zachowało się niezbyt wiele. Dlatego to, co tutaj mamy, to są bardzo cenne rzeczy. W ogóle, jeśli chcemy coś powiedzieć o Żydach Konińskich, to tak naprawdę ich początki to są tak naprawdę dopiero XIV wiek. Miasto jest lokowane koniec XIII wieku, a jakby przyjmuje się, że Żydzi pojawiają się w połowie XIV wieku i tutaj osiedlają się. Z racji tego, że po prostu obok, niedaleko mieliśmy Kalisz, który bardzo mocno tutaj wpływał na to osadnictwo żydowskie. Przez wieki Żydzi byli bardzo zawsze pożądani w miastach, bo tak naprawdę przynosili wiedzę, umiejętności, umiejętność obracania pieniądzem. Często właśnie ich wynajmowano i dawano takie jakby posady, żeby mogli przykładnie, nie wiem, prowadzić jatki, karczmy, mennice państwowe, czy pobieranie opłat targowych. Takimi rzeczami zajmowali się Żydzi, bo po prostu potrafili to robić. To osadnictwo zmieniało się, bo tak naprawdę ta liczba Żydów w Koninie też się zmieniała. Jakby tak w bardzo dużym skrócie zrobimy to tak, że nie wiem, koniec XVIII wieku, koniec epoki szlacheckiej w Polsce, krótko przed rozbiorami, w Koninie mamy około 200 Żydów. W XVIII wieku, w latach 70., 80. utworzony tutaj jest Kachał, czyli jakby taki zarząd, który no, zarządzał tą społecznością. I po prostu z kolejnymi latami, z kolejnymi dziesięcioleciami ta ilość Żydów się zwiększała w Koninie. Jest takie opracowanie jeszcze Lecha Heymana, już kilkanaście lat temu stworzone. On właśnie przywołuje dane właśnie, że Żydów na przełomie XIX-XX wieku, już pod koniec epoki rozbiorów, jest około 50-52%, czyli co drugi mieszkaniec był Żydem. Konin był takim typowym sztetlem. Krótko przed II wojną światową, przed tym, co się wydarzyło, przed zagładą, Żydów w Koninie jest około 20-22%. Tak się przyjmuje, czyli co piąty mieszkaniec Konina jest Żydem. Wszystko to kończy się, tak jak wspomniałem, w 1939 roku. Zaczyna się wojna. Synagogę, gdzie tutaj mamy wizerunek synagogi, zostaje ona zniszczona. Cały dobytek zostaje wyrzucony ze synagogi. Ostatni rabin Lipszyc, według niektórych informacji, właśnie tutaj też mamy tego ostatniego rabina, został zmuszony do tego, aby po prostu podpalić ten dobytek, który należał do społeczności żydowskiej, aby jeszcze bardziej upodlić tą społeczność. Swoją drogą na synagodze i na synagodze mniejszej, która stała obok, a swoją drogą kilka lat temu została wyburzona. Umieszczono napisy, że to są stajnie. Znów kolejny jakby przykład, żeby upodlić tą społeczność. Kirkut, czyli cmentarz żydowski, znajdujący się dzisiaj za parkiem Chopina, za Konińskim Parkiem Chopina, został zniszczony przez Macewy, czyli nagrobki żydowskie zostały zniszczone. Są podania, że te Macewy poszły na budowę ulicy Buczka w Koninie powojennej. Dzisiaj jest to chyba ulica Dmowskiego. A Niemcy sobie zrobili na tym terenie po prostu taki rodzaj placu manewrowego, takiego defiladowego, tam po prostu się szkolono. Znów kolejne jakby upodlenie tej społeczności. Żydzi z Konina znikają tak naprawdę w 1942 roku, 1941 roku, bo zostają wysiedleni. W powiecie mamy takie trzy miejscowości, w których po prostu Żydzi zostali zgromadzeni. To taki gett zbiorczy w Ogrodzu, Żgowie i Zagórowie. I później z tych gett zostali przewiezieni na miejsca kaźni. I jakby w powiecie konińskim mamy dwa takie miejsca kaźni. To jest las Niesłusz-Rudzica, a drugi to jest las Wygoda, las Krążel pod Kazimierzem Biskupim. Tak naprawdę nie wiemy, ilu Żydów zostało zamordowanych. Są szacunki od 3 do 8 tysięcy Żydów zamordowanych chociażby tylko pod Kazimierzem Biskupim. Jakby to pokazuje skalę tej tragedii, że po tylu latach nie wiemy naprawdę, ilu tych Żydów zostało zamordowanych. Też warto wspomnieć o tym, że też jakby nietypową metodą zostali zamordowani. Niemcom zależało na tym, aby to przeprowadzić szybko, sprawnie, maksymalnie wydajnie i po prostu po cichu. jakby to są okrutne słowa, ale to tak to wyglądało. I po prostu pod Kazimierzem Biskupim zastosowano taką nietypową metodę, metodę mordu przy pomocy wapna, wapna palonego. Po prostu był wykopany dół, zasypany wapnem, ludzie zostali rozebrani do naga, ich dobytek został przesegregowany przez specjalne komando, wprowadzeni do tego dołu z wapnem i polewani wodą. To wapno oczywiście się lasuje, wytwarza się duża temperatura i ludzie ginęli w ogromnych mękach i strasznych cierpieniach. Ta metoda okazała się nieskuteczna, bo nie można tego było ukryć w tajemnicy. No i później jakby doskonalono tą metodę, później w Chełmie nad Nerem przy pomocy samochodów, gdzie rura wydechowa była wprowadzona do komory i gazowano w ten sposób ludzi. No i później jakby już udoskonalono metodę do perfekcji w ten sposób już w Oświęcimiu przy pomocy cyklonu B. Tak naprawdę wojnę przeżyło, szacuje się, około 100-150 osób, które wróciły tutaj do Konina w 1945 roku, czy w tych ostatnich latach 40. XX wieku. Ale okazało się, że tak naprawdę rodziny są wymordowane. Najbliżsi są wymordowani, majątek został przejęty już przez nowych właścicieli i ci ludzie bardzo często po prostu zostawiali Konin i albo przeprowadzali się do nowo budowanego państwa Izrael w latach 40., albo po prostu emigrowali do Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę dzisiaj już no nie mamy tej społeczności żydowskiej, już na ulicach Konina nie usłyszymy żadnego jidyszu.
1: No dobrze, to powiedzmy zatem, co się zachowało, co udało się zgromadzić w ramach wystawy Judaika. Od czego powinniśmy zacząć?
0: Tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawe obiekty, bo stoimy przed gablotką, w której są umieszczone świeczniki szabasowe i tarcza rodałowa. To są bardzo cenne rzeczy, bo pochodzą z naszego regionu. Pochodzą ze synagogi w Sompolnie. Wiadomo, że w trakcie okupacji, w trakcie wojny, te obiekty zostały w pewien sposób ewakuowane i zakopane niedaleko właśnie synagogi. Przeleżały w ziemi kilkadziesiąt lat i odnalezione zostały, jeśli dobrze pamiętam, w latach 70. Oczywiście bardzo mocno zniszczone, wszystko zostało to oddane do pracowni konserwatorskiej, zabezpieczone, odnowione, posrebrzone na nowo, bo to są srebrne obiekty i później już decyzją konserwatora przekazane do naszego muzeum, także mogą świadczyć o tej historii żydowskiej powiatu konińskiego, dlatego to są takie bardzo cenne rzeczy. Co ciekawa rzecz jeszcze tutaj mamy też jeszcze filakterię, takie właśnie ciekawe pudełeczko. Właśnie do czego to służy? Często zwiedzający się zastanawiają i pytają, jakby porównują to z tym, co tutaj mamy na obrazie, z takim jakby kapelusikiem. Żyda mamy ortodoksyjnego, ubranego w tałes, czyli w ten szal taki do modlitwy. W ręku trzyma księgę i do góry ma taki kapelusik. No to nie jest ten kapelusik, to są właśnie te filakterie, takie pudełeczko z rzemieniem, które po prostu ortodoksyjny Żyd zakładał do modlitwy. Drugie takie filakterie tymi rzemieniami jakby okręcał, otaczał swoją lewą rękę i w ten sposób się modlił. Dlaczego lewą rękę? No bo blisko serca. No to wszystko też ma jakieś znaczenie. Także też bardzo, bardzo ciekawy obiekt. Na fototapetach mamy różnego rodzaju zdjęcia i fotografie. Mamy tutaj bardzo ciekawe zdjęcie. Chociażby statut Żydowskiej Biblioteki Czytelni Społecznej w Koninie. Była taka w Koninie. I tutaj w gablocie mamy książkę właśnie z pieczęcią właśnie tej czytelni Biblioteki Żydowskiej w Koninie. Też bardzo ciekawy obiekt. Żydzi brali bardzo czynny udział w życiu społeczno-polityczno-kulturalnym Konina. Mamy na fotografiach właśnie chociażby, nie wiem, sekcję motocyklową klubu sportowego Maccabi. No Maccabi dzisiaj jeszcze przecież funkcjonuje w Izraelu i mamy taką sekcję właśnie przedwojenną tutaj konińską. Mamy różnego rodzaju grupy teatralne. Także to była bardzo aktywna społeczność. Z drugiej strony mamy karty do głosowania i podejdźmy może bliżej. Karty do głosowania z okresu międzywojennego i na tych kartach mamy imiona i nazwiska żydowskie. No i takie imiona jak Natan, Jakub, Icek, Leib, Haskiel, no to wiemy, że to są żydowscy jakby kandydaci do wyborów tutaj w Koninie. Także to życie żydowskie, przedwojenne w Koninie było bardzo tutaj, bardzo aktywne. Swoją drogą Konin chyba się nigdy nie zhańbił jakimiś pogromami tutaj w Koninie w latach 30., kiedy już ten wiatr zmian z zachodu, z Niemiec hitlerowskich tutaj nadpływał. Nie było tutaj pogromów. Były jakieś tarcia, były jakieś niesnaski. Ale tu nigdy nie było tak, że wchodzono do dzielnicy żydowskiej i dokonywano jakichś pogromów. Takimi rzeczami koń się nie skalał.
1: Centralna, zupełnie część ekspozycji, największa gablota, wyższa od nas. No i też rzecz najbardziej okazała, robiąca największe wrażenie. Co to takiego jest? Coś mi się przypomina, że sukienką też się to nazywało, tak?
0: Sukienką, ale to część tego obiektu jest nazywane sukienką. Przed nami mamy tarcze rodałowe, czyli po prostu świętą księgę Żydów, czyli po prostu rodał Tory. Żydzi mają 5 ksiąg, dlaczego też często nazywa się Tory pięcioksięgiem. To są 5 ksiąg Starego Testamentu. Księga Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Kapłańska i Powtórzonego Prawa. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. I to jest święta księga żydowska, nawinięta na takie dwa wałki. Ona jest w pełnym przybraniu. Tak jak wspomniałeś, jest ubrana w sukienkę, czyli taki specjalny pokrowiec zabezpieczający. Ta sukienka nazywa się mail. I do tego ona jest w pełnym przybraniu, czyli razem ze stazem albo tarczą rodałową, czyli taką specjalną srebrną płytką, takim bogatym przyozdobieniem właśnie tory, i zwieńczone są te wałki właśnie rimonim, czyli właśnie takimi właśnie zwieńczeniami w postaci, bardzo często stosowano owoc granatu jako symbol kapłaństwa, i przymocowane są do niej właśnie dzwoneczki. Tora, która była przechowywana normalnie w takiej skrzyni ołtarzowej, mamy taką fototapetę właśnie, co ciekawe, sprzed wojny, i wiemy, jak wyglądało wnętrze synagogi konińskiej, to tam właśnie w tej skrzyni ołtarzowej była przytrzymywana Tora, ale na czas modlitwy była wynoszona na środek synagogi, na bimę, czyli na taki rodzaj podniesienia, takiego balkonu, z której odczytywano odpowiednie fragmenty Tory. Tora to tak naprawdę jest pergamin, czyli po prostu wyprawiona skóra zwierzęca i zapisana właśnie zapisana księgi Starego Testamentu. Jest księgą świętą, nie wolno jej dotykać rękoma, nie wolno śledzić odpowiednich wersów palcem, byłoby to świętokradztwo, dlatego też do tego służy nam właśnie ten przyrząd, który leży przed Torą, czyli jad, czyli taki rodzaj specjalnego wskaźnika z paluszkiem wskazującym, przy pomocy którego po prostu śledzono odpowiednie fragmenty i odpowiednie wersy odczytywano. Pamiętajmy też o tym, że Żydzi, co nietypowe, czytają w drugą stronę. Tak jak my czytamy z lewa na prawo, tak oni czytają z prawa na lewo. Także też musimy to mieć na uwadze.
1: No i powiedzmy, bo to też jest fajna rzecz, ta bardzo nietypowa laska, która należała do Leopolda Infelda, człowiek pochodzenia konińskiego, natomiast bliski współpracownik Alberta Einsteina.
0: Tak, bardzo, to jakby laska należała do niego, tak zostało ustalone. Też tą wystawę tworzył mój poprzednik, pan Janusz Gulczyński, i właśnie on to zbadał i stwierdził, że to należała do niego ta laska. Tak, bliski współpracownik, znany fizyk, ale też i dyrektor gimnazjum koedukacyjnego żydowskiego. Bardzo przez krótki czas, przez kilka lat, w latach 20. przed wojną właśnie był dyrektorem. Także też zasłużona postać. Wyemigrował przed wojną i być może dlatego też tak naprawdę uratował się od Holokaustu.
1: No i to tyle. Czas naszej audycji dobiega końca. Tych eksponatów jest oczywiście zdecydowanie więcej. Także zapraszamy gorąco do Muzeum Okręgowego w Koninie na wystawę Judaika i nie tylko, a jeżeli Judaika, to podpowiemy, że ona znajduje się w budynku zamku. Bardzo Ci dziękuję, opiekun tej wystawy, Jakub Ordon z Konińskiego Muzeum.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do muzeum.
1: Dziękuję, Mateusz Krzesiński, także mówię, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: 96 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj o tym, że Nowy Konin także można zwiedzać. Ciekawe miejsca, budynki są nie tylko na Starówce. O tym przekonują członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, którzy organizują spacery po nowej części naszego miasta. Prowadzi je Filip Walkowiak z Tumku. Nie byliście na takim spacerze? Nic straconego. My byliśmy, był nasz mikrofon, a więc posłuchajmy, co ciekawego w centrum miasta w Koninie można zobaczyć?
2: Dzisiaj przejdziemy się ulicami tutaj Nowego Miasta i jesteśmy na skrzyżowaniu Alei Dworcowej w centrum Nowego Konina. Będziemy teraz iść sobie w kierunku północnym, przejdziemy się tym deptakiem, zatrzymamy się na naszym pierwszym przystanku i opowiem tam troszeczkę właśnie o nowym centrum Nowego Miasta, jak ono powstawało, o ciekawych jego elementach. Zapraszam, przejdźmy pod iglicę w domach towarowych centrum. Więc przeszliśmy teraz jakby tym głównym deptakiem, ulicą handlową, nazwijmy to, Nowego Konina, czyli Dworcową. I jesteśmy pod bardzo ciekawą rzeźbą. Jest to iglica, bardzo taka ukryta i dosyć przez wielu mieszkańców, jak właśnie rozmawiałem, to wbrew pozorom wiele osób nawet nie wie o jej istnieniu. Ona jest taka ukryta pomiędzy pawilonami domów towarowych centrum, a jest dosyć ciekawą rzeźbą. Ona nie jest bezpośrednio związana z plenerami aluminium, o których jeszcze sobie powiemy, ale jest inspirowana inną taką formą przestrzenną. Jest to pomniejszona około pięciokrotnie kopia iglicy wrocławskiej, która znajduje się pod Halą Stulecia. Tak naprawdę nie udało mi się dojść do tego, dlaczego właśnie taka miniaturowa iglica powstała też w Koninie, skąd się wzięła, kto był pomysłodawcą. Ale jest takim jednym z elementów takiej rzeźby przestrzennej, która w latach 60., 70. aż do lat 80. pojawiała się często w przestrzeni miasta i była takim elementem wprowadzania sztuki pomiędzy życie codzienne. To był taki trend, który właśnie też był w okresie budowy Nowego Konina, w ogóle budowy tych nowych miast powojennych, bardzo popularny. I obecnie w mieście możemy cieszyć się już niewieloma takimi przykładami tego typu obiektów, ale właśnie iglica jest najbardziej spektakularnym z nich, jest największą taką rzeźbą, jaka się zachowała w mieście. No i w ogóle jesteśmy na Dworcowej. No i jeżeli byśmy szukali właśnie tak naprawdę początku Nowego Konina, no to trudno powiedzieć chronologicznie, gdzie on się albo kiedy się on zaczął, nie? Bo de facto no wcześniej była tutaj wieś Czarków tak naprawdę i no możemy powiedzieć, że Konin po tej stronie miasta zaczął się tak naprawdę z doprowadzeniem linii kolejowej do Konina, bo trzeba pamiętać, że tak naprawdę bardzo długo tutaj Konin, jeżeli chodzi o komunikację właśnie kolej żelazną, był odcięty przez to, że był miastem położonym dosyć blisko granicy Cesarstwa Rosyjskiego. I tak naprawdę taka doktryna wojenna carskiej Rosji zakładała, że w miastach przygranicznych, mimo że Konin bezpośrednio przy samej granicy nie leżał, linii kolejowych nie buduje się. Najbliższa linia kolejowa biegła dopiero w Kaliszu. Tak naprawdę Konin pierwsze połączenie kolejowe zyskał wcale nie z Warszawy. Skąd dotarła kolej do Konina? No można strzelać, można strzelać. Nie, dotarła tak naprawdę z Łężyna, bo Łężyn był siedzibą cukrowni. I pod koniec XIX wieku na całej tutaj właśnie wschodniej Wielkopolsce i na Kujawach rozbudowana była jedna z największych w Europie sieć kolei cukrowniczych. Tak naprawdę w szczytowym okresie można było pojechać z Włocławka koleją wąskotorową aż do Gniezna, do Konina, ale też praktycznie do samej Łodzi, do Ozorkowa. Także generalnie było prawie 1000 kilometrów linii kolejowych, które głównie zajmowały się tym, że w okresie kampanii cukrowniczych zwoziły buraki. No i właśnie do Konina w czasie I wojny światowej dotarła odnoga tej kolei cukrowniczej z Łężyna, gdzie znajdowała się de facto cukrownia Gosławice. I kolej wąskotorowa była pierwszą, która dotarła do tego miasta i pozwoliła na połączenie z resztą jakby tej sieci transportowej kraju. I dopiero po I wojnie światowej, na początku lat 20. rozpoczęto budowę pełnoprawnej linii kolejowej, ponieważ okazało się, że w nowo utworzonym państwie polskim no nie było bezpośredniego połączenia Warszawy z Poznaniem. Żeby dojechać do Poznania, trzeba było jechać właśnie albo poprzez Toruń, Bydgoszcz i Nowrocław, albo trzeba było jechać przez właśnie Kalisz i Łódź. I tej linii kolejowej, którą prawie większość z nas korzysta, nie było w ogóle. I w związku z tym przejdziemy teraz sobie troszeczkę na północ i zobaczymy ten jakby może nie bezpośrednio modernistyczny, ale związany właśnie z początkami kolei zabytek w mieście, który nam pozostał. No, może gdzieś tutaj sobie staniemy. Trochę jest tu głośno, ale spróbuję opowiedzieć. No i jesteśmy pod wieżą Ciśnień, którą myślę każdy z nas bardzo dobrze zna. I tak naprawdę jest to pamiątka po tej budowie linii kolejowej z Warszawy do Poznania. I to w latach 20. no na tych liniach kolejowych, szczególnie budowanych w tym głównym korytarzu krajowym, no była taka wizja, żeby no tą architekturę budynków, które towarzyszą linii kolejowej, budować w jakimś stylu, który będzie mówił coś o nowo odrodzonej Polsce. No i taką najbardziej wtedy oczywistą analogią, do której się odwoływano, to był styl dworkowy. I lata 20 to de facto okres, w którym królował w architekturze polskiej styl, który odwoływał się do właśnie takiego archetypu, wzorca dworku szlacheckiego. Stąd właśnie no, w jakiś sposób starano się, mimo że on za bardzo może dobrze odnajdywał się do budynków dworcowych samych w sobie, które znamy między innymi z takiego budynku, jak był w Koninie, czyli też w Kole. Też mamy podobny budynek w Łowiczu, w innych miastach też bliżej już samej Warszawy. I one może dobrze, fajnie się adoptowały te wzorce do takiego typu budynku, no ale w jakiś sposób architekt próbował też ubrać właśnie taki bardzo techniczny budynek, jakim jest wieża Ciśnień, właśnie w taką szatę budynku dworcowego, dworkowego. Nie, stąd właśnie taki dach, który jest pokryty po pierwsze dachówką i jak widzicie, on nie jest jednorodny. On jest złamany w połowie. I to jest troszeczkę nawiązanie do bardzo charakterystycznego typu dachu, który był bardzo popularny w Polsce jeszcze w XVII-XVIII wieku. To był tak zwany dach polski, nie? I generalnie wyglądało to troszeczkę w ten sposób. Jak mamy budynek i był kiedyś sobie stawiany, był dworek. On miał sobie tutaj tympanon i było to wejście do niego, nie? I dworki polskie często miały dach, który nazywano polskim. I on wyglądał w ten sposób, że on był spadzisty, był przełamany, miał tutaj taki jakby gzymsik i dopiero kończył się ten druga część dachu. I to przełamanie tutaj, trochę tak jak widzimy tam, to jest właśnie dach polski. I jeszcze w okolicach Konina możecie znaleźć w małych miasteczkach takie domki, które tego typu dachy gdzieś tam mają. To jest jakby wariant dachu mansardowego, nie? I to jest coś takiego typowego, co próbowano oddać. No i właśnie architekt wykorzystał troszeczkę ten wątek, no i wiadomo, pokrył budynek tą dachówką, taką tak zwaną karpiówką, która też była bardzo popularna, no i dał taki, wiecie, bardzo solidny postument z takich granitowych otoczaków, generalnie skały typowej takiej, no tutaj lokalnie, która jest takim kamieniem polnym naniesionym przez lądolud, nie? I one tam, wiecie, tak samo jak dworki często były drewniane, ale cokoły były zwykle murowane z kamienia, tak samo oddano to tej wieży Ciśnień. I słuchajcie, jeszcze dwa słowa jakby o dworcu i o w ogóle o tym, co obecnie mamy. Mianowicie wiele osób generalnie nie lubiło tego starego dworca, który był wcześniej, ale to był dosyć ciekawy przykład budynku właśnie architektury modernistycznej, dworcowej. Bo w latach 60-tych, 70-tych już tutaj w Koninie na początku lat 70., no ruch kolejowy wzrastał bardzo mocno. Na początku lat 70. otwarto odnogę tej linii kolejowej do Kazimierza Biskupiego, która głównie służyła pracownikom kopalni, elektrowni, huty, fugo na dojazdy do pracy. I w szczytowym okresie tu odchodziło prawie 20 par pociągów tylko na tej krótkiej linii Konin, Kazimierz Biskupi. No i w związku z tym, że rosła liczba pasażerów, to ten mały budynek dworcowy, pamiętający początki linii, kiedy tak naprawdę z Poznania do Warszawy biegł tylko jeden tor, no był niewystarczający. I był w Poznaniu taki architekt Kłopocki, który opracował bardzo wiele budynków dworcowych w całym kraju. Między innymi Olsztyn Główny, Warszawa Wschodnia, jeszcze kilkadziesiąt obiektów kolejowych, bo pracował w takim biurze projektów, które się tym zajmowało. No i on miał za zadanie opracować budynek dworca dla Konina. No i na początku lat 70. on przedstawił taki projekt. No i ten dworzec miał dosyć ciekawe założenie. Generalnie niezrealizowane nigdy w całości. Wyglądało to w ten sposób. Jak tutaj jest obecny wylot ulicy Dworcowej, mamy tutaj te dwie aleje dworcowej, prawda? I on stwierdził, że no, trzeba połączyć różne funkcje. Tu były linie kolejowe. W latach 60., kiedy elektryfikowano i zaczęły jeździć pociągi elektryczne, wybudowano tunel prowadzący na perony. No i on kończył się mniej więcej w tym obecnym miejscu. No i on dostał takie zadanie. No i wpadł na taki pomysł, że trzeba to wszystko dobrze posegregować. I te skrzydło, które powstało, które znamy jako pierwsze, to był dworzec autobusowy. Bo tutaj, gdzie jest wieża ciśnień, miał być dworzec autobusów podmiejskich. Miały być perony dla autobusów, które miały zwozić po prostu z okolic ludzi na przesiadkę do Konina. Tu, w osi ulicy Dworcowej, miała być duża, podwyższona hala z przeszklonym frontonem od ulicy Dworcowej. Mniej więcej, no powiedzmy, że idea została zachowana w tym obecnym centrum handlowym, które ma tę swoją poczekalnię. I potem jeszcze miało być drugie symetryczne skrzydło i budynek poczty w latach 70. projektowano właśnie w ramach drugiego skrzydła tego dworca. I na przykład było taki ciekawy pomysł, żeby wyjście z tunelu znajdowało się tuż przy przejściu dla pieszych przy ulicy Kolejowej, żeby od razu nie musieć przechodzić przez ten dworzec, tylko można było od razu wyjść tak naprawdę już na Dworcową. Wiadomo, że w związku z kryzysem gospodarczym zrealizowano tylko taki ten krótki fragment litery L, który potem służył nam jako dworzec PKS i PKP. No i jakby z tego głównego założenia już niewiele zostało, nie? Ale ogólnie sam kompleks, gdyby powstał w całości, no to mielibyśmy jeden z takich bardziej reprezentacyjnych dworców w tej części Wielkopolski. No i tam wiecie, wbrew pozorom używano też bardzo szlachetnych materiałów, bo posadzki były robione na przykład z takiego typowo naszego polskiego kamienia murawicy. Były okładziny aluminiowe, które właśnie odwoływały się do tutaj właśnie tego przemysłu aluminiowego, który mieliśmy w mieście. Były też marmury w barze, który był tutaj w tej części. Początkowo były mozaiki na ścianach. Także generalnie póki starczyło pieniędzy i nie przyszedł kryzys gospodarczy w połowie lat 70., to naprawdę budynek był budowany z rozmachem. Obecnie mamy centrum handlowe w tym miejscu. Ono jakby ma swoje mankamenty, bo to łączenie funkcji przesiadkowej z handlową, ono oczywiście no, zapewnia to, że mamy dużo lokali usługowych, no ale często właśnie następuje ta akumulacja tych osób, które korzystają z tego jako centrum handlowe. To wyjście z tego tunelu nadal jest takie dosyć nieoczywiste. No i przede wszystkim no, jakby ta fasada tylna z tej płyty takiej obornickiej zasłoniła nam całą panoramę miasta, więc de facto wjeżdżając do miasta w ogóle nie widzimy, że jesteśmy w Koninie.
1: Po centrum nowej części Konina oprowadzał Filip Walkowiak z Towarzystwa Upiększania Miasta Konina. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Gościem konińskiego studia Meloradia jest dzisiaj zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Witam.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: odpowiedzialny między innymi za oświatę w mieście, czyli dzisiaj 1 września nie mogło go zabraknąć, aby o naszej oświacie porozmawiać. No i może na początek, panie prezydencie, powiedzmy tak z grubej rury, jakie są największe wyzwania dla konińskiej oświaty 1 września 2026 roku?
3: Myślę, że dla nauczycieli na pewno i trochę dla niektórych uczniów też wchodząca w życie reforma Kompas Jutra, zmiany podstawy programowej dla niektórych, bo przecież wchodzi to do przedszkoli oraz do klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej, pojawia się profil absolwenta. Nauka ma się w ogóle zmienić, to znaczy ma się bardziej skoncentrować na zapamiętywaniu nie na pamięć, ale takiego więcej rozumienia, więcej praktyki, dlatego też te projekty wracają. No, będzie na pewno ten sposób nauczania, mam nadzieję oczywiście, przypominał to, co mieliśmy w gimnazjach, takie myślenie projektowe. Bardzo dzisiaj potrzebne, a mniej jednak takiego wkuwania na pamięć. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, od klas pierwszych i czwartych. Różnie oceniana jest ta reforma, ale jednego nie można jej zarzucić, że nie była konsultowana, bo rzeczywiście obserwuję profil też kuratorium i tego i ministerstwa oczywiście edukacji i no, mnóstwo spotkań na temat

autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. W poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: Jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,